Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą.

0: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
1: Pan Jezus przywołuje dzisiaj postawę dwóch synów. Pierwszy, który odpowiedział pozytywnie ojcu na propozycję pracy i nie poszedł. I drugi, który powiedział, że nie chce pracować, ale zmienił zdanie. A ewangelista mówi nawet: opamiętał się i poszedł. Postawa tego drugiego jest przez Pana Jezusa wynagradzona. I o to też chodzi w naszym życiu. Często jest tak, że składamy wielkie, piękne deklaracje, które nic nie znaczą. A czasami jest tak, że na początku się opieramy, a potem zmieniamy myślenie. Nawracamy się. I właśnie o tą drugą postawę chodzi. Nie chodzi tylko o to, żeby rzucać słowa na wiatr i nic z tym nie zrobić w wierze. Chodzi o to, żeby zmienić myślenie, żeby nawrócić się, mimo tego, że na początku czemuś zaprzeczyłem. Nie zniechęcajmy się, jeżeli jesteśmy w takim negatywnym oporze. Postarajmy się prędzej poszukać ścieżki zawrotu, nawrócenia.

0: wieki wieków.
1: Dziś w Krakowie odbędą się obchody 112. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, a w Częstochowie kończy się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Tego dnia w roku 1533 urodził się Stefan Batory, przyszły król Polski. Tego dnia w roku 1939 powołano Służbę Zwycięstwu Polski, dlatego 27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Tego dnia, ale w roku 1660 w paryskim klasztorze świętego Łazarza odszedł do wieczności założyciel Lazarystów i Szarytek, Vincenty a Paolo. Jako mały chłopiec pasał świnie w rodzinnej Gaskonii i postanowił zostać księdzem, żeby wyrwać się z biedy. W seminarium wstydził się przyznać nawet do własnego ojca. Gdy jednak założył sutannę, sam wrócił do biedy, tyle że po to, by z nią walczyć. Założył organizację charytatywną, w której uczył głównie żeński personel, jak skutecznie pomagać potrzebującym. Spotykał się z kardynałem Richelieu, towarzyszył w ostatnich chwilach życia królowi Ludwikowi XIII, a potem został opiekunem duchowym małego Ludwika XIV. Jego misjonarze dotarli do Polski jeszcze za jego życia. W roku 1885 papież Leon XIII ogłosił Vincentego a Paolo patronem wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele. Wspiera on także dziś pracowników szpitali, więźniów oraz sieroty.

Zapraszamy na transmisję mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, łaska i pokój o to, który jest, który był, który przychodzi, będą z wami. Spotykamy się na tej niedzielnej Eucharystii w wyjątkowym miejscu, w domu naszej Matki. Święty Jan Paweł II uczył nas, że przychodzimy tutaj do domu Matki, by spotkać się z jej Synem Jezusem. Ale są tacy, jak sam Jezus na początku, że nie ma miejsca, nie ma domu, musi uciekać. Dzisiaj obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wczoraj mieliśmy pielgrzymkę uchodźców, migrantów. Ale ten dzień ma nam przypominać, że my sami jesteśmy tylko przechodniami, migrantami na tej ziemi. Nasze życie jest ukierunkowane do spotkania ostatecznego z Ojcem, w domu Ojca, w niebie. Aby tak się stało, musimy słuchać Jezusa Chrystusa, Jego słowa. Nie tylko słuchać, ale wypełniać, popierając się na miłości i miłosierdzia. Witam wszystkich w obecności tej Eucharystii, także którzy łączą się z nami poprzez media. Intencje były odczytane przed rozpoczęciem, abyście godnie przeżyli tę najświętszą ofiarę, sprawali ją. Najpierw ustalimy, że jesteśmy grzesznikami, nie potrzebujemy Waszego miłosierdzia. Spowiadam się, o Bogu Wszechmogący, i Wam, bracia i siostry, żywa tu grzesznikiem za nieba. Moja wina, moja to wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nie zmiłuje Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Chwała na wysokości Bogu,
1: a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela, czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.

z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj.

0: i winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie.
1: Mówi Panie Chrystusie Panu, Jezus będąc wśród arcykapłanów starszych opowiedział historię o dwóch synach, ojcu i dwóch synach. Ojciec chciał, aby syn jeden i drugi poszli pracować do winnicy. Pierwszy wygłosił deklarację wyraźną: tak, idę, panie. Drugi bez zastanowienia wyraził wyraz brak ochoty na pracę. Nie chcę. Pierwszy, mimo tak gwałtownej gotowości, nie poszedł. Drugi przemyślał sprawę i spełnił wolę ojca. Jezus zadaje proste pytanie: który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Oczywiście rozmówcy nie mieli problemu z odpowiedzią. No, ten drugi. A Jezus, bazując na logice odpowiedzialnej i opowiedzianej historii, przeszedł do konkluzji, która dotyka życiowego doświadczenia tych, którzy go słuchali. Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wejdą przed wami do Królestwa Niebieskiego. By nie było wątpliwości, wspomniał o Janie Chrzcicielu, to nawet celnicy i nierządnicy uwierzyli, a oni, ci, którzy chodzili ze sprawiedliwych, nie uwierzyli. Wy patrzyliście na to, a nawet później nie upamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Na przypowieść Jezusa o dwóch synach, z których jeden przyrzeka być posłuszny, lecz nie dotrzymuje obietnicy, drugi odmawia posłuszeństwa, ale w rezultacie jest posłuszny, zawiera dla nas dwie nauki. Pierwsze pouczenie brzmi tak: nawet później nawrócenie jest lepsze od samozadowolenia, kiedy człowiekowi wydaje się, że nie potrzebuje się nawracać. Bo Jezus przyszedł, by leczyć nie tych, którzy uważają się za zdrowych, ale chorych. W drugim pouczeniu mamy ostre rozgraniczenie między słowami i czynami. Między pobożnymi obietnicami, czynami Bogu, przy pomocy których sami siebie oszukujemy, sądzą, że to wystarczy. A między uczynkiem rzeczywistym, który często staje się udziałem tych, których na podstawie zewnętrznego zachowania nie posądzalibyśmy o to, że są sprawiedliwi, posłuszni Bogu. Chodzi tutaj o to wołanie, które słynne jest w Ewangelii: Panie, Panie. To, o czym Jezus mówi przy końcu kazania na górze. Albo obraz domu, który jest zbudowany na piasku zamiast na skalę. Czy oba te przykłady ewangeliczne znajdują doskonałą ilustrację w naszych czynach? Zwróćcie może uwagę, a może przyleciało na bałwokuszu. W pierwszym czytaniu księgi Ezechiela, który mówi o możliwości późnego nawrócenia. Drogi życia człowieka są często poplątane. Może człowiek gubi się gdzieś na rozległym polu grzechu, z dala od Boga. Może jak ten drugi syn w Ewangelii opowiada ojcu, nie. Ale by móc się sprzeciwić, trzeba najpierw usłyszeć Boże wezwanie. To wezwanie, które nadal rozbrzmiewa w duszy i sprawia, że grzesznik czuje się nieswojo, jakby niewyraźnie, gdy prowadzi nieprawy tryb życia. Prześladują go wyrzuty sumienia, psują mu przyjemność oddawania się grzechowi. I wtedy, no właśnie, podobnie jak Izrael, burzy się przeciw Panu Bogu za to, że psuje mu zabawę. Sposób postępowania nie jest, Pana nie jest słuszny. Chociaż dobrze wie, że Pan Bóg nie może nie mieć racji. To musiało się przydarzyć jawnej grzesznicy, która w domu faryzeusza u stóp Jezusa nawróciła się. Fakt późnego nawrócenia, przypomnij sobie choćby przykład dobrego łotra na krzyżu. To są dla Boga istotne fakty, ale i dla nas. Bo to, co dotychczasowe, złe, negatywne, pozostaje zapomniane. I Bóg rozpoczyna całkiem nowy rachunek życia z tym, kto do Niego się nawraca. I dlatego celnicy, jawnogrzesznice mogą wejść do Królestwa Niebieskiego przed faryzeuszami. Drugie czytanie poucza nas o tym, że nie chodzi o to, co się mówi, lecz o to, co faktycznie się robi. I tu niedoświadczonym wzorem jest sam Jezus Chrystus, który ogłosił siebie samego, przyjąwszy postać sługi, jest posłuszny Bogu aż do śmierci krzyżowej. Zwróćmy uwagę, w tym fragmencie święty Paweł nie mówi o nauczaniu Jezusa, a tylko o Jego uczynkach. Chociaż każde słowo, które powiedział Jezus, było w posłuszeństwie woli Ojca. To napomnienie, jakie święty Paweł kieruje do wspólnoty, sprowadza się do tego, by każdy miał takie usposobienie, jakie przystoi trwaniu w Chrystusie. Ponieważ Chrystus nie oszczędził siebie, ale umarł na krzyżu za swoich braci i siostry. Dlatego chrześcijanie nie powinien najpierw myśleć o sobie, ale oceniać siebie jako jedni drugich wyżej stojących od siebie. Czy to jest możliwe? Jest to możliwe wtedy, gdy chrześcijanin ma pokorę Chrystusa. Chrystusa, który postawił się na ostatnim miejscu i niczego nie uczynił dla współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały. Podobnymi motywami kierował się pierwszy człowiek, kiedy składa obietnicę Bogu. Chciał być wzorem dziecka. Ale tym samym wynosi się automatycznie ponad innych i staje się automatycznie fałszywym członkiem wspólnoty chrystusowej. Grzesznicy i cudzołożnice wejdą przed wami do Królestwa Bożego. Jakby na to nie patrzeć, to zdanie jest zdecydowanie szokujące. Tak jak cały dzisiejszy fragment Ewangelii. Powiedzieć do kapłanów, starszych ludu, przełożonych, ludzi ogólnie szanowanych, że prostytutki pogradzani poborcy podatków będą pierwsi w Królestwie Bożym, to nadal obraźliwe. Szokujące, obraźliwe. A gdyby dzisiaj tobie, każdemu z nas, Jezus powiedział: ludzie, którym pogardzasz, których ty uważasz za grzeszników, wejdą przed tobą do Królestwa Bożego. Nie czułbyś się upokorzony? Czy zagrożony w twoim poczuciu sprawiedliwości? Ale nie zapominaj, że Chrystus powiedział też: nie ci, którzy mówią: Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebieskiego, ale ci, którzy pełnią wolę Ojca. A więc nie wystarczy nawet regularne chodzenie do kościoła, regularne uczęszczanie na Eucharystię czy codzienne pacierze. Nie wystarczy spełnianie wszystkich przepisów, jeśli twoje uczynki nie są poparte miłosierdziem i konkretnym działaniem w stosunku do bliźniego. Autor książki Mój stryj Fulton Sheen pisze o bezwykłym przed trzema dniami arcybiskupie, żeby powtarzać: jak osądzi Bóg, tego nie wiem, ale ufam, że spojrzy na mnie z miłosierdziem i litością. Jak osądzi mnie Bóg, tego nie wiem, ale ufam, że osądzi mnie miłosierdziem i litością. I dalej dodawał myśl zaczerpniętą ze słów świętego Augustyna: jestem jedynie przekonany, że w niebie spotkały mnie trzy niespodzianki. Po pierwsze, zobaczę ludzi, których nigdy się nie spodziewałem tam zobaczyć. Po drugie, będę spodziewał się ujrzeć pewną liczbę innych ludzi, ale ich tam nie będzie. I po trzecie, nawet polegając na Bożym miłosierdziu, największą ze wszystkich niespodzianek jest ta, że ja mogę tam być. Drogi bracie, droga siostro, nie bądź pewny swojej świętości, ani nie osądzaj innych, abyś przypadkiem nie był zaskoczony tą trzecią niespodzianką wieczności. Wierzę w jednego Boga, niewidziany, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światła, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwy, zrodzony, a nie stworzony, współistotny, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmił Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków,
2: Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
1: Ponieważ otrzymaliśmy ducha przybrania za dzieci, którym możemy wołać do Boga Abba Ojcze, z ufnością wznieśmy do Niego nasze prośby.
3: Módlmy się za Kościół Święty, aby w służbie Ewangelii zawsze brał w obronę ludzi biednych i pozbawionych środków do życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, aby stanowili prawo, które zabezpieczy byt zmuszonym do opuszczenia swojego domu i ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny rozdzielone przez emigrację, aby czas rozłąki i cierpienia jeszcze bardziej utwierdził miłość do najbliższych. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych na obczyźnie, aby dzięki miłosierdziu Boga znaleźli bezpieczne mieszkanie w domu Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy zachowali wrażliwość na potrzeby biednych i cierpiących, także migrantów i uchodźców. Ciebie prosimy.
1: Boże nasz Ojcze, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, byś cieszyli każdym naszym bliźnim i smucili się każdym jego nieszczęściem, a wszystkim pomagali w uczciwym, dobrym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, moja wasza ofiara, przy obu koźle wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij z ochłodami nasze ofiary i spraw, aby przed nią otwarło się na źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to jest sprawiedliwe dla nas zbawienne, a wziąłem składać dziękczynienie Ciebie chwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmocny Miłosierny Boże. Poznałeś się Twoją zmierzoną chwałę, namiastowałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem, wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twoje majestat, uwielbiam zastępy aniołów, którzy zawsze się do Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przełączyły się do nich, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą ze żyjącym Kościołem. Uroczyście choć dzień pierwszy tygodnia, to Jezus Chrystus zmartwychwstał, zestaw na posłuch Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć, zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczenie przez Zbawiciela i

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, w nasze czasy pokojem. Wspomnij nas swoim miłosierdziem, byśmy zawsze boli do grzechu, niebezpieczny wszelkiego zamętu, pełne dzieje czekaj, ale przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo to jest.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam, sam pokój mi wam daje. Prosimy Cię, zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Kościoła. Zgodnie z Twoją wolną pełnią Jego pokojem, dopowiedź pełnej jedności. Tyle żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański, a przybędzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy wezwali na go ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty sakrament, odnowisz duszę i ciało, abyście w uczestnictwo ofierze opanującej śmierć Chrystusa mogli stać się współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Ogłaszanie duszpasterskie. W dniu dzisiejszym nie będzie zasunięcia stosownego władzy Matki Bożej o godzinie 12. Modlitwa różańcowa o godzinie 16.15. Msza święta w intencji Cesarza Świętego Leona XIV o godzinie 18.30. Sakrament spowiedzi spowalny jest w wieczerniku do godziny 19.30. Adoracja Świętego Sakramentu Kaplicy Adoracji do godziny 20.45. Na zgłoszonym szczycie dzisiejszym 32. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Uroczysta msza święta o godzinie 11. Następnie o 13.15 msza święta w ramach 25. jasnogórskiego spotkania środowiska policyjnego. Po Eucharystii dalsza część w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Msza święta o godzinie 14 jest przeniesiona z kaplicy Cudownego Obrazu do Wielkiego Ołtarza w Bazylice Jasnogórskiej. W tym tygodniu, w poniedziałek 28 września, w ramach inicjatywy Koronka na ulicach miast świata o godzinie 15 zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy Koronko Dobrego Miłosierdzia w Częstochowie przy pomniku błogosławionego księdza Jerzego Powiełuszki przy skrzyżowaniu trzeciej alei Świętej Marii Panny z aleją Henryka Sienkiewicza. Transmisja modlitwy także w Radiu Jasna Góra. Rekolekcje jasnogórskie w dniu różańcowym od czwartku do niedzieli. W sobotę 3 października, pierwsza sobota miesiąca, co miesięczne spotkanie zawiadania rodzin oraz niespokojnych nadziei, a także pielgrzymka Amazonek. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostały wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Zakon pomimo przyjęcia kandydatów ojców i braci zakonnych. Informacje szczegółowe może otrzymać przy furcie na sali rycerskiej. Dziękujemy za ofiarne narowacje i otrzymanie sanktuarium jasnogórskiego. W imię zachwiarodawców, w pełnym zrozumieniu mszę świętą, modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Misja Mszy Świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnią już niedzielę września. To jest program 8 godzina czytań. I w studiu witam także moich i Państwa gości. Są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. W Ewangelii Świętego Mateusza wracają znane nam wątki. Przed tygodniem mówiliśmy o winnicy i znowu będzie o pracy w winnicy, a także bardzo często powtarzający się w Biblii wątek dwóch synów.
2: Ale właśnie, szanowni Państwo, wątek dwóch synów i tak naprawdę dwie perspektywy, które Jezus nam zostawia, a może dwie drogi. To znowu jest bardzo, bardzo plastyczne w judaizmie. Sam psalm, prawda, pierwszy psalm już się zaczyna, że człowiek jest, ma dwie drogi do możliwości. Tak? Albo jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, no, albo na tym te drzewo, które nie jest zasadzone obok wody, czyli usycha. Mamy zawsze dwie opcje do wyboru. I tutaj wrócę najpierw do tego pierwszego motywu, czyli motyw dwóch synów, braci. Jest jakiś motyw taki powtarzający się i on dąży do tego, że próbuje złamać ówczesne myślenie o tym, że to pierworodny powinien być szlachetny, jemu się powinno wszystko należeć. I z jakiegoś powodu Pan Bóg próbuje wywrócić ten porządek, jakby pokazać, że nie zawsze tak ma być, że życie nie jest schematyczne, że dał człowiekowi wolną wolę, że może się wydarzyć wszystko w twoim życiu. No i zaczynamy od samego początku, od Księgi Rodzaju. Spotykamy Kaina i Abla. Dwaj bracia, dwa serca. Kain nie potrafi przyjąć tego, co daje Bóg. No i mamy Abla, który no jest zupełnie przeciwieństwem swojego brata, prawda? No i dochodzi do bratobójczej walki i do zabójstwa, prawda? Mamy znowu dwóch braci, którzy z jednej strony się powinni kochać, a się nienawidzą. Mamy Izmaela i Izaaka. Tak? I tutaj wiemy doskonale, jakie jest między nimi napięcie. Napięcie także między dwoma matkami, tak? Która próbuje z jednej strony uratować te pierworództwo. Sara jest przerażona tym, co się dzieje z Hagar i z Izmaelem. W Księdze Rodzaju później napotykamy też bardzo ciekawych dwóch braci, bliźniaków, Ezawa i Jakuba, tak? Starszy i młodszy. Znowu się pojawia takie odwrócenie oczekiwanego porządku, tak? Bo to młodszy otrzymuje błogosławieństwo. Tak jak u Izaaka i Izmaela, bo to Izmael jest starszy, tak?
3: Ten motyw jest ewidentnie się pojawia między Jezusem a Janem Chrzcicielem, tak, prawda? Że... Pierwszeństwo, który jest pierwszy, w końcu mówi przecież Jan Chrzciciel, ja nie jestem Chrystusem. W sensie ja nie jestem Mesjaszem, tak? Bo to samo znaczy. I oni też są, prawda, w ciąży jest...

0: Marcinie Józef i kontra, tak? I tutaj widzimy też niesamowitą rzeczywistość, że to ten najmłodszy, ten wyśmiewany, ten, który trochę był faworyzowany przez ojca, ale to on ratuje Izraela, tak? On jest tym, który jest gwarancją w ogóle przeżycia narodu, tak? W Nowym Testamencie oczywiście spotykamy Jezusa i Jana, te napięcie, jakie jest już od samego początku. Prawda? Tam Jan podskakuje jak źrebie, tak? Wiemy doskonale...
1: Jak Dawid przed Arką skacze, to jest ten obraz.
0: Tak, prawda? No ale mamy też dwóch synów w przypowieści o synu marnotrawnym. Tam mamy dwie drogi, prawda? Zdecydowanie. No i dochodzimy do Ewangelii Mateuszowej, do dzisiejszej Ewangelii, do 21 rozdziału, gdzie Jezus mówi, prawda, o tym, że jest dwóch braci, tak? Dwóch synów, którzy, jeden mówi tak, a drugi mówi nie, ale później się zmienia. No i tutaj chciałem dosyć płynnie przejść do tego pierwszego też motywu, który tylko zarysowałem, że Jezus tutaj daje nam, jest tutaj konsekwentny, bo to jest od samego stworzenia świata, pewną wizję, że najważniejsze w życiu to jest to, żeby być mądrym, żeby być rozumnym. Że Bóg kocha ludzi, którzy są po prostu mądrzy. Bo człowiek głupi to jest człowiek, który nie dlatego, że on się nie uczy albo nie chodził do szkoły, tylko to jest człowiek, który nie zadaje pytań, który nie szuka, który jest zaślepiony, który bardzo często myśli, że wie wszystko.
1: Zobacz, tu jest kategoria, ja się zastanawiam, bo czym innym jest głupek, a czym innym jest głupiec. Głupcem może być tylko człowiek w jakim stopniu inteligentnym. Inteligentny, który okazał się głupcem. Zobaczcie, jaka jest różnica, nie? Bo to można powiedzieć, że jest głupi, no nie wie, ile to jest 2 razy 2, prawda? Rozumiemy, takie jakieś podstawowa sprawa, ale głupiec, o, to trzeba już w sobie mieć, żeby się okazać głupcem. Tylko osoba o pewnym potencjale, o pewnej inteligencji może się okazać głupcem.
0: Tak, i coś jest w tym takim napięciu, że Jezus lubi takich bad boyów, przepraszam, że używam angielskiego słowa, takich złych chłopców, że on ma coś w sobie takiego, co ciągnie takich ludzi. I ja dam Państwu kilka przykładów.
1: Pamiętam, jak ksiądz Pawlukiewicz mówił, że Piotr to był taki trochę urabura.
0: Tak, no taki urabura szef podwóra, no i Boanerges, no to są przecież rybacy, to są chłopi, to są wielkie łapy, spoconi, silni, mężczyźni, którzy jeszcze muszą to sprzedać, więc to są trochę tacy cinkciarze. Fajnie to pokazuje ten serial Chosen, tak? Bardzo dobra intuicja tego reżysera, który no jakby pokazuje, że tam są jakieś, prawda, czasami no trzeba się na tym bazarze z kimś dogadać, trzeba to sprzedać, czasami coś jest nieświeżego, czasami się nie przywiozło tego, co się obiecało komuś przywieźć, prawda? Ktoś zamówił 100 kilo, a my żeśmy 100 kilo nie ułowili. Szanowni Państwo, Piotr ma miecz. Piotr jest pod bronią.
1: I nie waha się go użyć.
0: Tak, i widzimy, że jak przychodzi do bójki, to on jest pierwszy, wyjmuje i to jeszcze celnie strzela. Tak, czyli strzela tak, jak powinien być nauczony ten, kto włada białą bronią. Tak, czyli wie, gdzie walić. Wali prosto w głowę. Odcina ucho. Czyli to jest człowiek, kto się umie bić. Chcę powiedzieć coś więcej. No on, proszę zauważyć, no, mówi ciągle o tych celnikach. On jest fanem stołu. Spotyka się z ludźmi, którzy są wyrzuceni na margines społeczny. Mówi o prostytutkach. Spotyka się z jawną grzesznicą.
1: Ciekawią go ci ludzie.
0: Jako swojego apostoła powołuje celnika, prawda? Wywraca ten porządek. Mówi, że wie... Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić coś takiego, że Jezus, bo to jest taki ciężar, bo my bardzo często zapominamy to, jakby czytamy ten tekst i jesteśmy przekonani, że to taki już święty tekst, trzeba się go nauczyć na pamięć, powiedzieć amen, usiąść i już nic z nim nie zrobić. Skoro on przychodzi i mówi o setniku i mówi, że nie znalazł większej wiary w Izraelu. Szanowni Państwo, proszę sobie, to przenosimy, żeby zrozumieć, jaka była waga tych słów. Jesteśmy, nie wiem, na konklawę i widzimy 120 pobożnych kardynałów, którzy wybierają papieża i pojawia się Jezus i mówi, a ja wiarę to znalazłem u tego Luigiego, który pizzę sprzedaje tam pod Castel Gandolfo. Tam jest prawdziwa wiara, tak.
1: Nie spodobałoby się.
0: No nie spodobałoby się tym naszym szanownym kardynałom. Serdecznie pozdrawiam na pewno jednego, który nas słucha, to jest kardynał Grzegorz Ryś. Ale myślę, że on to akurat zrozumie. Więc no, to są słowa, które szokowały.

0: Ale Jezus nie był, byśmy powiedzieli, stand-uperem i nie robił tych rzeczy po to, żeby mieć fame, żeby mieć publiczkę. Tylko Jezus wiedział doskonale, że w tych ludziach jest prawda, że oni się nie chowają za pobożnością. Bo bardzo często, szanowni państwo, pobożność jest ucieczką od Pana Boga, od samego siebie.
1: Coraz wyraźniej to widzę, że to jest taki leitmotiv nauczania Jezusa. Naprawdę, chowanie się za pobożnością jest największym złem.
0: No, czyli my się nie spotykamy z Jezusem.
1: Religijni ludzie go krzyżują. To jest religijni ludzie.
0: W imię
1: elita, elita kapłanów, arcykapłanów i kapłani, no, Rzymianami się posłużyli i wydali Jezusa. No, proste.
2: Tak. Proste. I to właśnie oni są dzisiaj adresatami słów Jezusa, bo zwykle do tej pory, przez ostatnie kilka niedziel słyszeliśmy, że Jezus powiedział do swoich uczniów, albo tam do ludu. A tutaj słyszymy, że mówi do arcykapłanów i starszych ludu.
0: Czyli, szanowni państwo,
2: zresztą
0: mówi
2: w świątyni, zdaje się, prawda?
0: Tak, w świątyni. Czyli no, mówi to do elity religijnej, czyli tutaj użyłem słowa kardynałowie, biskupi. Tak, to jest mniej więcej starszyzna, czyli jeszcze jacyś doradcy, ludzie, którzy są blisko polityki.
1: On no, do tych przekładając ludzi... na nasz język, bo dla nas arcykapłani, kapłani to, uczeni w piśmie, to jakaś abstrakcja, więc tak na nasz język, no to właśnie niech będą kardynałowie. Na nasz język, tak?
0: Tak, ale chciałbym jeszcze
1: potraktujmy jako religię po prostu.
0: Żeby państwo zrozumieli, dlaczego tutaj... Bo tu nie chodzi o to, że Jezus krytykuje pobożność. Bo Jezus pokazuje, że modlitwa to jest życie, to są wybory. To jest znak równości między wyznaną wiarą a życiem. To są wybory, to są decyzje. A to nie jest tylko i wyłącznie fakt modlitwy. Bo my bardzo często tak zamykamy ludziom i bardzo często dzisiaj, ja jestem o tym przekonany, że kryzys wiary młodego pokolenia, my jesteśmy jego winni. 40, 50, 60-latkowie. My. Dlaczego? Bo my bardzo często się tylko skupiamy na tych faktach, tak? A w kościele byłeś, prawda? I sprawdzamy, czy on poszedł pod kościół, czy nie poszedł, prawda? My nawet tak żeśmy to sprowadzili do kwestii sakramentalnej, tak? Czyli dajemy dzienniczki, no brawo. Teraz trzeba wpisać piątkę, prawda, za te bierzmowania, może 4 z plusem, a może 5 z minusem, a może 2, prawda? Czyli nikt nie pyta już o to, a dlaczego ty nie chcesz chodzić do kościoła? Tak, bo my wolimy komuś powiedzieć, chodź do kościoła, teraz się modlimy. Nieważne, czy ty chcesz, czy ty jesteś do tego gotowy, tylko teraz Artur Koronkę mówimy. I nie pyskuj, tylko mów, prawda? I my, szanowni państwo, tak wychowujemy pokolenia ludzi religijnie. I my się później nie dziwmy, że oni nie widzą w tym Jezusa, który pociąga. Jezusa, który może być ojcem, do którego można się zwrócić, który rozumie twoje upadki, twoje normalne życie, który chce ci towarzyszyć. Bo sprowadziliśmy to do właśnie fałszywej pobożności. I o tym jest ta Ewangelia, o tych dwóch synach. Ten jeden to jest taki, który powie tak, ojcze, na zdrowie, Mario, chwała ojcu.
1: Tak, on ma gotową odpowiedź.
0: Ma gotową odpowiedź. Jest jeden Bóg w trzech osobach.
1: Bo wie, że tak ojcu trzeba, jest zaprogramowany na taką odpowiedź.
0: Tak jest, on tak wie, że tak trzeba powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, tak. Niech się Pan Bóg błogosławi. Ale co on myśli dalej, to już nikt nie chce się dowiedzieć w ogóle.
1: I tu jest w ogóle niesamowita sprawa, bo to jest moim zdaniem jakiś rys w ogóle psychologiczny Jezusa i już powiem dlaczego. Jest taki Journal for the Study of the Historical Jesus. To Brit wydaje, bardzo takie prestiżowe, bardzo rzadko artykuły tam się pojawiają jakieś nowe, często są dyskusje między uczonymi, ale próba takiego bardzo krytycznego, historycznego spojrzenia, uwaga, na Jezusa historycznego. I od dawna mi chodzi po głowie coś takiego, ja mówię w tej perspektywie, bo zobaczmy, jaki jest wspólny mianownik. Tutaj jest ten, który mówi, nie pójdę, ale potem poszedł. Jezus pyta, który wypełnił wolę Ojca, prawda? Czyli na początku zaprzeczył, ale poszedł. Zobaczmy spotkanie Jezusa z kobietą kananejską. Mówi, zostałem posłany, Jezus. Mówi tak, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Na 100% na serio to mówi. Potem jeszcze mocniej. Nie jest dobrze zabierać chleb dzieciom, a rzucać go psom. A potem mówi do niej, wielka jest twoja wiara. Prawda? Czyli znowu w jakiejś negacji jakaś afirmacja się pojawia w tej negacji. I koronny przykład. Matka go zna najlepiej w Kanie Galilejskiej. Wina nie mają, mówi Maryja. On mówi, tie mojka i sojgynaj, czyli mali walach, zostaw mnie w spokoju. To jest dokładnie to mówi. To nie jest, czy to moja lub twoja sprawa, tylko nie zostaw mnie w spokoju. Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam każe. To jest dokładnie ta sytuacja, co ja zawsze mówię, że pójdziesz do sklepu? Nie. To kup 5 bułek. To jest dokładnie to.
2: Znała swojego syna.
1: Znała. I to jest niesamowite. I moim zdaniem to jest rys stricte historyczny. Znaczy, bardzo trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś tak usiadł, a to będziemy sobie... To jest bardzo zaawansowane w ogóle psychologicznie. Ja to obserwuję, widzę to u ludzi, jakby te, że często są takie gorączka, że on nie, ale potem robi, nie? I to można zaobserwować, ten pewien rys psychologiczny. Nawet widzę u Jezusa, bardzo mocne to jest.
2: I to chyba lepsze niż tak, a potem nie robi.
1: To o tym jest ta Ewangelia. O tym jest ta Ewangelia.
3: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: Ta dzisiejsza Ewangelia to trochę parafraza tych słów. Nie ten, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie ten, który gada, tylko ten, kto robi.
2: Tak, i my wiemy w ogóle, że tak naprawdę w życiu bardzo często tak oceniamy też ludzi. Tak naprawdę też dopiero wtedy poznajemy prawdziwych przyjaciół. Tak, bo jakby świat się składa z bardzo wielu deklaracji. My też bardzo wiele żeśmy deklarowali w swoim życiu. Wielu osobom. I bardzo wiele z tych deklaracji kompletnie nie zostały spełnione. Mówimy, tak, idę, panie, tak.
3: No, ślubowałeś miłość i uczciwość małżeńską. No to niech, czy jest tu jakiś jeden, co powie o sobie, tak, zawsze byłem uczciwy
2: małżeńsk.
3: No, kurka wodna, no. Znaczy, ile razy, nie, no jasne, no.
2: Jasne, prawda? I proszę zauważyć, że bardzo często też my się uczymy tak naprawdę manipulowania tym, tak? My wiemy, że lepiej jest powiedzieć tak, że...
3: No tak.
2: I nawet jesteśmy w stanie kolejne pokolenie tego uczyć. Mm-hmm. Czasami to tak trzeba, prawda? I jakby...
3: Konieczne wręcz.
2: Tak, to jest konieczne.
3: To jest mądrość tego świata.
2: Tak się to po prostu robi. Tak to wygląda, prawda? Żeby tak powiedzieć. Tak. A co się dalej wydarzy? No to przecież nie ty się będziesz tłumaczył. A może ty będziesz się właśnie tłumaczył. Ja też tego doświadczam, jeszcze wracając do tego, co było przed przerwą, że bardzo często właśnie z takich deklaracji, jak mamy, nie wiem, studentów, uczniów, którzy zawsze, prawda, to jest taka pierwsza ręka, on zawsze chce odpowiedzieć, zawsze wie najwięcej, to najczęściej ci ludzie wcale nie osiągają największych sukcesów i naukowych, i zawodowych. I tak naprawdę, jak sobie popatrzymy, szanowni państwo, na swoją podstawówkę, nie wiem, na technikum, na szkołę zawodową, na liceum, jak sobie popatrzymy, jak dzisiaj ludzie funkcjonują i jakie osiągnęli sukcesy, to najczęściej to ci ludzie, którym nauczyciele mówili, że wcale tak łatwo nie będzie. Że nie zdadzą matury. A dzisiaj to są ludzie, którzy zatrudniają po 250, po 300 ludzi w swoich fabrykach. Tak? A słyszeli, że nikt z nich nie będzie, że będą kopać rowy. A z tych takich bardzo pilnych, prawda, nawet jeśli oni dzisiaj są profesorami, to ta gospodarka nasza nie ma zbyt dużo do zaoferowania, tak? Raczej musi ich utrzymać. I to jest coś w tym jest. My zresztą, ja w ogóle uważam, że to jest Ewangelia, którą ja z kolei z profesorem Hausnerem bardzo mocno mówimy w systemie edukacji. O tym też pisałem w swojej książce o zarządzaniu życiem rodzinnym na podstawie chrześcijańskich, katolickich argumentów, także tekstów Pisma Świętego. Że to jest pewien model w ogóle takiej tak zwanej pruskiej szkoły, tak? To jest autorskie stwierdzenie profesora Hausnera. Czyli chodzi o to, żeby w szkole zagrać pewien teatr. Podniesiona rączka, ja zawsze wiem, uczenie dzieci na pamięć, pewnej takiej kinderstuby, w której kompletnie nie spotykamy się z uczniem, tak? Kompletnie, tak? Czyli to jest po prostu przemoc, taka bardzo często psychiczna i my wiemy, że my dzisiaj patrzymy na nasze wyniki, jesteśmy daleko, daleko za światem, tak? Pomimo tego, że my bardzo dobrze uczymy, w sensie mamy naprawdę dobre programy. Tylko Uniwersytet Warszawski, gdzie mam też możliwość prowadzenia katedry w Wincentego Witosa, właśnie zaraz od 1 października będziemy mieli swoją katedrę na Uniwersytecie Warszawskim interdyscyplinarną, no to jesteśmy w 500. miejsce na liście szanghajskiej. Tak, my wcale nie jesteśmy innowacyjni, mamy świetną politechnikę, jedną, drugą, trzecią w Polsce, z wielką historią, ale to nie my wymyślamy patenty. To nie my jesteśmy tymi, którzy są innowatorami. A szkoła, która była wcześniej, wydała takich ludzi jak Curie Skłodowska, jak Ignacy Łukasiewicz. Tak, dzisiaj wszyscy lejemy benzynę na świecie i sobie nie uświadamiamy, że lejemy ją dzięki Polakowi. Dzięki polskim Bieszczadom, Bobrówce. I co się wydarzyło? No właśnie to, że my cenimy takich właśnie takich ludzi, prawda? Którzy zawsze chcą coś powiedzieć, są tacy fasadowi, że w kościele też są tacy najważniejsi, tak? Czy kazanie najczęściej jest właśnie o takich ludziach, tak? Tylko nikt się nie zajmuje tym, że 80% parafian nie chodzi do kościoła. I dlaczego oni nie chodzą? Ale się zajmujemy właśnie tym pierwszym synem zawsze. Znaczy cały świat zajmuje się tym pierwszym synem.
3: Tak, i taki jest obraz religii w ogóle, że oto religia, no na tym polega religia, tak? To właśnie są ci pierwsi synowie, którzy chodzą do kościoła, wydają bardzo, mają jasny sąd, co jest moralne, co niemoralne. Uważam zresztą, że to jest dobrze bardzo, tak?
2: Tak, a przecież sam Jezus temu zaprzecza, bo proszę zauważyć, że on tuż po misji 12 apostołów, po zesłaniu Ducha Świętego, po zmartwychwstaniu, wybiera jeszcze jednego apostoła, apostoła narodów, który jest drugim synem. Bo przecież Paweł jest kwintesencją tego drugiego syna. Czyli z jednej strony on był tym uczonym w piśmie, był prawie że arcykapłanem, no bo u stóp wielkiego Gamaliela się kształcił. I wiemy, co robił. Ale staje się drugim synem, który mówi, ale jednak pójdę, ale jednak wrócę. Ale jednak się nawrócę. I to jest bardzo duże też dopełnienie, przepraszam, tej 11 godziny, o której mówiliśmy
3: tydzień temu. Tak.
2: Tak. Ten drugi syn to jest syn 11 godziny.
3: I właśnie, ale żeby była też istota, bo Jezus mówi, uwaga, hoj telonaj, kaj haj pornaj, celnicy i prostytutki, pro agus i hymas eisten basileian tutheu, wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Dlaczego? Dlaczego to tak jest? Problem jest w tych, że my o sobie pobożnych, my o sobie, którzy jesteśmy pobożni, tak jak ten syn starszy, myślimy bardzo dobrze. Znaczy, chodzimy do kościoła, przestrzegamy przykazań i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy Jezus, i bardzo dobrze, że to czynimy. Ale Jezus mówi coś więcej. Słyszeliście, jak powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by dopuścił się zabójstwa, podlega sądowi, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. A kto by mu rzekł bezbożniku, albo tutaj jest more, głupcze, bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. A potem jest cudzołóstwo, prawda? Słyszeliście, nie cudzołóż, a ja wam mówię, kto patrzy pożądliwie na żonę swojego bliźniego, bo to o to chodzi, podlega gynę, żona, tak? W kontekście cudzołóstwa jest jasne, to już właśnie dopuścił się z nią cudzołóstwa. I dlaczego te dwa grzechy? A to no, cały czas, no nie, kto z was nie powie głupku, bezbożniku, nie pomyśli, nie gniewa się? 100 razy dziennie się gniewasz na swoich domowników, na bliskich, pod nosem, nawet jak tego nie mówisz, to się gniewasz wewnętrznie. Sprawa jasna. Więc Jezus, sprawa jasna, wyluzuj. Wyluzuj, człowieku, bo moje standardy są wysokie. Bądźcie święci, jak ja jestem święty, jesteśmy zaproszeni, ale to są standardy Boga. Nie tam, że ty zrobisz, rzucisz monetą i tak dalej. Gniewasz się codziennie i tutaj jest, widzimy, czyli nie jesteś sprawiedliwy. Fundamentalnie nie jesteś przed Bogiem sprawiedliwy i ani trochę bardziej święty niż tamci. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego te dwa grzechy? Otóż Talmud w traktacie Sanhedryn mówi niesamowitą rzecz zupełnie. Bo w prawie żydowskim jest narzędną zasadą w halasze. Jest pikuach nefesh, czyli ocalenie życia. Czyli możesz złamać każde prawo Tory, jeżeli masz ocalić życie. No jeżeli lekarstwo, które ci ratuje życie, jest na bazie jakiegoś nieczystego zwierzęcia, no to masz je jeść, bo to masz ratować swoje życie, tak? To jest jasne. Ale są trzy wyjątki od tego. Że masz wybrać męczeństwo i śmierć, a tych nie możesz rzeczy zrobić. Pierwsza to bałwochwalstwo, avoda zara, obca służba. Nie możesz. Masz jako Żyd wybrać śmierć. Lepsza jest śmierć, niż żebyś miał pod jakimkolwiek pozorem służyć, złożyć ofiarę obcym bogom. Jasne, jeden jest twój pan. Drugie, uwaga, morderstwo, szwichut damim, rozlanie krwi. Tak Talmud mówi, kto mówi, że twoja krew jest czerwieńsza od krwi tamtego człowieka? Czyli nie możesz zabić niewinnej osoby, ratując swoje życie. Niewinnej osoby, nie w obronieniu, nie mówimy o tym. Kogoś innego, ratując swoje życie. Nie możesz kosztem niewinnego ratować swojego życia. Wybierz śmierć. I wreszcie, czyny nierządne. Giluj arayot, czy giluj arayot. Odkrywanie nagości, czyli dwa są podstawy. Masz wybrać śmierć. Kazirodztwa nie możesz dopuścić i cudzołóstwa. Wybierz męczeńską śmierć, lepsza jest śmierć dla ciebie niż cudzołóstwo. To mówi Talmud. I zobaczmy. Tutaj Jezus mówi, i wy myślicie, że jesteście pobożni, wy te grzechy codziennie wielokrotnie popełniacie. Wielokrotnie popełniacie. Gniewacie się, nie zabijaj, prawda? Bo to jest, o tym Jezus mówi, o cudzołóstwie, o zabójstwie, a ktoś powie, a gdzie było bałwochwalstwo? Ja czuję, dlaczego on o tym nie powiedział. Znaczy, widzimy, że te, dlaczego akurat te dwa najgorsze. tak? To ty właśnie to codziennie wielokrotnie robisz. I ty masz czelność, Arturku, Piotrusiu, Jasiu, się uważać za jakkolwiek lepszego od tych prostytutek i tych celników, tych kolaborantów z Rzymianami, prawda? Masz czelność w ogóle taką, prawda? Jakby to Jezus chce nami potrząsnąć, a w oparciu o prawdę o tobie. Właśnie ty popełniasz te najgorsze rzeczy dziesiątki razy dziennie.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytania.
1: I kiedy tak już oburzyliśmy się tą fałszywą pobożnością, to może jednak znajdziemy jakieś słowo krzepiące dla tych, którzy regularnie chodzą do kościoła, siadają w ławkach, odmawiają różaniec i jednak uważają się za ludzi pobożnych, a przez to wierzących.
2: I bardzo dobrze, że chodzą, że chodzimy do kościoła, bo też się do nich staną zaliczyć. I myślę, że najważniejszą rzeczą, która z tego wszystkiego wynika, to jest to, że bycie celnikiem i nierządnicą to jest prawda o nas. My tacy jesteśmy. I dlatego wchodzimy w różaniec. Dlatego ja się chwytam różańca.
3: Panie, do kogo pójdziemy?
2: Bo do kogoś miałbym pójść. Bo jestem celnikiem, nierządnicą, prostytutką. I oczywiście nie chodzi, żeby państwo brali tak dosłownie te rzeczywistości, tak? Chociaż tak naprawdę to trochę tak jest. Bo przecież czy my nie kupczymy jak celnicy, tak? Czy nie chodzimy do różnych, szukając jakichś wersji? Ile razy zmieniamy maski, zakładamy, prawda? U cioci na imieninach to cioci tej Jasi, to powiemy, że jest wspaniała i kochana, i jedyna, i niepowtarzalna. Jak tylko wychodzimy za drzwi, to proszę pomyśleć sobie, jakie często myśli przychodzą o tej cioci, przy której ostatnie 3 godziny spędziliśmy i z takim pięknym uśmiechem, prawda, wspominaliśmy dawne chwile. Ile jest w nas tego nieuporządkowania, także seksualnego, prawda? My tak sobie myślimy, prawda, o tych, że przecież ja nigdy nic w życiu nie zrobiłem, prawda? Ale grzech bardzo często się zaczyna w myśli, tak? Bo można naprawdę rzeczywiście nie zdradzić żony fizycznie, a zdradzać ją codziennie. A zdradzać ją codziennie.
3: No Jezus mówi, no możesz nie zabijać, a zabijać codziennie. I bo ilekroć się gniewasz. No to jest, bo jeszcze to, kto by powiedział bezbożniku, tam pusta głowo, to ja sobie jestem w stanie to wyobrazić. Ale z tym gniewem, no to kurka wodna, no to ja zgrzytam zębami. Ja nawet wiem, co to jest biblijnie zgrzytać zębami. Zgrzytali, bo ja zgrzytam w złości zębami po prostu.
2: No bardzo często to zgrzytamy na naszych najbliższych.
3: Ale uśmiech mam na ustach.
2: A tak, a później po tym zrzutaniu na zębach powiedz, no to wspaniale, prawda? A czemu ty taki smutny jesteś? Prawda? No więc prawdą jest o nas to, że właśnie dlatego potrzebujemy chrześcijaństwa, dlatego potrzebujemy Jezusa, prawda? Dlatego potrzebujemy sakramentu.
3: Wiesz, ja bym powiedział...
2: Bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku.
3: Tak, poprawiłbym tu. No, nie tyle chrześcijaństwa, co potrzebujemy Ducha Świętego, krwi, która nas obmyła, tej mocy potrzebujemy. To jest moc.
2: Potrzebujemy,
3: to nie jest żaden stan umysłu. To
2: złapania
3: jest
2: się Jezusa.
3: To jest realna siła, która pozwala ci no, żyć tam, gdzie jest śmierć.
2: Potrzebujemy realnej relacji z Jezusem, że Jezus jest naprawdę moim mesjaszem, czyli On mnie zbawia. No od czego mnie zbawia? No właśnie od tego. Tak, czyli jeśli my mówimy, Jezus moim zbawicielem, no super. Ale jeśli uważamy siebie za pępek świata, za arcykapłanów, za mądrych, to od czego On nas ma nas zbawić?
3: No ale to... Realnie zabija. Nie, no to uśmierca. No to troszeczkę pożyć, jakby trzeba. Na co ci to? Na co ci wszystkie dobra tego świata, jeżeli jest w tobie gniew, nienawiść, brak przebaczenia? No to nawet już psychologowie i coache wiedzą, tak?
2: Tak, dlatego potrzebujemy Jezusa. Dlatego Jezus jest naprawdę ostatnią deską ratunku. Jestem naprawdę synem. On jest zresztą sam Jezus. Jest synem 11 godziny, tak? Bo gdy nadeszła pełnia czasu, to zsyła Bóg swego jedynego syna na tą ostatnią deskę ratunku.
3: Mówiąc ostatnią niedzielą, prawda?
2: Tą 11 godziną,
3: niedzielą.
2: Prawda, która jest tą ostatnią godziną pracy, co by się wydawało, że już jest za późno. I ile jest takich sytuacji w naszym życiu, że my naprawdę w pewnym momencie trzeźwiejemy, tak? Że nagle zaczynamy myśleć sobie, można się zmienić, można zacząć czule kochać, można zacząć przebaczać, można zacząć słuchać, można wyjść z nałogu, można wyjść z różnych rzeczy. Tak?
3: Albo nie można właśnie, a się tego pragnie, no i to wtedy jest miejsce błogosławieni ubodzy duchem, no bo doświadczasz prawdy o sobie i jest być może miejsce wreszcie dla Boga.
2: No właśnie, więc tutaj tak bym chciał to pokazać, no właśnie dlatego my jesteśmy w kościele, tak? Dlatego jest ta pobożność, tak? Bo Maryja nas ratuje, dlatego jest ten różaniec, dlatego są godzinki, dlatego jest kościół. Dlatego jest lektura Pisma Świętego. Nie dlatego, że to jest jakiś klub, prawda, inteligencji, która ma się teraz tutaj trochę polansować, prawda, i no 30 stron, a ja 32 przeczytałem, prawda. No ale dobrze, że 32, a nie 15 jak tamten, prawda. O tamten w ogóle nic nie przeczytał. To.
3: No a Jezus mówi, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, które w ogóle nie potrafią czytać.
2: Tak, więc myślę, że naprawdę warto jest pomyśleć, że to jest prawda w ogóle o relacji z Jezusem, że Jezus jest lekarzem, który przyszedł do chorych. I jeśli sobie tego nie, my staramy sobie to Państwu pokazać właśnie nawet na gronie apostolskim, że tam naprawdę nie ma szlachetnie urodzonych ludzi, tam nie ma elity religijnej tego świata, tam są wszyscy ludzie pokrzywdzeni, powichrowani, z różnymi uwarunkowaniami, z trudnymi temperamentami, z historiami.
3: Tak, a co więcej, w chwili próby czytamy, że wtedy wszyscy uciekli.
2: Tak jest, do tego stopnia. Jak ktoś sobie myśli, że chrześcijaństwo jest jakaś sfingowana religia, że to jest jakiś w ogóle ten, to w ogóle jej nie zna. Bo gdyby ktoś chciał zrobić piękną religię, to w ogóle by nie było Judasza, nie byłoby zaparcia Piotra.
3: No i ucieczki wszystkich apostołów. No, chciałbym, żeby to wybrzmiało. To po prostu jest napisane. Pantes de Ephygon. Pamiętam nawet tę frazę. No, wszyscy uciekli w chwili próby. No, został Jezus sam, tak?
2: No właśnie, został sam.
3: Nawet nie trzeba szukać, wszyscy.
2: I znowu, prawda, mamy te wywracanie do góry nogami tego porządku, prawda? Zostały kobiety, prawda? Czyli ktoś, na których się nikt nie spodziewał. O kim się nie mówi, prawda? Nie zakłada się, że te słowa ma ważne, a Jezus ich wybiera. I na słowie kobiet w ogóle rozsiewa się wieść o zmartwychwstaniu. To jest właśnie Jezus, że Jezus kompletnie jest Pana Boga się nie da w ogóle sprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika, do jakiegoś jednego systemu działania. Tak, on inaczej będzie działał ze mną, a inaczej z tobą. Znajdzie zawsze jakieś rozwiązanie, tak? My tak nie potrafimy, bo my cały czas mamy tą perspektywę właśnie porównywania. To nas zabija. To jest ta rzeczywistość, że my chcemy mieć jedną, prawda, wersję. I my też w ten sposób funkcjonujemy w duszpasterstwie. I dlatego ja się bardzo cieszę, że jest coraz więcej świadomych duszpasterzy, którzy zaczynają traktować duszpasterstwo sakramentalne jako jakoś indywiduum. Cieszę się bardzo z Poznania, pozdrawiam księdza Radka z Łaciny, że w końcu mówimy o komuniach rodzinnych. Że to jest komunia Antka, a nie klasy pierwszej B na miłość Bosko. Co to jest w ogóle klasa pierwsza B? Czy trzecia B? Prawda? Tylko to jest święto rodziny.
3: To tak trochę jak chrzest Polski, nie?
2: Tak, prawda? Że wtedy, kiedy ten Antek jest gotowy, kiedy rodzice uznają, że ten Antek, przysłowiowy Antek jest gotowy, to zrobimy mu komunię. Czy w Piśmie Świętym jest napisane, że komunia ma być w maju na miłość Boską? Że ona może być i w grudniu, i może być i w dowolnym czasie, kiedy się to będzie dobre dla Antka. I kiedy Antek powie o to, poprosi o to Kościół. I Kościół w swojej, jak matka powie, tak, proszę bardzo, rozpoznaliśmy, jesteś przygotowany, możesz. My dzisiaj tak podchodzimy też już coraz więcej duszpasterzy, tak podchodzi do bierzmowania, tak gromadzi te grupy, próbuje trochę indywidualnie zacząć patrzeć na tego człowieka, tak, bo my nie jesteśmy jakimś konglomeratem, my nie jesteśmy jakąś fabryką, która ma się zbawić, tak. My się zbawimy indywidualnie. Oczywiście mamy z sobą powiązania, jesteśmy osobami społecznymi, zakładamy rodziny i tak dalej.
3: Ale to piękna jest etymologia słowa eklesia, bo to jest dosłownie kaleo, wzywać, zapraszać, wzywać po imieniu, wołać kogoś, ale wywoływać. Czyli to jest jednocześnie i społeczność osób, no bo to jest zgromadzone osoby, z których każda z osobna została wywołana z jakiegoś tłumu, z jakiegoś ogółu. Czyli to jest pewien paradoks, że to jest, no Kościół to jest to, bym powiedział, zebranie ludzi, którzy usłyszeli głos Boga i się zbierają, żeby, no wokół stołu pańskiego przede wszystkim, tak? Nie będę mówił, czym jest Eucharystia, czym jest stół pański, prawda? Spożywanie i ciała i picie krwi Jezusa, no. Żeby w tym sensie, gdzie dwóch, trzech spotyka się w imię moje, tam i ja jestem. Ale w samym słowie eklesia, czy kieza, czy iglesia, czy egliz francuskich, jest właśnie ten paradoks pewnej wielości i indywidualności, tak? Że to jest całość poszczególnych osób, które odpowiedziały na wezwanie Boga.
2: Ja mam taką piękną, myślę, że klamrę, którą chciałbym zaproponować na zamknięcie tego. To jest ksiądz Jan Twardowski, który napisał piękny wiersz, który bardzo często sobie lubię przypominać. Wiersz o maluchach. On się tak jest zatytułowany. Tylko maluchom nie nudziło się w czasie kazania. Stale mieli coś do roboty. Oswajali sterczące z ławek zdechłe parasole z zwisłymi łapkami. Klękali nad upuszczonym przez babcię futerałem. Pokazywali różowy język. Grześników drapali po wąsach sznurowadeł. Dziwili się, że ksiądz nosi spodnie, że ktoś zdjął koronkową rękawiczkę i ubrał tłustą rękę w wodę święconą. Liczyli pobożne nogi pań. Urządzali konkurs, kto podniesie szpilkę za łepek. Niuchali, co mszale piszczy. Pieniądze na tace odkładali na lody. Tupali na zegar, z którego rozchodzą się osy minut. Wspinali się jak czyżyki na sosnach, aby zobaczyć, co dzieje się w górnym rzędzie między rękawem a kołnierzem. Wywilali jak fonetyk otwarte, zdziwione o, kiedy ksiądz zacinał się na ambonie. Ale Jezus brał je z powagą na kolana. No to tylko mistrz Jan Twardowski może tak zauważyć piękno Ewangelii, że tylko tym maluchom się na tym kazaniu nie nudziło, bo wszyscy inni oczywiście nie słuchali tego kazania, ale udawali i pięknie pokiwali głową jeszcze na dodatek, patrząc głęboko w oczy proboszcza. I właśnie mamy, szanowni państwo, do wyboru dwie drogi, prawda? Drogę jednego syna i drugiego. Tego syna bezrozumnego, trochę głupca, prawda? Który zawsze powie tak, jak trzeba powiedzieć, tak? Który nie poznał siebie, który nie zna prawdy o sobie, który ma przygotowaną zawsze modelową odpowiedź na to. Często zamkniętą w modlitwie, w regułce, nie zna Jezusa. I mamy drugą możliwość, rozumnego człowieka, który czasami powie nie. Nie chce mi się, nie rozumiem, to mnie boli. No i właśnie ten drugi jest tym, którego Jezus docenia.
3: Ale jeszcze bym tutaj dodał, to jest piękna sentencja łacińska stara, ona chyba sięga Orygenesa, ale to po grecku, ale initium felicitatis est carere peccato. Początkiem szczęścia jest być wolnym od grzechu. Bo to też, żeby wybrzmiało, że to nie ma pochwały żadnej, że nie. Kościół się tutaj nie myli. My jesteśmy wezwani do świętości z całych sił. Ze wszystkich myśli mamy pilnować prawa Bożego. Bardzo, to jest podstawa, tak? Żeby to nie było jakiegoś rozwodnienia. No, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
1: Bardzo dziękuję za to przedpołudniowe spotkanie w Radiu Plus. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Gośćmi Radia Plus byli profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel łaciny i greki biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW i profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus.
1: Wybaczamy i prosimy o modlitwę, mówi jeden z księży zaatakowanych w Jarosławiu. Maleją szanse na szybkie i zakończenie wojny USA z Iranem. Polacy po raz trzeci zostali siatkarskimi mistrzami Europy. Minęła 9, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W opactwie benedyktynek w Jarosławiu odbyła się pierwsza msza po tragicznym ataku nożownika. W czwartek obywatel Ukrainy śmiertelnie ranił nożem księdza Stanisława. Kilka innych osób jest w szpitalu. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Adrian, jeden z ranionych kapłanów. Jako uczeń Jezusa Chrystusa pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego, mówił duchowny. Ihor M., obywatel Ukrainy podejrzany o atak w Jarosławiu, został aresztowany na 3 miesiące. Zdaniem biegłych mężczyzna cierpi na ostre zaburzenia psychotyczne. Trafi na specjalny oddział szpitala psychiatrycznego.
2: Jak jego stan zdrowia się poprawi. Będziemy systematycznie ponawiać tutaj takie zapytania do biegłych i w sytuacji, w której jego stan zdrowia się poprawi, natychmiast przystąpimy do czynności procesowych.
1: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. W Jarosławiu odbył się też wczoraj marsz milczenia. Uczestnicy przemaszerowali z rynku pod opactwo. Nieśli znicze, kwiaty oraz flagi Polski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 miesiące aresztu dla 2 mężczyzn podejrzanych o zabójstwo w Inowrocławiu. Mieli w ubiegły czwartek zaatakować nożem 41-latka. Wczoraj zostali doprowadzeni do prokuratury,
3: gdzie prokurator przedstawił im zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu zbrodni zabójstwa. Mężczyźni ci nie przyznali się do popełnienia tego zarzutu. Jeden z nich złożył dość obszerne wyjaśnienia.
1: Mówiła Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Podejrzanym grozi dożywocie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Maleją szanse na szybkie zakończenie wojny USA z Iranem. Według informacji amerykańskiego dziennika Wall Street Journal, Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Według gazety prezydent USA planuje jedynie przerwę, a po listopadowych wyborach poufkowych do kongresu ma rozważać wznowienie bombardowań Iranu. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję, uznając, że sama presja ekonomiczna na Iran już przynosi efekty. Amerykańscy urzędnicy, na których powołuje się gazeta, zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do kongresu.
1: Szef irańskiego MSZ-u Abbas Araghchi oświadczył dzisiaj, że oczekuje na oficjalne stanowisko USA wobec propozycji otwarcia cieśniny Ormus. Zaznaczył, że tylko dyplomacja może zakończyć konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze sport i kolejne Mistrzostwo Europy dla polskich siatkarzy. Nasza reprezentacja obroniła tytuł, pokonując Francuzów 3-1. W sobotę w Mediolanie podopieczni Nicoli Grbicia zakwalifikowali się jednocześnie na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Te odbędą się w 2028 roku. To trzeci złoty medal Mistrzostw Europy dla biało-czerwonych.

Błogosławionego arcybiskupa Fultona Sheena, a papież Leon jest we Francji. Dzieją się tam przepiękne rzeczy, proszę Państwa. Tak chyba w największym skrócie można byłoby powiedzieć to, czym żył Kościół na całym świecie przez ostatni tydzień. Dzień dobry, Weronika Kostrzewa. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Kościół, wydarzenia, komentarze. I dzisiaj oczywiście będziemy sprawdzać, co do tej pory wydarzyło się we Francji, bo to jeszcze nie koniec pielgrzymki papieża Leona. A działy się tam przepiękne rzeczy, proszę Państwa, ale też bardzo poważne. Słowa skierowane do korpusu dyplomatycznego, słowa skierowane do UNESCO, ale też do nas wszystkich i słowa skierowane do młodzieży, do chorych. Dzisiaj Dzień Migranta i Uchodźcy, obchodzony od wielu lat w Kościele Katolickim, po raz 112, natomiast słowo uchodźca zostało dodane w pewnym momencie, odpowiadając na znaki czasu i ten akcent też również w pielgrzymce papieża Leona jest, ale przede wszystkim przyglądamy się Francji, którą mniej więcej znamy, że tak powiem. Czy Francja doszła do takiego etapu, z jednej strony w liczbie katolików, a z drugiej strony w tym poziomie laickości, który wpisany jest w specyfikę francuską, że można już mówić, że papież pojechał do małej trzutki, tak jak mówimy wtedy, kiedy Emiraty Arabskie, kiedy Jordania i tak dalej. Oto zapytamy Dorotę Abdelmulewiet, Radio Watykańskie. Dorota jest w Watykanie, ale proszę Państwa, poza tym, że relacjonuje to wszystko właśnie na stronach Vatican News, to jeszcze ma swojego osobistego, prywatnego wysłannika, też papieskiego, proszę Państwa, Cypriana Wiet, który jest watykanistą, ale jest też Francuzem, więc w swojej ojczyźnie relacjonuje to, co dzieje się tam na miejscu. Przepiękne, proszę Państwa, przepiękne kadry, przepiękne słowa, przepiękne wzruszenia papieża Leona i młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi. Porównania oczywiście tej pielgrzymki do pielgrzymki Jana Pawła II przed laty. Te same ulice wypełnione ludźmi. Wtedy bano się, że Francuzi nie wyjdą na ulicę powitać papieża. Czy teraz się bano? Już chyba nie po tamtym. Mnóstwo osób na ulicach witających papieża, wypełniony stadion na spotkaniu z młodzieżą. Teraz papież jest już w Lourdes, tam był też papież Benedykt XVI. Papież Franciszek wiele razy, trzy, to nie wiem czy wiele, ale jak na papieża to wiele, był we Francji, natomiast żadna z tych wizyt nie była wizytą Ojca Świętego we Francji jako takiej, tylko na forum instytucji unijnych. I tam padały mocne słowa papieża Franciszka, chociażby o tym, że Europa stała się już taką kobietą, która nie rodzi, która już obumiera. Papież Leon takich słów nie używał, ale odniesienia do tego, co dzieje się we Francji, też były. Do ochrony życia, do eutanazji, do aborcji, do surrogacji, do tego wszystkiego, co od człowiecza człowieka, jak mówił papież Leon, samo bycie człowiekiem oznacza bycie wolnym. I mówił to na 7 miesięcy przed wyborami. Jest taka podstawowa zasada głoszona, że papież nie przyjeżdża do kraju w roku wyborczym. No to rzeczywiście, to nie jest rok wyborczy we Francji, natomiast wyborczy klimat już tam panuje, zostało 7 miesięcy do wyborów i te słowa też w to wszystko myślę, że się wpisują, nie tyle w poparcie jakiejkolwiek partii, bo o tym zupełnie nie można mówić, natomiast przypomnienie wartości, które wyznają katolicy, chrześcijanie, ale też humaniści, które powinni wyznawać. Piękne porównania papieża, pokazujące, jak bardzo różnie mogą języki łączyć lub dzielić. Papież mówił o tej różnorodności, o jedności, która nie powinna wykluczać różnorodności. Mówił o wieży Babel i mówił o placu Pięćdziesiątnicy, tam gdzie języki podzieliły i tam gdzie język połączył, proszę Państwa. No zresztą o tym więcej powie Dorota Abdelmula, a my dzisiaj też zajrzymy do kin, bo tam, proszę Państwa, rekordy bije Mistyczka. I czy to jest tak, że trzeba znać bardzo dobrze Alicję Lęczewską, żeby na film się wybrać? Czy to jest tak, że już trzeba być po lekturze dziennika? Czy może raczej jest tak, że to jest już dla tych, którzy jeszcze zupełnie nic nie wiedzą, o tym Jan Sobierajski, reżyser Mistyczki, a po godzinie, jeszcze bardziej po godzinie 10 niż Mistyczka, proszę Państwa, porozmawiamy o relacjach Kościół-nauka, takim, myślę sobie, papierkiem lakmusowym tego z przeszłości jest sprawa Galileusza, która z jednej strony może budzić kontrowersje i jakieś emocje, z drugiej jest o wiele bardziej skomplikowana niż się wydaje.
bo nie chodziło tylko o to, czy Ziemia wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi, ale też obrosła w różnego rodzaju mity. I tą sprawą zajął się dwumiesięcznik Historia Kościoła i z Jackiem Dziedziną właśnie o takim odkryciu,

0: odkrywaniu historii, która na pozór może nie jest aż tak fascynująca jak te mity, które są głoszone na ten temat, a w zasadzie jest dużo bardziej fascynująca, ale też dająca nadzieję na nasze obecne spory, proszę Państwa, bo to chyba najbardziej lubię w historii Kościoła, poza wiedzą, którą przynosi, to jeszcze to, że pokazuje, że to, co dzisiaj nam się wydaje, trzęsie Kościołem, to tak właściwie są, proszę Państwa, na pewno nie fundamenty, bo fundamenty są nienaruszalne, ale to nawet nie jest mocny wiatr. To jest raczej taka bryza, proszę Państwa. To o tym dzisiaj rozmawiać będziemy. A jeszcze, proszę Państwa, piękne doniesienia związane z tragedią, z tym, co wydarzyło się w Jarosławiu w czwartkowe południe. Tam mężczyzna ukraińskiego pochodzenia zaatakował 5 osób, 4 mężczyzn, kobietę, księża, to zaatakowani mężczyźni, jeden z tych księży zmarł. I tutaj była mocno podnoszona też sprawa, dlatego powiedziałam, że ukraińskiego pochodzenia, narodowości tego mężczyzny. Okazało się, że on nie jest w pełni władz umysłowych. Natomiast ksiądz Adrian, poszkodowany podczas ataku w tym klasztorze, wygłosił wczoraj homilię. I tutaj, żeby oddać źródło sprawiedliwość i ukłony, to Paweł Kęska, doskonale Państwu znany z Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki, był na tej mszy świętej, zarejestrował to kazanie i to są przepiękne słowa. Ksiądz Adrian przyznaje, że nie jest mu łatwo, zresztą na twarzy widać ślady jeszcze ataku, głowa jest obandażowana i ksiądz Adrian na ambonie mówił tak: z tego miejsca jako uczeń Jezusa Chrystusa pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, o modlitwę za księdza Stanisława, o pokój jego duszy, o zdrowie dla księdza Marka, który ciągle walczy o życie w szpitalu, oraz za mnie, abym jak najszybciej wrócił do swoich obowiązków i mógł tutaj wam służyć. Ale w sposób szczególny proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Te słowa, które wypowiadam, mówię z głębi swojego serca. Jemu ta modlitwa jest najbardziej potrzebna, bo nieważne, co się wydarzyło, zło, które się wydarzyło tutaj, w naszym opactwie, my musimy przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem. Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. To jest, proszę państwa, przez często porównywane słowa do oświadczenia z braci z TZ po zabójstwie brata Rogera. I tak sobie myślę, że nieprzypadkowe jest to, że dzieli się z tym w mediach społecznościowych i zarejestrował tę homilię Paweł Kęska, który właśnie na co dzień szefuje, przewodzi Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki. No a to te słowa ze świętego Pawła zaczerpnięte, przypisywane już często księdzu Jerzemu, no ale jednak to były te słowa, które on u nas bardzo mocno propagował. Zło dobrem zwyciężaj. No to jest, proszę Państwa, dzieją się na naszych oczach. Więc wracając do tej tragedii, takim pełnym przebaczenia, nadziei, ale też świadectwa słowami zaczynamy i już za chwilę zapraszamy Państwa na spotkanie z Dorotą Abdelmulą Wiet. Będziemy łączyć się z Watykanem, będziemy się uśmiechać, proszę Państwa, będziemy cytować, będziemy się zachwycać tym, co dzieje się we Francji. No to wracamy po przerwie, po przebojach z nutą nostalgii i po reklamach też, ale proszę zostać z nami.
1: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Nie wiem, czy wszyscy czekaliśmy, proszę Państwa, ale wielu z nas czekało na tę pielgrzymkę. Wiadomo było, że to będą przepiękne kadry, przepiękne słowa wzruszenia, że to będzie poruszająca wizyta papieża Leona we Francji. Ze mną Dorota Abdelmulawiet, Radio Watykańskie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ja już też zapowiadałam, że Cyprian Wiet w tej chwili reprezentuje swoją żonę. Masz swojego prywatnego wysłannika we Francji, natomiast no, jest on też z Francuzem, więc to jest wyjątkowe, mam wrażenie, relacjonowanie wszystkiego i u Cypriana na mediach społecznościowych też można śledzić, proszę Państwa, wiele rzeczy, ale też na Vatican News czytałam wczoraj Doroty tekst, więc dzisiaj z tą połową małżeństwa będziemy rozmawiać, zwłaszcza, że chcemy rozmawiać w języku polskim. Zachwyt od 1 do 10 tą pielgrzymką? Tak zacznijmy mało dziennikarsko może?
2: No tak ze 100 co najmniej.
1: To ustalmy sobie, do jakiej Francji pojechał papież Leon, bo nam Francja kojarzy się oczywiście z laickością, z odchodzeniem od kościoła, teraz jakby w kontekście wiary oczywiście, z czym Francja nam się kojarzy, ale też z tym, że dorośli, młodzi jeszcze, ale nie zawsze też młodzi, w ogóle dorośli się chrzczą, że następuje jakiś powrót do wiary ludzi, którzy już zostali wychowani w tej laickości, także w rodzinach, nie tylko ze względu na system państwowy. Czy można byłoby powiedzieć, bo my czasami te Francje może zbyt źle oceniamy, zbyt mocno, że papież pojechał do małej trzutki, czy jednak katolicy we Francji to jest potężna siła?
2: Ja bym powiedziała tak, że papież pojechał do rośliny, która uschła na zewnątrz, ale zachowała żywe korzenie. To jest takie pierwsze skojarzenie, które mi się pojawia, nie? Że my Francję rozliczaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach po tym, co było widać, a widać było, no właśnie, to, o czym mówiłaś przed chwilką, czyli odchodzenie od wiary, coraz większy napływ wyznawców innych religii, a tymczasem to, co widzimy od kilku dni, pokazuje, że Francja zachowała niesamowicie głębokie i żywe korzenie wiary chrześcijańskiej i to jest to, co teraz odbija, to jest to, co procentuje w tej chwili. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że my mamy w Polsce problem z rozumieniem słowa laickość, bo mieszają nam się dwie rzeczy. To znaczy mieszają nam się prześladowania kościoła, które miały miejsce we Francji od czasów rewolucji francuskiej, które później przez różne tam wydarzenia, różne formy przybierały i sprawiały, że kościół był po prostu spychany na margines, traktowany źle, gilotynowany itd., itd. Z samym pojęciem laickości, które w języku francuskim jest pojęciem neutralnym. Laicki to znaczy niereligijny, ale to w ogóle nie jest wartościujące. I w tym momencie ta laïcité, czyli ta świeckość państwa francuskiego, chociaż kojarzy nam się bardzo, zresztą to jest zrozumiałe, z tymi wszystkimi obostrzeniami i prześladowaniami i umniejszaniem religii katolickiej, tak naprawdę sama w sobie jest po prostu rozdzielnością, która, jak pokazuje ta wizyta, ma też bardzo dużo plusów, tak? I która sama w sobie potrafi być też taką przestrzenią, w której Kościół jako sfera religijna, a nie na przykład, nie wiem, polityczna, czy kulturalna, ale właśnie jako religijna jest dzisiaj niezwykle dowartościowana. I myślę, że to widzimy w tych transmisjach. Ja zachęcam, żeby oprócz tego w ogóle, co my widzimy w Polsce, w polskich mediach, to śledzić to, co pokazują Francuzi, bo na przykład telewizja francuska KTO, która transmituje wszystko, pokazuje te 90%, których my nie widzimy, bo my widzimy tylko to, co się dzieje, kiedy przyjeżdża papież. A to wszystko, co tam trwa, zanim on przyjedzie i kiedy on odjedzie, to dopiero dopełnia całego tego obrazu, który jest... No, naprawdę niesamowity.
1: Z polskiej perspektywy można mieć wrażenie, że oglądając kiedyś ceremonię otwarcia igrzysk i ceremonię, to co wydarzyło się na stadionie w czasie spotkania papieża z młodymi, no to jednak Francuzi potrafią pięknie coś pokazać. W sensie tam to zostawiło niesmak, a to zostawiło nieprawdopodobny zachwyt. I to jest pewnie to, co bardzo mocno przebija się w polskich mediach. Natomiast zacznijmy od tego początku, od tych oficjalnych przemówień może. Czy to nie za mocno tak mówić, ktoś mógłby powiedzieć, na 7 miesięcy przed wyborami? Wszyscy czekali, czy papież Leon poruszy te tematy, które we Francji są żywe, no takie dehumanizujące wydawałoby się. Jak to w perspektywie z Watykanu wygląda? Czy to są już mocne słowa, czy to jest jeszcze takie tylko nadmienienie o życiu, które od poczęcia do naturalnej śmierci, ale też o różnych innych eksperymentach dotyczących ludzi?
2: Ja myślę tak, że po pierwsze na to pytanie to będziemy mogli pewnie odpowiedzieć we wtorek rano, dlatego że widać, że te przemówienia Ojca Świętego to jest jakby jedna całość, nie? I Ojciec Święty powraca do tych samych wątków i cały czas coś w nich uzupełnia. Na przykład to, że powraca od początku, od pierwszego przemówienia tego właśnie do przedstawicieli władz, do tematu, do hasła swojej pielgrzymki, czyli aby świat miał życie, i to odmienia tam przez różne przypadki, prawda? Że powraca do tematu neofitów. No ja się teraz nie ośmielę powiedzieć, co ma do powiedzenia w tych konkretnych tematach, bo wiem, że on jest jeszcze w trakcie, on jeszcze nie skończył. Teraz, kiedy rozmawiamy, trwa spotkanie za zamkniętymi drzwiami z biskupami francuskimi. Za zamkniętymi drzwiami nie dlatego, że tam jakieś straszne tajemnice są zdradzane, ale dlatego, że to jest braterskie, intymne spotkanie papieża z biskupami, które ma mieć taki charakter zupełnie jakby wolny od obserwujących. O tak, więc myślę, że z jednej strony możemy sobie i powinniśmy chyba czytać te teksty w całości w języku polskim i niech one w nas pracują, a we wtorek zobaczymy, ile tego było i co papież chciał powiedzieć. Z drugiej strony myślę sobie, że te teksty są fantastyczne, bo one naprawdę dotykają tego wszystkiego, czym żyje Francja. I dla mnie to w ogóle absolutnie nie ma żadnego związku z polityką, ani tym bardziej z wyborami, bo po prostu papież mówi o tym, czym ten kraj żyje. I teraz, jeśli to, czym ten kraj żyje i Kościół żyje, odbija się w polityce, to już jest samo w sobie dobre. No miejmy nadzieję, że ta polityka będzie promować jednak wartości, a nie im przeczyć, ale to jest jakby pokłosie tego, że tym wartościom w ogóle, że tym tematom w ogóle sprawy polityczne gdzieś tam odpowiadają. Natomiast taka wypowiedź, którą wczoraj usłyszałam od jednego z francuskich biskupów, biskupa Gobillarda, który jest jednym z młodszych i takich bardziej tam zaangażowanych i aktywnych w to wszystko, co się dzieje, on mówił, że wszyscy biskupi mówią, że spotkania z Leonem, te, które mieli w międzyczasie gdzieś, nie wiem, w zakrystii czy przy jakichś przejazdach, uderzały ich tym, jak bardzo po pierwsze papież jest zasłuchany i jak bardzo chce ich słuchać, a po drugie, jak niesamowicie dobrze jest poinformowany co do wszelkich możliwych detali tego, czym żyją diecezje, co się dzieje tu, co się dzieje w innej części świata i tak dalej. Więc wydaje mi się, że papież przyjechał z ogromną świadomością, z ogromnym też zaciekawieniem, zainteresowaniem, bo o tym też już była mowa, tym, czym żyje społeczeństwo francuskie, i to katolickie, i to niekatolickie, i do tego się odnosi. Więc tak, to są mocne słowa, ale nie dlatego, że są na 7 miesięcy przed wyborami, tylko dlatego, że naprawdę dotykają samego serca tego, czym żyje społeczeństwo francuskie. Mało tego, przewodniczący Episkopatu Francuskiego, kardynał Avelin, opowiadał, że rozmawiał z Ojcem Świętym i on mówi, że on namawiał wręcz Ojca Świętego, żeby przyjechał teraz, pomimo, że te wybory się zbliżają. No i myślę, że to chyba też dla nas jest taki sygnał, żeby nie ulegać takiemu mówieniu, że papież nie może przyjechać, bo będą wybory, jak to niektórzy politycy mówią, nie? No nie ma czegoś takiego. Papież nie przyjeżdża jako zwolennik tej czy innej partii, tylko przyjeżdża, żeby mówić o sprawach, które dotyczą ludzi. A tak naprawdę no, we Francji, trochę u nas w Polsce podobnie, jedna kampania się kończy, zaczyna się jakaś kolejna, prawda, już gdzieś tam w przedbiegach, więc to też nie jest tak, że można znaleźć czas wolny od polityki i wtedy zaprosić papieża, bo to, co powie, będzie bezpieczne i nikogo nie będzie dotyczyło, wręcz przeciwnie.
1: Tutaj powinienem powiedzieć amen, ale to jeszcze nie jest koniec naszej rozmowy, proszę państwa, bo my dopiero zaczynamy. Tak sobie myślę, że te obrazy chociażby świętych i męczenników francuskich, ta liczba, my często mówimy o tym, że Francja no to jest taka ojczyzna świętych i męczenników, ale kiedy zobaczy się to w taki sposób, to jest zupełnie inaczej. Natomiast z tego spotkania dla mnie, ja chyba miałam ciarki, kiedy papież przemawiał do młodych, mówiąc, że są wśród was, wielu z was takich, którzy słyszą wezwanie, którzy słyszą głos powołania, żeby po prostu pójść na księdza, znaczy tak papież oczywiście nie powiedział, albo wybrać życie zakonne. To bardzo mocne słowa, ale masz takie poczucie, że one padające w takim miejscu, prawie że publicznym, w sensie no nie jest to przestrzeń poza stadionem, ale jednak do tak ogromnej rzeszy, tak wprost mówiące, że one są jakimś takim no, wydarzeniem bardzo ważnym dla Francji, dla młodych ludzi we Francji, nawet dla tych, którzy tam nie byli, a to chociażby oglądali.
2: Ja nie wiem, na ile było słychać w transmisji, bo słowa papieża to jedno, ale ten olbrzymi aplauz,
1: było
2: który się rozrobił, jak on to powiedział, to było nie. Dla mnie to był najbardziej niesamowity, znaczy nie, najbardziej.
1: Odczytałeś nasze myśli, to trochę tak brzmiało, prawda?
2: Momentów jest 1500, nie? Więc tak, dokładnie. To znaczy tak, z jednej strony to jest coś niesamowitego, ale z drugiej strony to też pomaga nam zrozumieć, kim są ci młodzi ludzie, bo to nie są młodzi ludzie, którzy chcą przyjąć chrzest albo już go przyjęli, albo mają kolegów katolików i właśnie z nimi przyszli, z jakichś takich, nie wiem, z ciekawości albo z takiego jakiegoś folklorystycznego patrzenia na wiarę. Oni naprawdę traktują serio spotkanie z Panem Bogiem i wydaje mi się, i tak przynajmniej słyszałam w tam w mnóstwie świadectw, które gdzieś tam szukam cały czas non-stop w mediach francuskich i głównie francuskich, bo tam tego najwięcej, że oni naprawdę mówią, że jakby dla nich spotkanie z Panem Bogiem jest spotkaniem na serio. I oni tak to traktują, że Pan Bóg, skoro go spotkali i skoro on istnieje, to do czegoś ich wzywa, do czegoś ich powołuje. I jeśli tak myślą i jakaś część z nich oklaskami zareagowała na to, kiedy papież mówił, powołuje was do życia, właśnie do kapłaństwa, do życia zakonnego, no to znaczy, że te seminaria pewnie we Francji za parę lat będziemy z powrotem otwierać. Ja dzisiaj rano w autobusie spotkałam tutaj znajomą siostrę karmelitankę, Polkę, która mówiła mi, że w ich wspólnotach we Francji postulantki, nowicjuszki są non-stop i jest ich naprawdę dużo i to są francuski, więc też wydaje mi się, że cała ta pielgrzymka pozwala nam zobaczyć to bogactwo kościoła francuskiego, którego myśmy nie widzieli, bośmy się skupili na takim nie cytowaniem z przekąsem tego Jana Pawła II z tych lat 80. Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem. Żeśmy tak odcinali kupony i taką szpilę wbijali, w ogóle nie dostrzegając, że tak naprawdę odpowiedź na to pytanie, to ona się już dzieje od dawna i to jest odpowiedź bardzo pozytywna.
1: Powiem ci, że to co powiedziałaś, Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem, to mam wrażenie, że zaczęło funkcjonować w niektórych środowiskach wręcz tak, jakby FR i tak dalej było jakimś skrótem i rozwinięciem tego skrótu było, co zrobiłaś ze swoim chrztem, albo takim dopiskiem do nazwy oficjalnej. A rzeczywiście dzisiaj możemy spojrzeć na Francję i no i co? Poczuć ukłucie w sercu, znaczy zastanowić się, czy u nas będzie to tak pięknie wyglądało i czy nasza wiara będzie tak gorąca, jak wiara tych, którzy przyszli na spotkanie z papieżem. Oczywiście nie chodzi o to, by się porównywać, ale jednak Francja jest też inspirująca po prostu. Natomiast chciałabym jeszcze porozmawiać z tobą o tych wzruszeniach papieża Leona. Nie wiem, to ty kiedyś mówiłaś na antenie, że istnieje specjalne konto, które śledzi wzruszenia papieża Leona i tylko
2: jest,
1: to wrzuca.
2: Jest, tak.
1: No i tych wzruszeń właśnie we Francji było sporo. Czy to są takie momenty, które są oczywiste, że one są dla papieża wzruszające, jak się śledzi je jako dziennikarz, jako watykanista? Czy raczej jest tak, że po prostu papież ma jakieś swoje własne skojarzenia, swoje poczucie, że to są jakieś wielkie chwile?
2: Wiesz co, ja ci powiem tak, ja się wzruszam naprawdę, to koledzy się ze mnie w redakcji śmiali, ja się wzruszam od jakichś 2 tygodni, od kiedy zaczęliśmy już tak naprawdę intensywnie pisać o tym, co tam się dzieje, jak te przygotowania wyglądają. No bo jak znasz Francję, no ja Francję znam od 20 lat, więc to też nie jest tak, żeby było jasne, że ja patrzę przez pryzmat mojego męża, którego znam od 4, nie? więc patrząc na kraj, w którym jest tak wiele ukrytego dobra, w którym i to dobro jest, mówię, dobra w znaczeniu w tej chwili tego, jakie nie? Na przestrzeni wieków, jaki był. I znając cały kontekst społeczny, znając ten kraj, trudno się nie wzruszyć, widząc to, co się dzieje. No trudno się nie wzruszyć tam na stadionie na Saint-Denis, to w pewnym momencie już płakał biskup i płakał papież, nie? I to było jak biskup papieża chciał przywitać i nie mógł, bo mu gula w gardle stała, to było widać im w oczach, bo ci młodzi ludzie po prostu przerywali co 2 sekundy oklaskami to jego przemówienie. Nie da się nie wzruszyć, no nie da się. I moim zdaniem to wzruszenie papieża jest czymś z jednej strony zupełnie naturalnym i świadczy o tym, jak doskonale on rozumie to, gdzie jest i co się tam dzieje i jaką to ma wagę. A poza tym, to mój mąż wczoraj przypominał gdzieś w jakimś, bo ja teraz, mojego męża to teraz tylko w wywiadach słyszę, nie? Bo nie ma czasu inaczej. I gdzieś mówił wczoraj w którymś radiu, że u świętego Augustynia jest w ogóle coś takiego jak teologia łez, jak znaczenie łez, nie? A papież jest augustianinem, więc to jego wzruszenie ma na pewno dużo głębsze znaczenie niż to, co my jesteśmy w stanie sobie uświadomić. Tym bardziej, że nie tylko przyjeżdża do kraju, nie tylko przyjeżdża do społeczności, z którą się spotyka, ale przyjeżdża też do kościoła Europy, którego o niezwykle głębokich tradycjach. No jak to może wszystko nie wzruszać, nie? Dla mnie taki piękny był ten moment wczoraj w Lourdes wieczorem, kiedy papież się modlił w ciszy na początku i tak się zastanawiałam, co w tej ciszy jest, nie? A potem sobie uświadomiłam właśnie, że te wszystkie wzruszenia, to co mówią ci biskupi, jaki on jest zasłuchany, jak bardzo on nosi w sobie to wszystko, co przeżywa i to wszystko, co przeżywają w tej chwili Francuzi. No ja myślę, że to jest tak ogromny ładunek, że to pewnie o tych łzach to by można było, nie wiem, z doktorat napisać. Dlaczego papież się wzrusza we Francji, nie?
1: A jak Francuzi? No bo twój mąż z jednej strony jest na miejscu, z drugiej jest Francuzem i pewnie rozmawia też nie tylko z tymi, którzy czekali na przyjazd papieża ze względu na swoją ogromną wiarę, zaangażowanie i tak dalej, i tak dalej. Jak Francja reaguje?
2: Znaczy przede wszystkim trzeba było powiedzieć, bo ostatnio ktoś mnie pytał, co mnie bardziej wzrusza, SDM-y w Krakowie czy Francja. Ja mówię, Francja milion razy. Więc tak.
1: Doroto Abdelmulowiet. To się wytnie. No, słucham.
2: Nie, nie, właśnie niech się nie wytnie. Myśmy, ale
1: a państwu
2: nie,
1: tylko ja, przypomnę, że to jest rzeczniczka Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. No, tak słuchamy
2: jest.
1: Cię.
2: Tak jest, tak jest. Znaczy ja w tej chwili niczego Światowym Dniem Młodzieży nie odejmuję, żeby było jasne. Ale my, odpowiadając na pytanie, jak Francuzi. My mieliśmy w Krakowie 3 lata na przygotowanie spotkania, dość oczywistego w znaczeniu tego, że wezmą w nim udział ludzie, którzy chcą, którzy są zainteresowani i tak dalej. Francuzi, to wszystko, co my widzimy, oni to przygotowali w 3 miesiące. W ogóle data wizyty została podana w maju. Odejmujemy sierpień, bo to jest czas wakacji, więc oni w 3 miesiące we wspólnocie, która była tak naprawdę malutka liczebnie, bo to spotkanie przygotowywał Kościół. Państwo się dołożyło oczywiście od strony logistycznej i tak dalej, ale to Kościół przygotował to wszystko, co my widzimy. Przygotowali to w 3 miesiące. I te tłumy, które myśmy tam widzieli, które w pierwszej godzinie po prostu rozebrały wszystkie możliwe wejściówki na Saint-Denis i niewiele później do Lourdes, to nie są ludzie, którzy mieli ileś czasu, żeby się namyśleć. Jedzie papież, może warto, może nie warto, może poczekam. To są ludzie, którzy w pierwszej minucie, jak się tylko okazało, że przyjeżdża i że można gdzieś się zapisać, powiedzieli, jedziemy, chcemy tam być. Nie? I to nie tylko katolicy. Więc to pokazuje, że to pragnienie tego spotkania z Leonem no, musiało być ogromne. Jeśli jest taka odpowiedź na takim poziomie, na taką skalę przygotowana tak naprawdę w ostatniej chwili. A z drugiej strony dla mnie niesamowite w tej pielgrzymce jest ten jej wymiar taki misyjny i ewangelizacyjny, bo tam naprawdę pośród tych ludzi, którzy wypełniają te wszystkie miejsca, jest mnóstwo ludzi, którzy nie są katolikami, którzy w ogóle nie są wierzący, a przynajmniej jako tacy się deklarują. I do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać miliony, bo tego chyba nigdy nie policzymy, którzy śledzą transmisję. Mój mąż mówi, że nigdy przy żadnej wizycie papieskiej nie było takiego zainteresowania mediów i tak wielu mediów, które by na żywo cały czas relacjonowały, co się dzieje. Ja w jakichś tam niektórych świeckich zupełnie mediach słyszałam niesamowite w ogóle rzeczy, które się tłumaczy ludziom, którzy nie mają siłą rzeczy o tym pojęcia. Na przykład któraś francuska telewizja się wczoraj zupełnie zafiksowała na temat znaczenia Komunii Świętej i cały program był o komunii, co to jest ta komunia, ta hostia i tak dalej. I wiecie, nam się to wydaje śmieszne, ale tego słuchają miliony ludzi, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi i wreszcie im to ktoś tłumaczy, nie? W piątek wieczorem gdzieś odpaliłam którąś telewizję internetową, francuską, no i tam transmitowali tą pierwszą część tego czuwania na Saint-Denis, którego jeszcze jak nie było papieża, i tam akurat jakieś uwielbienie trwało i komentarz dziennikarzy. A teraz trwa uwielbienie. Uwielbienie, proszę Państwa, jest taki fenomen, to jest modlitwa i śpiew razem. I dawaj całe 15 minut o tym, więc to, co się tam dzieje, to jest takie tłumaczenie Kościoła, jakiego nie wiem, czy jest w ogóle szansa, żeby zgromadzić taką liczbę ludzi niewierzących, niezwiązanych z Kościołem, wierzących, wychowanych w innych religiach i takim łopatologicznie i pięknie zarazem wytłumaczyć, czym jest wiara katolicka.
1: To jest takie
2: a potem
1: ABC,
2: na dokładkę przywieźć papieża.
1: Tak.
2: Ale jakie ABC? To jest, wiesz, ABC i jeszcze parę podręczników dla zaawansowanych, nie?
1: Nie, coś pięknego.
2: W piątek w meczecie paryskim głównym, ta ich cotygodniowa piątkowa nauka poświęcona była papieżowi. Papieżowi jako głowie Kościoła katolickiego, który dla całego świata jest wielkim budowniczym pokoju i orędownikiem braterstwa i tak dalej, i tak dalej. No, każdą z tych rzeczy można wyjąć z kontekstu i powiedzieć, dobra, no już nie przesadzajmy. I też, żeby było jasne, przesadzać nie można, bo to za jakiś czas zobaczymy, jakby co z tego zostało, ale no to, co się dzieje w tej chwili, ja nie wiem, czy w jakimś kraju na taką skalę taki fenomen byśmy byli w stanie zrealizować po prostu, nie?
1: Jest coś niesamowitego w tym pontyfikacie, który już tak się rozpoczął i konsekwentny w tym jest papież, nawet chociażby ten przyjazd do Lourdes i nie zabranie głosu, tylko modlitwa w ciszy po prostu i wspólna modlitwa na początek, a nie przemówienie. Papieża, który chce pokazywać na Chrystusa, a zresztą tak na początku o tym mówił, prawda? I sam gdzieś tak trochę w cieniu być, to jest jedno, a z drugiej strony mam wrażenie, że pierwsza encyklika papieża Leona, no to ona postawiła Kościół znowu w miejscu takiego, który nie tyle odpowiada na wyzwania czasów, ile przoduje w tym wyznaczaniu kierunku w różnych rzeczach. No i tak trochę teraz też się dzieje, tak to też we Francji chyba widać.
2: Tak, mój mąż, znowu cytuję to, co on gdzieś wczoraj w radiu mówił, nie, mówi, że to jest taki papież diesel, że on tak powoli, powoli rozpoczynał, ale teraz już jak nabiera rozpędu coraz bardziej, to dopiero widzimy, jaką ma moc, że tak powiem, nie? Więc zdecydowanie tak. I też myślę, że to, co bardzo tak ujmuje też tych, którzy nie są katolikami, nie są w ogóle wierzący, to jest jego spójność, nie? Nawet to, co on powiedział w samolocie, no rzecz pewnie nam by się wydała banalna, jadę głosić pokój, nie? To zostało tyle razy gdzieś tam już zacytowane, ile tylko można było, dlatego że to jest rzeczywiście bardzo, bardzo spójne. Papież, który jest z jednej strony, no właśnie, pielgrzymem, ten jego gest w Lourdes był piękny, ale przypomnijmy, że tak samo w Lourdes zaczynał, że tak powiem, Jan Paweł II i Benedykt. Oni tam zawsze przybywają jako pielgrzymi i przechodzą tą drogę pielgrzyma. To, co było wczoraj, to były te trzy gesty, które wykonuje pielgrzym przychodzący do Lourdes. Modli się, zapala świecę i idzie zaczerpnąć z tego źródełka, nie? Więc z jednej strony ta spójność właśnie papież-pielgrzym, papież, który głosi Chrystusa, papież, który nie bawi się w politykę czy w jakieś takie bonmoty, ale mówi to, co jest istotą wiary chrześcijańskiej, a z drugiej strony taka niesamowita jakość i zdolność przekazywania tego, która pokazuje, że to są rzeczy najbardziej aktualne w ogóle we współczesnym świecie. I to, że Ewangelia, którą papież cytuje, do której przecież nic nie dorabia, ani jej nie upiększa, daje te odpowiedzi, których dzisiaj szuka współczesność. I to jest to, co pociąga też na przykład tych młodych ludzi, którzy proszą o chrzest we Francji. Wielu z nich mówi, my w kościele zaczynamy znajdować odpowiedzi na pytania, na które nikt nam nie był w stanie odpowiedzieć wcześniej. I to nie są jakieś, prawda, ładne sformułowania, no to jest konkret, nie? Jak na Instagramie są te różne takie trendy, tam get ready with me na coś tam, to ja ostatnio trafiłam i teraz mój algorytm mi to wrzuca w kółko, get ready with me na przygotowania do chrztu. I laski po prostu wymalowane, pięknie ubrane, nie? Mówią, a teraz pokażę wam, co kupiłam sobie na pierwsze spotkanie przygotowawcze do chrztu. Kupiłam sobie Biblię, kupiłam sobie zakreślacze, bo tam jest tyle rzeczy, które warto zapamiętać. Wiecie, i to jest wszystko na serio. To jest wszystko na serio i to jest i mniej więcej, że tak powiem, równie na serio i równie, że tak powiem, kompleksowo jest widziany papież. Jako ktoś, kto jest niesamowicie autentyczny i niesamowicie aktualny w kontekście tego, czym dzisiaj żyjemy.
1: Wiesz co, to jest, przepraszam, ale to ja do tych rolek nawiążę, bo to jest takie pełne nadziei, dlatego że my, jak u nas sekularyzacja postępuje, to mówimy, że idziemy drogą Francji. Oczywiście tam różnice i tak dalej, ale idziemy drogą Francji. No i teraz u nas ciągle jeszcze, nie wiem dlaczego algorytm uważa, że ja jestem odbiorcą tego, ale pokazuje mi takie rzeczy. No przygotuj się ze mną na właśnie chrzest, komunię, ślub, ale to zazwyczaj jest gość tego wydarzenia, który totalnie nie czuje, że to jakiś sakrament jest. W sensie, że idzie do kościoła. W ogóle ten kościół tam trzeba by było pominąć w tym stroju. A tutaj już to poszło w dobrą stronę i w takim razie, jeśli idziemy drogą Francji, to może get ready with me i ten chrzest to jednak mój dorosły, świadomy i pełen zafascynowania człowiek wiarą katolicką. Znaczy, piękny obraz. W sensie, w końcu pójście drogą Francji nie jest czymś, co jest jakieś takie złowieszcze i grozi nam czymś strasznym. Zresztą te obrazy, które z Francji przychodzą. Czy ja mogę Cypriana, znaczy czy ja mogę mówić papież Diesel, jak mówi watykanista Cyprian Wiet, bo strasznie mi się
2: jak
1: to podoba. Państwu też to polecam. Powiedzą państwo, jak mówi watykanista i po prostu papież Diesel. No bo rzeczywiście pojawiły się takie komentarze we Francji, ale też w różnych europejskich krajach, że taki rockstar, ale to nie pasuje do papieża Leona. W sensie to widowisko było przepiękne na tym stadionie i te fajerwerki i wszystko, ale papież nie był w tym żadną gwiazdą. W sensie była ta jego skromność, delikatność. Ja państwu powiem, że dobrze jest przeczytać sobie te przemówienia, które były, bo te oficjalne są tak dobrze spisane. Ja wczoraj miałam przejrzeć to przemówienie wygłoszone w UNESCO, ale przeczytałam całe i nie mogłam się oderwać, bo jest ono, też ono mi uświadomiło, jak mocno papież się musiał do tej wizyty przygotować, jak wiele tam jest takich bardzo różnych akcentów, no bo tu spotkanie z młodzieżą, tu to i w każdym miejscu papież jest doskonale zorientowany, doskonale przygotowany. Ile przygotowuje się taką pielgrzymkę?
2: Nie mam pojęcia, Francuzi mieli 3 miesiące, papież pewnie trochę więcej, ale miał też wiele innych rzeczy w międzyczasie. To chyba jest, on się chyba 71 lat na to przygotowywał, tak bym trochę zaryzykowała.
1: Duch Święty, bo
2: to nie
1: jest, go przygotowywało.
2: Dokładnie, to nie jest efekt jakichś, znaczy też nie przygotowań takich konkretnych, ale to chyba jest po prostu on sam z jednej strony. I to, że te przemówienia są takie długie, że tam nie wiadomo jak to streścić, bo tam trudno cokolwiek pominąć.
1: No właśnie o to chodzi, nie da się przejrzeć akapitów, trzeba przeczytać.
2: Tak, i na przykład dla mnie też niesamowite jest to, że tak naprawdę do młodzieży powiedział do tej pory najwięcej, bo to były w zasadzie 3 przemówienia, jeśli zliczyć te 2 odpowiedzi na pytania młodych ludzi, 1,5 strony każda. I mówię, wreszcie ktoś pokazał, że nie jest tak, że do młodzieży trzeba mówić w tweetach i w wypowiedziach, nie wiem, na 1500 znaków ze spacjami, bo więcej nie zrozumieją. No wreszcie ktoś pokazał, że nie. Mnie jako polonistkę, nauczycielkę bardzo to cieszy, tak swoją drogą. Natomiast wydaje mi się, że też to, co jest fenomenalne w tej wizycie, to jest to, że tam każdy szczegół ma znaczenie i każdy szczegół odsyła do jakiejś długiej historii, która nabiera nowego znaczenia, nie? Nawet Lourdes. Jak myślimy Lourdes, to sobie przypominamy 5 wielkich objawień Matki Bożej we Francji w XIX wieku, kiedy ten kraj po prostu najbardziej, że tak powiem, gilotynował Kościół, jak się tylko dało, nie? To takie wzruszenie Matki papieża, jak wychodził z Notre Dame i się modlił przed tą figurą maryjną, która ocalała z pożaru, a to z kolei figura, która przypomina, że w 1638 król Francji, nie tam żaden biskup, zawierzył kraj, poświęcił kraj Matce Bożej, a potem jeszcze, jak mu się syn potem urodził, bo wcześniej dzieci nie mógł mieć, to ogłosił, że 15 sierpnia będzie świętem narodowym we Francji i jest do dzisiaj, nie? I tak dalej. I tam na każdym kroku, tam każdy detal przypomina o tym, jak bardzo chrześcijaństwo jest obecne i jak bardzo było obecne nawet w tych czasach, kiedy to na kartach historii czy w mediach nie było tego widać. To jest wszystko razem niesamowite i myślę, że to się składa zarówno na bogactwo tego, o czym papież mówi i do czego nawiązuje, jak też na to wielkie świadectwo, które teraz widzimy. Natomiast ja bym też nie chciała, żebyśmy wpadli w taki hura optymizm, bo to będzie potem, że tak powiem, kawał ciężkiej pracy, żeby coś z tym dalej zrobić i żeby tego nie zaprzepaścić, kiedy te emocje wszystkie opadną oczywiście.
1: A czym ta wizyta jest dla francuskiego kleru? Bo my mówimy o młodych, mówimy o polityce trochę, no po prostu o Francji, ale czym jest dla francuskich księży, dla francuskich biskupów? Mam takie poczucie, trochę oglądając różne relacje, że przyjechał na pewno nie przełożony, tylko przyjechał troskliwy ojciec i trochę tak przyjechał wysłuchać, przyjechał pomóc, przyjechał swoją nawet obecnością wesprzeć, mając świadomość tego, z czym też się mierzą.
2: Myślę, że to na pewno, pewnie będą o tym dopiero mówili. To, co mówią w tej chwili, to jest rzeczywiście zachwyt nad tym zasłuchaniem Ojca Świętego i tak jak mówisz, nad takim spotkaniem z Ojcem, nie? Natomiast myślę, że dla nich równie budujące jest chyba spotkanie z Ojcem Świętym i to wszystko, co mówi, bo cały ten pontyfikat już jest takim pontyfikatem właśnie takim bardzo ojcowskim. W ubiegłym roku bodajże było takie spotkanie papieża z młodymi księżmi, tam było sporo Francuzów i Hiszpanów też, które w ogóle było czymś absolutnie nowym pod względem stylu, czego oni ze 20 lat nie widzieli, właśnie ze względu na to, chociażby, że Ojciec Święty zwracając się do nich mówił do nich moje dzieci, a nie moi bracia, nie? Także dla nich na pewno jest to coś takiego bardzo osobistego i myślę też w tej ich drodze kapłańskiej niezwykle ważnego, ale wydaje mi się, że równie ważne dla nich jest to świadectwo młodego Kościoła, nie? To świadectwo, które pokazuje, że mają dla kogo i mają z kim realizować to swoje powołanie. To trzeba będzie czytać i słuchać, co będą mówić, bo to się dzieje w tej chwili. Myślę, że gdyby któregoś księdza w tej chwili zapytać, to on by jeszcze nie wiedział, co powiedzieć. Nawet zresztą słyszałam przed chwilą wywiad z takim młodym dominikaninem, który gdzieś tam do Lourdes przywiózł całą ekipę młodzieży, z którą wcześniej był w Paryżu i on mówi, my nie jesteśmy w stanie, my sobie jeszcze nie zdajemy sprawy z tego, co przeżywamy.
1: Proszę Państwa, pięknie się ogląda taką pielgrzymkę, która jest w realiach Europy Zachodniej i która tak tętni życiem i tak sobie myślę, że nie chodzi o to też, bo to jest to, co powiedziałaś. To nie jest tak, że teraz we wtorek papież wróci do Włoch, a Francja nagle zrezygnuje ze swojej laickości, nie mylić z prześladowaniami i nie zacznie być, no nie cofnie różnych ustaw i tak dalej, to zupełnie nie tak to postępuje. Natomiast no, tej nadziei, tej wiary i tej siły, którą przywiózł papież ze sobą, no to Francuzom nikt nie odbierze. Na coś jeszcze czekasz? Na któreś wydarzenia konkretne?
2: Na wszystkie. Na wszystkie absolutnie, bo tak jak mówię, to jest, że tak powiem, część całości. Na pewno bardzo piękne będą te dzisiejsze spotkania w Lourdes, bo Lourdes to jest też takie miejsce, które jest dla Francuzów zwłaszcza miejscem pielgrzymek chorych, nie? Tam rocznie 30 milionów osób przybywa i duża część to są właśnie chorzy, a to duszpasterstwo chorych jest takim chyba najsilniejszym we Francji, nie? Nawet w tych diecezjach, jak diecezja mojego męża, gdzie przez wiele lat bardzo mało się działo, bo i księży było mało i ludzi było mało, to te doroczne pielgrzymki do Lourdes, właśnie osób chorych, którym towarzyszą młodzi wolontariusze, to było coś, co nigdy jakby nie osłabło, więc na pewno Lourdes będzie takie bardzo ważne i wzruszające. No zobaczmy, dajmy się zaskoczyć. Naprawdę, tam, tak jak mówię, tam każde wydarzenie ma jakieś swoje znaczenie i też myślę, że w kontekście właśnie tego, o czym wspomniałaś, tych różnych ustaw, tego, że we Francji, no właśnie, dopiero co została eutanazja zalegalizowana, mamy aborcję, mamy surrogację, wszystkie możliwe decyzje sprzeczne w ogóle z etyką, już nie tylko z nauczaniem Kościoła. W tym kontekście ta wizyta jeszcze bardziej podbija to, o czym mówili biskupi po zatwierdzeniu prawa eutanazji. Wtedy arcybiskup Paryża mówił, mamy to prawo, ale teraz my jako chrześcijanie zróbmy wszystko, żeby ludzie nie musieli go stosować. Nie? Zróbmy to, co do nas należy, żyjmy tak, żeby nikt nie musiał z tego korzystać, a jeśli ktoś zostanie przed takim dylematem postawiony albo zostanie postawiony w sytuacji, w której musi, to żeby w Kościele mógł odnaleźć oczyszczenie i odpuszczenie grzechów, nie? Więc myślę, że to też będzie ogromna taka siła do tej walki, która jest potrzebna oczywiście z tymi wszystkimi decyzjami politycznymi, które nie są właściwe. No i chyba papież sprawia, że te siły odnajdą nie tylko katolicy, ale też ci wszyscy, którzy widzą w nim po prostu człowieka, który głosi uniwersalne, wartościowe treści, bo tak o nim mówią, no właśnie, chociażby muzułmanie w Paryżu w tych dniach.
1: Proszę Państwa, jak słuchałam o tym katolickim ABC, to tak sobie myślę, że tak wygląda w skali globalnej nowa ewangelizacja i to się dzieje we Francji, najstarszej córce Kościoła. Tych określeń o Francji ostatnio bardzo dużo, ale zamiast takich określeń, proszę Państwa, to lepiej posłuchać tego, co papież Leon mówi we Francji. Bardzo serdecznie dziękuję. To my jeszcze do tej pielgrzymki będziemy chyba wracać i się zachwycać. Dorota Abdermulawiet i pozdrowienia dla małżonka watykanisty, autora określenia papież Diesel. Będę korzystać. Dziękuję bardzo. Dorota Abdelmula, Radio Watykańskie, była naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus.
1: Niech Duch Święty rozleje się na całą Francję, mówi papież. W Paryżu 6 osób zginęło na Ukrainie. To kolejne ataki Rosjan. Problemy z wodą pod Bydgoszczą. Za chwilę szczegóły. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziesiątki tysięcy wiernych zmierzają na papieską mszę w Lourdes. Leon XIV odprawi dziś nabożeństwo na błoniach Sanktuarium Matki Bożej. Wczoraj w papieskiej mszy świętej na Polach Elizejskich w Paryżu uczestniczyło 800 tysięcy wiernych.
2: Z tego pięknego miasta Paryża żarliwie modlę się, aby woda żywa Ducha Świętego rozlała się na całą Francję. Myślę o was, drogie rodziny, które pomimo licznych trudności, z jakimi mierzycie się każdego dnia, odważnie trwacie w wypełnianiu swojej misji. Z całego serca dziękuję wam za całe dobro, które dokonuje się za waszym pośrednictwem. Niech nigdy nie wysycha w was źródło żywej obecności Jezusa. Myślę o was, drodzy młodzi. Wy jesteście Kościołem dnia jutrzejszego. Jakże pięknie jest widzieć wasz entuzjazm, dynamizm, zaangażowanie i radość, które wnosicie w życie wspólnot chrześcijańskich.
1: Tak mówił Ojciec Święty wczoraj w Paryżu. Dziś po mszy w Lourdes papież odwiedzi chorych i niepełnosprawnych. Leon XIV spotka się też z ofiarami pedofilii w kościele.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie ustają rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy zginęło 6 osób, 3 w obwodzie zaporowskim, 2 w sumskim, a 1 w wyniku ataku na Kijów. Jest też wielu rannych. Rosjanie zaatakowali również magazyny w obwodzie kijowskim. Tymczasem według włoskich mediów kardynał Matteo Zuppi rozpoczął wizytę w Rosji. Przewodniczący konferencji Episkopatu Włoch, specjalny wysłannik Watykanu do spraw Ukrainy, przez 3 dni będzie prowadził rozmowy w Moskwie. W lipcu kardynał Zuppi był w Kijowie. Watykan prowadzi działania mające na celu zakończenie wojny na drodze dyplomatycznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
3: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
4: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
3: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
5: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
3: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkoły.
1: Dopiero jutro, po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody, sanepid ma podjąć kolejne decyzje.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Proszę Państwa, to jest mistyczna jesień w kinach, bo tam taki film się znajduje, ale o Alicji Lęczewskiej, bo o niej mowa, czyli o mistyczce, rozmawiamy już od dłuższego czasu. Ewa Rzeczkowska była w naszym studiu, opowiadała, proszę Państwa, o swojej książce. Ja miałam też przyjemność poznać bratową Alicji Lęczewskiej i też z nią o samej Alicji Lęczewskiej porozmawiać, dlatego tym bardziej chciałabym zajrzeć do polskiego kina, gdzie właśnie można historię Alicji Lęczewskiej, podoba mi się ten opis, szczecińskiej nauczycielki, pooglądać. Jan Sobierajski, reżyser filmu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam
1: Takiego
2: Państwa.
1: Takiego odzewu się spodziewaliście, jeśli chodzi o film Mistyczka, o film o Alicji Lęczewskiej?
2: Poniekąd tak. Muszę powiedzieć, że Alicja Lęczewska już była dosyć osobą znaną w kręgach kościoła. Natomiast to, co ciekawe, to jest to, że film wychodzi już poza tą taką bańkę katolicką i dociera do widzów, którzy wcześniej nie słyszeli o tej postaci. I to jest chyba największy sukces tej produkcji.
1: Czyli idą na film o szczecińskiej nauczycielce granej przez Dorotę Chotecką. Doskonała kreacja, świetny film i później dostają historię mistyczki, historię, no ja mam wrażenie za każdym razem czytając o Alicji Lęczewskiej, że to jest historia, która tłumaczy nam Ewangelię z zeszłej niedzieli o tych robotnikach umówionych na jednego denara bez względu na to, ile pracowali. I że to właśnie do tego się odnosi. Ale porozmawiajmy, bo z tymi rzeczami dotyczącymi osób znanych już, filmów, które są o osobach znanych, jest tak, że ci, którzy je znają, zastanawiają się, czy to jeszcze dla nich, no bo w końcu już, nie wiem, czytali dziennik, już tyle wiedzą o Alicji Lęczewskiej. Ci, którzy w ogóle coś tam gdzieś kiedyś słyszeli, ale nie wiedzą, to się zastanawiają, czy najpierw powinni przeczytać książkę, może ten dziennik, może się doinformować. To takie najbardziej prymitywne pytanie, które dziennikarz może zadać reżyserowi, ale myślę, że rozumiemy, o co chodzi w tym wszystkim, to dla kogo to jest film? Czy dla tych, którzy już po prostu są w stanie cytować Alicję Lęczewską, byli na spotkaniach z jej bratową, odwiedzali miejsca z nią związane, czy dla tych, którzy gdzieś kiedyś słyszeli, że była jakaś mistyczka w Szczecinie?
2: Prawda jest taka, że większość osób, które idzie na ten film, albo Alicji nie znało do końca, albo tak naprawdę znało tylko i wyłącznie jej dzienniki duchowe. I taka jest rzeczywistość, że w większości przypadków są osoby, które znają bardzo dobrze te cytaty z tych dzienników, zapisków, które prowadziła przez blisko ćwierć wieku, natomiast nie znają historii Alicji Lęczewskiej. I okazuje się, że tą historię odkrywamy przed tymi widzami, no ponieważ film musi zawierać tak zwane human story, czyli historię człowieka, bohatera, który zaprowadza nas w ten świat mistyki. I myślę, że tak naprawdę ten film, oczywiście można powiedzieć tak ogólnie, że jest dla każdego widza, natomiast jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego że jeśli już nawet znamy historię Alicji, no to odkrywamy tę niezwykłą mistykę, którą pokazujemy, czyli łączymy życie Alicji z cytatami, z fragmentami dzienników, a tego wcześniej nie było ani w książkach na tak szeroką skalę, ani również w żadnym filmie.
1: A co jest najtrudniejsze w przygotowaniu, w zrobieniu takiego filmu, w stworzeniu go? Bo jest to specyficzny gatunek, tam gdzie właśnie mamy human story, gdzie chcemy zainteresować widza niekoniecznie zaangażowanego. No bo oczywiście zaangażowani katolicy pójdą na film, no ale przebił on bańkę, jest to film dostępny dla każdego i dobry dla każdego. Każdy może się na ten film wybrać. I z jednej strony mamy takiego widza, któremu trzeba po prostu dać dobre kino, a z drugiej strony mamy takiego widza, który idzie na coś mistycznego, który chciałby jak najwięcej tego, co przeczytał w dziennikach. Chciałby jakiś może katarzis przeżyć, ale takie bardzo katolickie. I trzeba to wszystko połączyć ze sobą. Jakie są wyzwania, tworząc taki film?
2: Wyzwań było wiele. Zaczynając od samego początku, czyli od scenariusza, dobrze wiemy, że tych stron dzienników Alicji Lęczewskiej jest blisko 900, a scenariusz może mieć około 85 stron, więc to już pokazuje, jak wielką selekcję trzeba było zrobić, żeby te fragmenty wybrać. Natomiast kolejne wyzwanie to oczywiście wysoka jakość filmu. Chodziło nam o to, żeby wejść do mainstreamu z produktem

0: wysokiej jakości, który zainteresuje właśnie widza niekatolickiego. Dlatego chcieliśmy zaprosić wybitnych aktorów znanych z polskiej kinematografii, z polskiej telewizji. I to też udało się zrobić. I to było drugie wyzwanie, które było przed nami. I trzecie, chyba najtrudniejsze, no to pokazanie mistyki w sposób przystępny dla każdego widza. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę każdy z nas wcześniej czy później przeżywa takie swoiste autorefleksje na temat swojego życia. To się często nazywa takim bilansem i ten bilans wypada zazwyczaj po 40. I bardzo często ten bilans wychodzi negatywnie. To się nazywa kryzys wieku średniego.
1: No, no właśnie, ale to kryzys to już jest negatywny bilans? Bo układajmy to. Bilans jest na początku i jak wychodzi negatywnie, to jest kryzys wieku średniego dopiero, tak?
0: Tak. Tak, to prawda.
1: No podoba mi się, tak, proszę Państwa, ta kolejność. Czyli ja jestem przed bilansem jeszcze i nie wszystko stracone.
0: No, to mniej więcej w tych okolicach wieku następuje taka autorefleksja. No, po co żyję, dlaczego żyję, jaki jest sens życia? I to jest taka neutralna przestrzeń, w której staramy się spotkać z widzem. Dlatego, że Alicja Lęczewska przez 50 lat swojego życia żyła, jak zapisała w swoim dzienniku, jawnie sprzecznie z nauką Kościoła katolickiego. Szukała szczęścia i miłości w zagranicznych podróżach, w relacjach międzyludzkich, w karierze zawodowej. Więc znamy sami mnóstwo takich przypadków, jak nie ze swojego życia, to z życia innych. I dopiero w wieku 51 lat na tych rekolekcjach, na które pychała zupełnie przypadkowo, nie mając nawet bierzmowania, doświadcza tak ponadnaturalnego spotkania, że jej życie przemienia się na kolejne ćwierć wieku. No i to jest, myślę, taka piękna historia, która może rezonować w każdym widzu, właśnie nie tylko takim widzu religijnym, katolickim, ponieważ ten film jest dramatem biograficznym, a nie filmem religijnym. I myślę, że to jest właśnie taki aspekt, który możemy znaleźć w widzach, którzy zupełnie wcześniej takich filmów nie oglądali, a dziś jest ku temu okazja, żeby spotkać się na neutralnym gruncie, jakim jest kino, i tam w dobrym, jakościowym produkcie zobaczyć wartość i sens egzystencji.
1: A co Dorota Lęczewska na ten film, że tak zapytam? Bo jest to osoba, no chyba z tych, z którymi rozmawiać możemy, najlepiej znająca Alicję Lęczewską. Sama przyznaje, że Alicja Lęczewska była dla niej trochę, na początku wydawała się groźna i trochę jak teściowa była, ze względu na różnicę wieku. A jak ten film dla niej, co ona o tym filmie mówiła?
0: No, żyjąca bratowa Alicji Lęczewskiej, Dorota, była z nami praktycznie każdego dnia podczas produkcji tego filmu. Było to w zeszłym roku w sierpniu, więc wizytowała plany zdjęciowe i nadzorowała, żeby jak najwierniej oddać postać Alicji Lęczewskiej. No i taka najpiękniejsza recenzja odbyła się tak naprawdę już pierwszego dnia, podczas pierwszego ujęcia, kiedy Dorota Lęczewska zobaczyła na odglądzie reżyserskim swoją bratową, ucharakteryzowaną Dorotę Chotecką, i z policzka Doroty Lęczewskiej popłynęła łza, co pokazało, że jesteśmy bardzo blisko tego ideału, i sama Dorota powiedziała później: to jest moja Ala.
1: Proszę Państwa, mają, że tak powiem, rodzinny imprimatur w takim razie. Można zaufać, bo to też bardzo ważne, kiedy opowiada się historię osoby, która naprawdę istniała i rzeczy wydarzyły się naprawdę. No właśnie, czy życie Alicji Lęczewskiej trzeba było trochę podkolorować na potrzeby filmu, czy ono było tak barwne, że raczej trzeba było je wygładzić, żeby niektórzy się nie oburzyli? No bo ta historia jej życia rzeczywiście jest dość spektakularna.
0: No, historia jest ciekawa. Tutaj użyliśmy takiego ciekawego zabiegu, bo scenariusz pisaliśmy 3 lata temu i osią tego filmu jest przesłuchanie w komisji kościelnej. Wtedy takiej komisji nie było i okazało się, że na skutek produkcji tego filmu, co potwierdził arcybiskup Śmigiel, w 1 lipca powołano specjalną komisję do badania życia Alicji Lęczewskiej, więc to, co żeśmy zapisali w scenariuszu 3 lata temu, a nagraliśmy rok temu, zrealizowało się dokładnie 2,5 miesiąca temu w Szczecinie, gdzie właśnie taka komisja została powołana, więc ten dodatek się zmaterializował w rzeczywistości. Natomiast jest jeden wątek dodany przez nas fabularny, ponieważ bardzo wiele osób pyta się, po co cierpienie, po co ofiarować swoje cierpienia, które spadają na nas czasami w niezawiniony sposób. Więc tam dodaliśmy taki wątek, który ukazuje wartość ofiary, wartość tego, że każde cierpienie oddane i przeżywane z Bogiem ma sens.
1: Proszę Państwa, to więcej zdradzać nie będziemy, natomiast mi to, jak słyszę o tej komisji, to tak się nuci, że dał nam przykład Jan Sobierajski, jak komisję powoływać mamy. Tak powinni nucić diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Pozdrawiamy biskupa Śmigla, bo to też jakby powołać komisję po tym, jak w filmie ona jest, to słuszne, ale to trzeba mieć do tego odwagę, proszę Państwa, żeby nie powiedzieć, byliśmy pierwsi, bo czasami tak w kościele mamy ochotę. Mistyczka, proszę Państwa, w kinach, genialna kreacja Doroty Choteckiej. No i cóż mogę powiedzieć, proszę Państwa, no mamy taką szczecińską nauczycielkę, bardzo mi się to określenie podoba, bo ono tak bardzo nie oddaje Alicji Lęczewskiej po tym wszystkim, co się później wydarzyło, no ale rzeczywiście takie realia, ale też zachęcam do tego, żeby poczytać sobie chociażby o bracie Alicji Lęczewskiej, czyli mężu pani Doroty Lęczewskiej. To w ogóle niezwykłe rodzeństwo było i czekamy. Czekamy na kolejne produkcje, które wypełnią polskie kina, przebiją katolicką bańkę i dojdą też do widza, który po prostu czeka na dobre kino, a dostanie dobre i bardzo wartościowe kino. Jan Sobierajski, reżyser filmu Mistyczka, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do kin w całej Polsce.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Proszę Państwa, podobno albo wiara, albo nauka. Nie, no tak to nie jest, ale często tak się spotyka w różnego rodzaju takich dyskusjach. Śmiesznie wyszło, że tak powiem, bo rozmawiać będziemy o nauce i o Kościele, a pewnie Państwo pamiętają doskonale taką bajkę. Ona dawno, dawno temu leciała w telewizji, teraz już na streamingach różnego rodzaju. Było sobie życie. I oprócz było sobie życie, tam ostatni odcinek dotyczy śmierci i tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, i on już jest taki bardzo francuski, że tak powiem, odnosząc się trochę do tej laickości i tego podejścia do człowieka, o którym dzisiaj mówiliśmy przy okazji pielgrzymki papieża Leona, to powstały takie kontynuacje Było sobie życie, dotyczące Był sobie kosmos i tak dalej, ale też historii o inkwizycji, o walce Kościoła z nauką. Niektóre nie do końca zgadzają się tak całkowicie z rzeczywistością. I ja, kiedy czytałam sobie artykuły w najnowszej historii Kościoła, dwumiesięczniku, o którym zaraz będziemy rozmawiać, to obok wyświetlały mi się polecajki dotyczące właśnie tego było sobie i różnego rodzaju rzeczy. I tak sobie myślę, że to doskonałe połączenie, dlatego dzisiaj o Galileuszu, proszę Państwa, porozmawiamy. Jacek Dziedzina, redaktor naczelny dwumiesięcznika Historii Kościoła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Postanowiliście poradzić sobie z mitami. Taki był, jak było kolegium i wybieraliście temat i że ten Galileusz pójdzie na okładkę, to właśnie, to było tak, że rozprawimy się z mitami na ten temat, bo obrosła ta historia w różnego rodzaju takie mity, wręcz takie, że nawet polska Wikipedia podaje, wbrew opiniom i różnego rodzaju historiom, nie został spalony na stosie, czyli daleko to zaszło, że tak powiem. Co było waszym celem? Czy rozprawienie się z tymi mitami, czy jednak pokazanie takiej nie do końca pięknej strony Kościoła?
2: Nie, my się z nikim nie chcemy rozprawiać, ani z żadnymi mitami, a to, że przy okazji tak wychodzi, to już no nie nasza wina.
1: Nie, no to wasza raczej zasługa. I znowu wyszło ciekawiej niż w obiegowych opiniach, tylko prawdziwie wyszło ciekawie, ale, no ale rzeczywiście to jest taka historia, która z jednej strony, jak słyszy się, że został spalony na stosie, to można powiedzieć, nie, kłamią, oczerniają Kościół, a z drugiej, jak się jednak przybliży tę historię, no to no nie pokazuje ona Kościoła w najlepszym świetle.
2: Tak, historia Galileusza jest jedną z takich trudniejszych, bo z jednej strony obalamy właśnie pewne mity, nie mając takiego celu, ale de facto tak wychodzi w czasie tej rozmowy z ojcem Tomaszem Gołuszką. Przy okazji dodam, nie tylko nie został spalony na stosie, ale co więcej, miał całkiem sympatyczne warunki, no nie chcę powiedzieć więzienne, bo tak naprawdę spędzał ten czas taki zasądzony w areszcie domowym. No, więc to taki jeszcze tytułem do powiedzenia. To jest kolejny mit, który obaliliśmy. Na pewno to nie jest jakby naszym celem takim. No, siadamy zawsze do każdego kolejnego numeru. Ten Galileusz chodził za nami bardzo długo też no, gdzieś tam namawiałem ojca Tomasza, żeby spróbować, ojca Tomasza Gołuszkę, czyli współautora tego cyklu o historii inkwizycji, żeby spróbować zmierzyć się z tą sprawą Galileusza. I ja przyznaję, ja po tej rozmowie, bardzo długiej zresztą, jak pewnie widziałaś, jakby rozumiem jego opory, skąd one się brały. Nie dlatego, że nie chcemy się brać za właśnie jakieś obalanie mitów, tylko sprawa jest tak skomplikowana, że ja sam po no, redakcji tego tekstu, po spisaniu, potem po redakcji, stwierdziłem, oho, weszliśmy trochę na grząski grunt, bo przy okazji nie tylko, że obaliliśmy parę mitów, które gdzieś krążą w przestrzeni, nazwijmy to medialno-narracyjno-historycznej, ale ja przy okazji sam parę swoich, no nie chcę powiedzieć mitów, ale pewnych założeń, z jakimi wychodziłem do tej rozmowy, też musiałem obalić. Zobaczyłem, jak bardzo skomplikowana jest to rozmowa, jest to historia. Oczywiście jakby osoba i wiedza ojca Tomasza Gołuszki tutaj dodatkowo komplikuje sytuację, bo w tym sensie pozytywne. To znaczy on ma tak szerokie perspektywy, szerokie no, poruszanie się po różnych aspektach tej sprawy, że sprawę jeszcze bardziej komplikujemy. Ale zapewniam, że tak mi się przynajmniej wydaje. No, mam nadzieję, że nie jestem tutaj tylko subiektywnym recenzentem własnej współpracy, tak to nazwijmy, że to się da czytać. To znaczy, że czytelnik po lekturze tego tekstu stwierdzi, to może nawet dobrze, że to wszystko jest tak bardziej skomplikowane, bo pokazuje, że no nie ma sensu uciekać się w jakiekolwiek mity, w jedną czy drugą stronę. Czyli czy chcielibyśmy tutaj udowodnić, no, że nie wiem, Galileusz był ofiarą jakiejś, prawda, właśnie instytucji Kościoła, tak, która walczyła z naukowcami? No nie. To po tej rozmowie, wydaje mi się, wyjdziemy z takim przekonaniem, że to było bardziej skomplikowane. Ale też w drugą stronę. Czy to jest tak, że Galileusz stał się, czy to jest tak, że Kościół całkowicie tutaj położył sprawę, no też to jest bardziej skomplikowane, ale myślę, że to jeszcze w czasie naszej rozmowy wyjdzie.
1: Niesamowite jest, że przy takiej historii, która stała się jakimś takim, no jedną z najbardziej rozpoznawalnych historii relacji Kościół-nauka, taką rolę odegrały osobiste różne emocje. W sensie nie chcę też ich przeceniać, bo to nie jest tak, że tylko one tutaj przesądziły. Dlatego powiedziałam na początku, że jakby z jednej strony mówicie, że ani na stosie spalone, ani to więzienie nie było prawdziwe, a z drugiej strony jest jeszcze ciekawiej niż było w tych wytworzonych i narastających różnymi dodatkami nieprawdziwymi. Ta historia jest dużo ciekawsza naprawdę. Natomiast no właśnie... Bardzo ciężko chyba musiało wam się rozmawiać, w sensie takim, żeby, bo ja jak czytałam tę rozmowę, to miałam wrażenie, że mi się w głowie jakieś zaczynają diagramy rysować, no bo tu jest strzałka do Kopernika, tu jest strzałka do jakby Arystotelesa, tutaj Pitagoras się pojawia i ta cała wizja świata, znaczy arystotelesowska, pitagorajska, to w ogóle odmiana tego jest już skomplikowana, które i tak dalej. I tutaj te osobiste relacje Galileusza jeszcze, te trendy, które się pojawiają w Europie i zaczynają mieć znaczenie, wojna 30-letnia i tu takich bąbelków się strasznie dużo pojawia i różnymi kolorami wypadałoby je połączyć, ale udało się. Masz takie poczucie, że się udało wytłumaczyć, opowiedzieć?
2: Mam nadzieję, że się udało, mam też takie poczucie. Znaczy ja byłem bardzo zadowolony z tej rozmowy. Generalnie zawsze jestem gdzieś tam zadowolony z rozmowy z ojcem Tomaszem, ale tutaj chyba obaj mieliśmy takie poczucie, że chyba udało nam się mimo wszystko w krótkiej formie, choć wywiad jest długi, ale no umówmy się, na te tematy podstawały to miska wielkie, ale udało nam się chyba w sposób taki w miarę przystępny oddać tą całą złożoność, którą wymieniłeś właśnie przed chwilą. I to jest, ja sobie zdałem w ogóle sprawę przy okazji historii Galileusza po raz kolejny, albo może po raz pierwszy tak bardzo mocno i wyraźnie, jak wiele często pewnie historii innych również, z innych epok, jest też naznaczonych pewnymi emocjami, których nie rozpoznajemy, nie nazywamy tak naprawdę, tak jak tutaj zostały nazwane, pewnymi zaszłościami, pewnymi niedopowiedzeniami, które potem wybuchają i no, są jakby... Pretekst jest tak naprawdę zupełnie inny. To troszkę w tej rozmowie wychodzi, że ojciec Tomasz porównuje to do takiej typowej kłótni małżeńskiej, kiedy nagle, nie wiem, współmałżonek ma pretensje na przykład o szczoteczkę do zębów, która jest położona nie w tym miejscu, gdzie trzeba i wybucha wokół tego awantura. No umówmy się, wiemy doskonale, że nie chodzi o szczoteczkę do zębów, tylko chodzi o całą jakby kopalnię nagromadzonych emocji z przeszłości, wzajemnych pretensji, nienazwanych, czasami krzywd, czasami właśnie takich niedopowiedzeń, zranień. I dokładnie to samo jest w historii Galileusza. Jego spór z instytucją Kościoła, tak to nazwijmy bardzo ogólnie, to był tylko pewien pretekst, za którym zresztą stali dwaj dominikanie, do czego się ojciec Tomasz Gołuszka, też dominikanin, przyznaje. Szukali tak naprawdę pewnego haka, można wręcz powiedzieć, na Galileusza, a powody, przyczyny tak naprawdę były dużo głębsze. To były właśnie nierozwiązane do końca sprawy, jeszcze tląca się gdzieś historia Giordana Bruna, prawda, który niewiele wcześniej został skazany przez inkwizycję za swoje nawet nie tyle naukowe teorie, co takie trochę bardziej ezoteryczną mieszankę trochę filozofii, trochę teologii, trochę nauk przyrodniczych, więc pewna podejrzliwość, która panowała wówczas w instytucjach kościelnych, jakby była z tym związana. Nagle pojawia się Galileusz, który też odwołuje się bardziej wyraźnie do dzieła Kopernika, które to dzieło Kopernika, tutaj zaznaczmy, i to też w tej rozmowie bardzo mocno wychodzi, to nie jest tak, że ono trafiło na indeks ksiąg zakazanych, tylko na indeks ksiąg wymagających pewnych poprawek, tak to trzeba nazwać, a przy okazji służyło na przykład papieżowi do, nie było całkowicie odrzucone, bo posłużyło papieżowi do stworzenia nowego kalendarza. Więc to też jest bardziej skomplikowane. Natomiast bardzo żywa w tamtym czasie była wśród teologów, wśród filozofów, wśród ludzi Kościoła pamięć o herezji pitagorejskiej, tak? Czyli o pewnym takim koncepcie jakiegoś ognia, wokół którego krążą różne inne ciała. I wszystko, co mogło jakby przypominać to, nawet jeżeli de facto, jeżeli się wysłuchało uważnie, nie wiem, Galileusza właśnie, czy innych naukowców, o co im tak naprawdę chodzi, to nie miało nic z tym wspólnego, ale ponieważ z tym się kojarzyło, automatycznie otwierały się pewne na pewne tak czujniki, tak? Alarm bezpieczeństwa się włączył.
1: Niesamowite.
2: To niestety trochę tak było właśnie w tym przypadku. Galileusz też przy okazji był taką osobą trochę, nie chcę powiedzieć porywczą, bo tutaj chyba na to dowodów nie mamy, ale no, z opisów wynika, że był osobą bardzo pewną siebie i ta pewność siebie być może, no być może go troszkę też zgubiła jakby w tym wypadku.
1: No był też przytyczek do ówczesnego papieża, ale to o tym, proszę Państwa, nie będziemy wszystkiego zdradzać. Natomiast najbardziej chyba takie poruszające w tym wszystkim jest to, że nie chodziło o sam fakt, czy Ziemia wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi, w sensie fakt naukowy, tylko o wszystko, co za tym stało i to, co tutaj wymieniłeś. I bardzo podoba mi się to porównanie do kłótni małżeńskiej i to, że ten największy spór dotyczący heliocentryzmu porównuje się do kłótni małżeńskiej o szczoteczkę. Po lekturze ojca Badeniego, rozmowy Aliny Petrowej Wasilewicz z ojcem Badenim, no właśnie mam takie poczucie, że my za często używamy, to jakby ojciec Badeni na to zwracał uwagę, jakichś takich bardzo podniosłych porównań, które mają coś, a tutaj szczoteczka do zębów, to jest tak w stylu ojca Badeniego. Natomiast zacytuję pewnego redaktora, naczelnego. Łatwo zauważyć, że najwięcej powodów do wstydu w historii Kościoła mamy tam, gdzie najmniej chodziło o Boga. Najwięcej powodów do dumy tam, gdzie w centrum znajdowała się osoba Jezusa Chrystusa. Kojarzysz autora, prawda? Bo to redaktor naczelny niestety, napisał.
2: Niestety kojarzę.
1: I tak sobie myślę, że to jest rzeczywiście jakiś klucz, który bardzo mocno oddaje złożoność tej sprawy Galileusza. Natomiast to, co ja bardzo czerpię z waszych tekstów o historii, to jest takie pokazanie, że te nasze obecne spory, to one wcale nie trzęsą fundamentami Kościoła. Fundamenty są takie, że nic nimi zatrząść nie może, ale że nawet ścianami nie trzęsą, dlatego że to już wszystko było, te różne spory już były i były o wiele mocniejsze i tak rozbawiła mnie ta historia tych hierarchów kościelnych, którzy tak na przykład zaczęli do lunety podchodzić z takim, do teleskopu z takim, że to od tego to głowa boli, a w ogóle nie wiadomo, co to jest. I mam wrażenie, że my tak często mamy w Kościele, że to w ogóle nie jest domena tamtego XVII wieku, tylko jak coś tak podejrzewamy, a nie wiemy, to zaczynamy wymyślać powody, dla których nie, bo coś czujemy, że coś jest nie tak, ale nie potrafimy jeszcze podać powodu. Czy wy, siedząc w tej historii na co dzień, też macie takie poczucie, że to właściwie zmieniają się tematy, ale ludzie się w ogóle nie zmieniają?
2: No myślę, że to jest bardzo dobry wniosek, bardzo dobre jakby nazwanie tej rzeczywistości, bo w przypadku Galileusza to też było trochę tak, że powiedziałaś o tych duchownych, tak, którzy podchodzili do tej lunety, no, z pewnym takim lękiem, drżeniem. Generalnie to, co się wydarzyło wokół Galileusza, wydawało się ówczesnym, że burzy cały ich światopogląd, całe ich spojrzenie nie tylko na wszechświat, ale też właśnie na teologię. Potem oskarżano zresztą Galileusza o to, że, czy Kopernikowi też troszkę to zarzucano, że problemem ich były nie tyle te tezy naukowe, czy te pewne rzeczy, które głosili, tylko to, że z tych tez naukowych próbowali jakby wyciągać wnioski na teologię, tak, na całą wizję jakby rzeczywistości. A tamta wizja rzeczywistości była bardzo, no, można powiedzieć, z jednej strony prosta, z drugiej skomplikowana. Prosta, bo Arystoteles tłumaczył im całą rzeczywistość i Arystoteles był spójny, zdaniem ówczesnych, całkowicie z teologią. I wszelkie pytania, a wręcz no, dowody, tak, no, Galileusz starał się pokazać, że jednak ten księżyc jest bardziej skomplikowany, bo tam jakieś kratery widać przez te...
1: Nie jest idealny.
2: No nie jest idealny, to tak nie jest. No, ale to jakie kratery, co to takiego? Z jakiegoś powodu, być może jedna strona, tutaj weźmy tego Galileusza jako pewien taki model czy symbol tej jednej strony. Jedna strona za bardzo te rzeczy chciała łączyć z teologią i wpływać na zmianę myślenia też takiego teologicznego, ale druga strona też popełniała pewien grzech, bo jakby bała się, że no, jedna i druga strona myliła trochę porządki i metodologię, myliła nauki. Teologom wydawało się, że że odkrycia naukowe mogą zburzyć im teologię, bardziej takim zaangażowanym, no, powiedzmy, przyrodnikom wydawało się, że ich odkrycia są w stanie podważyć pewne prawdy teologiczne. Bardzo dużo czasu trzeba było, no, właśnie pokonania pewnych emocji, od których zaczęliśmy, żeby pokazać, że to w ogóle są rzeczywistości, które się powinny spotykać po to, żeby docierać do pełni prawdy i teologia, i nauki przyrodnicze. Dzisiaj wydaje mi się jest podobnie, także bardzo dobrze, że to zauważasz, że w tych naszych historycznych tekstach to trochę tak wychodzi, że dzisiaj też no, boimy się pewnych rzeczy, które ja nie chcę nawet powiedzieć, są osiągnięciami nauki, ale są pewnym osiągnięciem jakiejś myśli, refleksji i wydaje nam się od razu na wstępie z taką podejrzliwością patrzymy, to nam może zburzyć cały nasz światopogląd, całą wiarę, tak? To na czym opieramy naszą wiarę. No, wydaje mi się, że historia Galileusza uczy nas takiej pewnej ostrożności, znaczy każdej ze stron, to wydaje mi się, że to każda ze stron powinna dać sobie czasami na wstrzymanie i de facto chodzi tak naprawdę o pokory wobec tego, co odkrywamy i tego, co mówimy i piszemy o świecie, czy to z perspektywy teologicznej, bo to jeżeli jesteśmy teologami, to przecież nie znaczy, że Pana Boga złapaliśmy za nogi, tylko tego Pana Boga ciągle odkrywamy, który jest, z jednej strony objawił się w pełni w Jezusie Chrystusie, ale my też wiemy, że my Go nie obejmujemy całkowicie. Nie jesteśmy w stanie objąć tajemnicy Boga, ale też z drugiej strony nauki przyrodnicze, które też co czasami kilkanaście lat, czasami co parę lat muszą weryfikować czy zmieniać swoje, no, wydawałoby się niepodważalne tezy.
1: Trochę więcej chyba też zaufania do Pana Boga, że jeśli to nie Ziemia jest w centrum, tylko Słońce, to nie znaczy, że coś poszło nie tak. Zresztą no, uczyliśmy się to, też na to zwracać uwagę. Uczyliśmy się czytania Pisma Świętego, w sensie tego, na ile ono jest dosłowne. No, teraz już jesteśmy na takim etapie, że nie mamy wątpliwości, jak czytać chociażby Księgę Rodzaju, prawda? Bo są tego naukowe opracowania i jest wytłumaczone, dlaczego 6 dni i tak dalej, i tak dalej. Ale to jeszcze nie te czasy. W sensie już może te, bo zwracacie uwagę, że święty Tomasz z Akwinu już trochę na ten temat pisał, ale myślę, że żyjemy po prostu w większej dostępności i świadomości różnych rzeczy. Są jeszcze takie historie, jak historia Galileusza, o których myślicie, ale nie wiecie, jak zmieścić to na kartkach papierowych, tak żeby właśnie nie trzeba było doktorskiej sprawy na ten temat pisać?
2: No, jest na pewno dużo takich tematów, które jeszcze chcielibyśmy podjąć i do których nie tyle nie wiem, jak się jeszcze zabrać, ale no, czasami potrzebujemy odpowiedniego rozmówcy, czasami potrzebujemy no, gdzieś bardziej może w źródłach pogrzebać. Wiadomo, że nie odkryjemy Ameryki, bo to są często rzeczy, o których już wielu innych powiedziało, napisało, no ale właśnie, ja mam takie poczucie, że tak jak w przypadku tego Galileusza, wzięliśmy się za temat, który wydawało się jest rozpracowany na wszelkie możliwe sposoby, a jednak ja miałem takie poczucie, mój rozmówca, ojciec Tomasz też, choć sam siedzi w tym temacie, że nawet taka rozmowa, stawianie pewnych pytań, no jakby pobudza do pewnych refleksji nad obszarami, które do tej pory wydawały się nieruszone. Więc mamy też parę takich pomysłów, może nie chcę teraz wszystkiego zdradzać, które chcielibyśmy w kolejnych numerach poruszyć, a które może w sposób nieoczywisty pokażą, wydawałoby się, no dawno już nazwane spory, rozstrzygnięte spory czy postaci.
1: Ja bym chciała sobie zamówić jeden. Jak powiem na antenie, to może kiedyś się wydarzy. Ja bym chciała o relację Kościoła z ewolucją. W sensie, jeśli można to tak, ująć, tak, też dlatego, że da się usłyszeć bardzo dużo dziwnych sformułowań od ludzi, którzy chyba myślą, że tak Kościół naucza. I jakbyście to tak poukładali i pokazali historycznie i dlaczego, no to, to cóż mogę powiedzieć. Za każdy temat jestem wdzięczna, ale ten jakby dało się na... Jak macie jakąś taką listę życzeń, nie wiem, jakąś taką wielką księgę, jak się wchodzi do redakcji, to ja bym chciała tam taki dopisać. A że jesteście w Katowicach, to chciałabym tak zdalnie się dopisać.
2: Wpisujemy to na pierwsze miejsce w takim razie, jeśli chodzi o listę. Parę innych przesuwamy niżej, a to wpisujemy na pierwsze miejsce.
1: Teraz historia Kościoła bierze się również za takie tematy dotyczące sporów dogmatycznych, znaczy na poważne tereny wchodzicie, w sensie tak mam wrażenie, że chcecie nam w głowach mocno poukładać wiedzę na temat Kościoła.
2: Od dłuższego czasu brakowało mi czegoś takiego w naszym magazynie, jak taki regularny, nie chcę powiedzieć wykład, bo to brzmi może odstraszająco.
1: Tak, to brzmi odstraszająco.
2: Okej, to cofamy to, tak? Coś to w sposób przystępny, nie chcę powiedzieć lekki, bo to tak może wydawać się trywializujące, ale w sposób bardzo przystępny pokaże historię tego, skąd się w ogóle wzięły dogmaty w Kościele. No bo mówimy czasami o poszczególnych dogmatach, one się przy okazji różnych świąt pojawiają i poszczególni duchowni, kaznodzieje lepiej lub słabiej potrafią powiedzieć, o co w tym chodzi. I no, od dłuższego czasu chodziło mi po głowie, żeby zrobić taki właśnie, no użyję jednak tego słowa, wykład, ale taki bardzo popularny tego, skąd w ogóle się wzięły dogmaty, po co Kościołowi dogmaty, jak się rodziły poszczególne dogmaty. I tutaj mamy autora Wojciecha Marka, filozofa i teologa, który zmierzył się z tym w pierwszym odcinku. Ja już mogę zdradzić, że mamy też drugi odcinek napisany, właściwie przygotowany do druku, do kolejnego numeru. I mam takie głosy od, no, paru już, od paru osób, że tego bardzo brakowało, nie? To znaczy, z jednej strony fajnie jest pokazywać pewne takie, no, indywidualne historie tutaj, czy takie bardzo, bardziej spektakularne, typu Galileusz, czy jakieś niesamowite historie związane z życiem poszczególnych ludzi Kościoła, ale trzeba też czegoś takiego, jak Kościół po prostu dojrzewał do pewnych prawd, jakie definiował, jakie nazywał. Na przykład tajemnica Trójcy Świętej. No dobra, tutaj zdradzę w takim razie, że to będzie kolejny, że to będzie w kolejnym odcinku. Bo w pierwszym mierzymy się z całym credo, jako symbolem wiary, który jest mapą i zwierciadłem człowieczeństwa. Brzmi bardzo tak, no, górnolotnie, ale odsyłam do tekstu. A w drugim odcinku zmierzymy się z tajemnicą Trójcy Świętej. I to nie będą tylko takie te popularne porównania, które czasami przy okazji święta Trójcy Świętej.
1: Trzy świece palące się jednym płomieniem. To ksiądz Pawlukiewicz się z tego śmiał trochę. Znaczy mówił, i co to zmienia w życiu wtedy?
2: Tak jest. Albo koniczynka, prawda, tam trójlistna, która jedna koniczyna, trzy listki, bardziej taka ambitna, to powiedzmy wizja słynna świętego Ignacego, mówiąc o trzech klawiszach, które wydają harmonijny dźwięk wspólnie. Ale tu chodzi tak naprawdę o pewne zmierzenie się z tym, skąd Kościół właściwie, jak Kościół odkrył, że Bóg jest jedyny w Trójcy. No i to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie autora, że Kościół tak naprawdę żył od samego początku w sposób trynitarny. Znowu brzmi ciężko, ale tak było, czyli chrzcił i nauczał w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, ale nie miał tego na początku zdefiniowanego. O co tak naprawdę chodzi? Dopiero starcie z Ariuszem, który podważył pochodzenie, że Syn jest współistotny Ojcu, to była jedna z jego herezji, zmusiła jakby ojców, no wtedy też soborowych, do zdefiniowania, do nazwania w ogóle tego, w co my tak naprawdę wierzymy, wyznając, że wierzymy w Boga, w Trójcy Jedynego. No i to jest też pasjonująca historia. Dlatego ja jestem, powiem szczerze, jakoś tak, no tak zbudowany, ale też dosyć mocno mnie to nakręciło do tego, żeby tego typu cykle też ukazywały się w naszym magazynie. Nie tylko indywidualne historie, ale też takie bardziej poważne, ciężkie tematy, ale jednak oddane w sposób przystępny.
1: Proszę Państwa, powszechnie o dogmatach wiadomo w Kościele tyle, że z dogmatami się nie dyskutuje. To teraz będziemy wiedzieć trochę więcej. Ja to się cieszę, proszę Państwa, wchodzimy na jakieś B1, B2 może wiedzy. To jest w ogóle bardzo fascynujące i później można tak w takiej dyskusji lekkiej rzucić tam gdzieś, a Kopernik tak nigdy nie trafił na listę ksiąg zakazanych. I wtedy, no, co, jesteśmy... jak nie trafił? No nie trafił. No takich bardziej do przyjrzenia się, rozpatrzenia, to ja to już sobie siebie wyobrażam. Mam nadzieję, że nikt z tych, którzy będą brać udział w tej dyskusji, mnie teraz nie słucha, bo to trochę dziwnie wyjdzie. Ale proszę Państwa, to jest taka wiedza, która po pierwsze wiele nam tłumaczy w naszej wierze, a jest też przyjemna do posiadania ją w swojej głowie. To jesteśmy umówieni na rozmowę o Trójcy. W takim razie zastanawiam się, czy ta kolejna historia Kościoła to będzie dalej taka zwykła gazeta, jak jest, czy będziemy szukać takiego tomu, jak, no właśnie, nie wiem, trzy części Władcy Pierścieni wydane w jednej. No ale to się dzwonimy, proszę Państwa, to się dowiemy. Jacek Dziedzina, redaktor naczelny Historii Kościoła, dwumiesięcznika, który pokazuje nam, że dogmaty są nie tylko po to, żeby o nich, że nie ma dyskusji na ich temat, tylko właśnie warto je odkrywać i wiele innych rzeczy. A tego Galileusza to bardzo Państwu polecam, bo skoro nawet Wikipedia mówi, że wbrew obiegowym opiniom, to znaczy, że te obiegowe opinie są bardzo popularne. To lepiej wiedzieć więcej. Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: Ja Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kościół, wydarzenia, komentarze. Jesteśmy tuż przed godziną 11, czyli trzeba się pożegnać. Za chwilę wiadomości, a za tydzień znowu się spotykamy. No i za tydzień będziemy sobie znowu podsumowywać wydarzenia mijającego tygodnia. Ja to Państwu, lubię dla Państwa tych gości naszych zapraszać i z nimi rozmawiać o tym, co się dzieje. I jeszcze Państwa zachęcam do śledzenia pielgrzymki papieża Leona we Francji, do przeczytania tego, co już zostało powiedziane, wysłuchania. I do tej modlitwy, o którą apelował ranny w wyniku ataku ksiądz Adrian z Jarosławia. Dobrej, spokojnej, błogosławionej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Weronika Kostrzewa.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Trzy miesiące aresztu za zabójstwo policjanta, za chwilę relacja naszego reportera. Kraków wybiera prezydenta miasta, trwają przedterminowe wybory. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelania policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutów wobec podejrzanego. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Kraków wybiera prezydenta miasta. O 7 rano rozpoczęło się przedterminowe głosowanie. Potrwa do 21. W wyborach w Krakowie jest 8 nazwisk. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie jednak nieważny, bo kandydat zrezygnował ze startu. Przedterminowe głosowanie to efekt referendum. W maju mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Nawet jedno z tych dzieci, pod takim hasłem odbywa się dziś 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież Leon XIV w orędziu kładzie nacisk, by troską objąć miliony dzieci, które każdego roku są zmuszone opuszczać swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof naturalnych.
3: Ogromną rolę w pomocy uchodźcom, całym rodzinom, w tym najmłodszym, od lat niesie największa organizacja charytatywna Caritas Polska, mówi zastępca dyrektora Małgorzata Jarosz-Jarszewska.
4: Pomoc w Polsce. 26 centrów pomocy migrantom i uchodźcom. 14 tysięcy osób, które uzyskały pomoc w zeszłym roku, z tego 27% to stanowią dzieci. To jest przede wszystkim już teraz pomoc integracyjna. Są zajęcia wyrównawcze z matematyki, nauka języka angielskiego, oczywiście język polski. Caritas Polska działa, pomaga we wszystkich krajach, w których są kryzysy uchodźcze.
3: W tym roku organizacja będzie też świętować jubileusz 10 lat programu Rodzina Rodzinie.
0: O czym informowała Aneta Paszko.

0: RMFM na plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. A dziś ze mną w studio ksiądz Andrzej Kuflikowski, kustosz Sanktuarium Świętego Ojca Pio na warszawskim Gocławiu. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
2: Szczęść Boże wszystkich, witam, pozdrawiam.
1: 23 września obchodziliśmy w Kościele Katolickim wspomnienie Świętego Ojca Pio. Stygmatyka włoskiego kapucyna, jednego z najbardziej znanych, rozpoznawalnych, często nawet i dla niektórych kontrowersyjnych zakonników, teraz już świętych, XX wieku. To święty, który nie tylko za życia przyciągał tłumy do San Giovanni Rotondo, ale również po śmierci przyciąga tłumy. Ksiądz jako kustosz sanktuarium Świętego Ojca Pio na warszawskim Gocławiu zapewne na co dzień styka się z takimi sytuacjami, że wierni przychodzą, żeby pomodlić się za wstawiennictwem Ojca Pio. Co najbardziej pociąga ich w postaci tego świętego?
2: Ostatnio zauważyłem taki bardzo piękny zwyczaj, bo często przypominam w kazaniach, że Ojciec Pio mówił: ja wam krzyża zabrać nie mogę, ale mogę pomóc dźwigać. I w San Giovanni Rotondo i u nas przy piątej stacji Drogi Krzyżowej zamiast Cyrenejczyka jest wymalowany święty Ojciec Pio, jak niesie krzyż, pomaga Jezusowi. I ludzie przychodzą do tej piątej stacji, zatrzymują się i, tak mówiąc delikatnie, przypominają świętemu Ojcu Pio, że obiecał pomóc dźwigać. Tylko warunek jest taki: trzeba z Ojcem Pio grać wabank, czyli po prostu konkretnie. Jeżeli coś obiecuje, to przyjmuje. Świętej pamięci Wanda Połtawska powiedziała, że Ojciec Pio był jej prywatnym świętym. Wszystko, o co go prosiła, otrzymała i jeszcze dodała to, czego nie prosiła, ale wszystko przyjmowała. To jest święty, który sam mówił o sobie, że dopiero zacznie rozrabiać po śmierci. I to się dzieje, bo ta malutka wioseczka San Giovanni Rotondo dzięki działalności, a może pokorze i pełnej modlitwy postawie świętego Ojca Pio, stało się wielkim miastem, znanym na całym świecie, porównywalnym do Guadalupe, do Lourdes, do Fatimy. Wielokrotnie w czasach pandemii przewyższało ilością pielgrzymów. To miejsce, do którego ludzie zmierzają, żeby spotkać Boga w drugim człowieku, bo święty Ojciec Pio nie wymyślał Bóg wie czego. On tylko mówił, że człowiek potrzebuje relacji z Bogiem, z Twórcą. I on jako kapłan i zakonnik przez 50 lat poświęca się w konfesjonale, żeby ułatwić ten kontakt. Święty Paweł VI, papież, mówił: Ojcze Pio, kim ty jesteś? I odpowiada retorycznie: jesteś pomostem między słabością człowieka a Bożym miłosierdziem. Bo święty Pio, kiedy zasiadał w konfesjonale, to nie czynił konfesjonału trybunałem, tylko spotkanie miłosiernego ojca z synem marnotrawnym. Każdemu pomagał, nawet jeżeli przychodzili do spowiedzi penitenci, żeby wykpić Ojca Pio, żeby zadryć Ojca Pio, żeby oszukać Ojca Pio, odchodzili nawróceni. On ich czasami odsyłał, ale nigdy nie zostawił samych, ponieważ towarzyszył dwa, trzy, kilka dni na modlitwie, żeby ten człowiek odnalazł drogę do Boga. I za to były te wielkie walki szatana, bo szatan wiedział, co Ojciec Pio robi. I wiedział, że Ojciec Pio, jeżeli raz kogoś spotka, to na pewno temu człowiekowi wskaże drogę do Boga. To, co bardzo ładnie zawsze pamiętam w tej scenie, kiedy święty Jan Wianney idzie do Ars i spotyka chłopca Antosia Garniera i mówi: pokaż mi drogę do Ars. I wtedy ten chłopiec drogę mu wskazał i święty Jan Wianney mówi: tyś mi wskazał drogę do Ars, ja ci wskażę drogę do nieba. Takim drogowskazem do nieba na czasy współczesne jest właśnie święty Ojciec Pio, który po wojnie pierwszej, przed drugą, w tym czasie, kiedy świat naprawdę był na skraju przepaści, na zakręcie dziejów, zwrócił nam uwagę na szacunek dla cierpienia.

0: dogmaty i to był ten, można powiedzieć, moment przełomowy, przełomowy przynajmniej dla nas na zewnątrz, gdzie no, te stygmaty już były widoczne. Ale jeszcze wcześniej on miał takie wizje, czy wręcz spotkania, gdzie otrzymywał pytania, czy chce też włączyć się w cierpienie.
1: Święty Ojciec Pio od samego początku miał stały kontakt z Panem Bogiem. On często mówił o sobie, że w łonie matki ta relacja z Bogiem była bardzo bliska. Pietrelcina, miejsce urodzenia, to jest miejsce bardzo urokliwe, przepiękne. Tam się czas zatrzymał, czyściutkie miasteczko. Można tam odpocząć, można odnaleźć ducha swojego życia. O nieopodal Pietrelciny jest taka miejscowość Piana Romana. Tam rodzice świętego ojca Pio mieli jakieś nieduże poletko i ojciec Pio często chodził do pracy tam do Piana Romana. Ilekroć jestem z pielgrzymką, to zawsze idziemy tak zwaną Via Rosario, drogą różańcową z Piana Romana do Pietrelciny, czyli tą dokładnie drogą, którą święty ojciec Pio szedł do pracy. To jest około 20-40 minut, zależy jaki krok, ale miejsce bardzo urokliwe. Dlaczego? Bo w Piana Romana jest wiąz, pod którym święty ojciec Pio otrzymał po raz pierwszy stygmaty. Te stygmaty były niewidzialne. On prosił, żeby te stygmaty zniknęły i te stygmaty zniknęły, a potem w roku 1918 otrzymał na stałe i tutaj już się pogodził z tą wolą Bożą. Święty ojciec Pio miał wizję świętych, spotykał się z Panem Jezusem, z Matką Bożą, ze świętym Józefem i kiedyś pytano go: ojcze Pio, czy to prawda, że do ciebie przychodzi Matka Boża? A on mówi: tak, do ciebie nie? Myślałem, do każdego przychodzi. Kiedy był w odosobnieniu, ktoś go pytał: ojcze Pio, czy teraz, kiedy jesteś w odosobnieniu, to Matka Boża cię nawiedza? Nawiedza, ona jest cały czas ze mną. Kiedyś udał się bez pozwolenia mamy do Pompeji, nawiedził Matkę Bożą Pompejańską i chyba tam się zakochał w Matce Bożej. Od tamtej pory z różańcem się nie rozstawał. To była jego siła, jego fundament, jego przyszłość, jego nadzieja. Pytany, ile różańcy mówi dziennie, mówi kilkadziesiąt. Jak to możliwe? To nie twoja sprawa. Kiedy go pytanie.
0: Skąd taka niezwykła pobożność i kult do Matki Bożej, miłość do Maryi i takie zaufanie w takim zakonniku, który właśnie z takiej, można powiedzieć, prostej, małej włoskiej wioski pochodził. Rodzina ojca Pio, rodzice, to byli też prości ludzie. Skąd w nim było takie nabożeństwo?
1: No, wybrany przez Boga. Pan Bóg go sobie upatrzył, wiedział, że na pewno na nim może polegać. Pietrelcina jest miejscem poświęconym Matce Bożej, stąd chyba kościół, gdzie ojciec Pio celebrował swoją mszę świętą prymicyjną, też jest miejscem kultu maryjnego. Mama była bardzo pobożna, ojciec bardzo pracowity. Troje rodzeństwa zmarło w wieku niemowlęcym. To byli biedni ludzie. Ojciec ojca Pio, żeby mógł święty Pio pójść na studia do seminarium, dwa razy emigrował do Ameryki. On bardzo to przeżywał, bo tam były różne problemy natury moralnej, ale sprawa życia ojca Pio zawsze oparta była ogromnym szacunkiem dla rodziców. On kochał rodzinę, on stawiał na rodzinę. On wiedział, że tam, gdzie jest rodzina scalona, tam wszystko można osiągnąć. Ojciec Pio często tłumaczył, że wychowanie zależy od domu rodzinnego. To, co potem jest w szkołach, na uczelniach, w życiu, to jest dodatek. Fundament edukacyjny, religijny, moralny jest właśnie przekazywany przez rodziców w domu. Dlatego on bardzo kochał rodziców i bardzo, kiedy nawet uczył jako zakonnik religii, to zawsze wskazywał na kult świętych, na szacunek dla niedzielnej mszy świętej, na spowiedź świętą, bo mówił, że ziemi może braknąć słońca, ale nigdy Eucharystii.
0: To był bardzo też chorowity zakonnik. On finalnie trafił do San Giovanni Rotondo i to było miejsce, gdzie już w zasadzie posługiwał do końca swojego życia.
1: No nigdy się San Giovanni do Rotondo już nie wyjeżdżał, nie emigrował, nie podróżował, ewentualnie dar bilokacji. Miał ogromne schorzenia i wewnętrzne, i astma, i serce, i różnego rodzaju zawroty głowy, a jak doszły stygmaty, no to były normalne, przebite dłonie, stopy, bok, przedramię, które krwawiło. Lekarze oceniają, że

0: przez te 50 lat to wypłynęło z ciała ojca Pio ponad 3,5 tysiąca litrów krwi. I nie było żadnej sepsy, żadnej gangreny, żadnego zakażenia. Nie było fetoru, był zapach fiołków. Święty Pio powiedział, że to, co się wydarzyło 20 września 1918 roku na chórze zakonnym, było podkreśleniem, że Jezus wybrał go do tej misji, a Panu Bogu się nie odmawia. Dlatego ojciec Pio stał się od tej pory narzędziem. Kiedy celebrował Eucharystię, płakał, bo mówił, że idzie na Golgotę razem z Chrystusem. On to widział, on to przeżywał. Dlatego pytany czasami, czy jak celebruję mszę świętą, to kto jest z nim? Matka Boża, apostołowie i całe niebo. A przede mną, tam gdzie są ludzie, to między ludźmi są dusze czyśćcowe. Gdyby ludzie zauważyli właśnie tą celebrację Eucharystii, tak jak miał wizję święty ojciec Pio, na pewno zmieniłby się też i stosunek do mszy świętej i szacunek dla tego sakramentu, który jest centrum życia chrześcijan. Mówimy Eucharystia, centrum życia chrześcijańskiego, i dlatego warto w tych różnych życiowych poszukiwaniach odnaleźć czas dla mszy świętej. Mszy świętej, która daje życie i zmienia to, co czasami mówimy. Wchodzisz na mszę świętą, to wracaj do domu tak jak Trzej Królowie, inną drogą. Spotkałeś Jezusa, idź tą drogą, którą ci Jezus wskaże.
1: My rozmawiamy z księdzem Andrzejem Kuflikowskim i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
2: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus. Rozmowa na Plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio ksiądz Andrzej Kuflikowski, kustosz Sanktuarium Świętego Ojca Pio na warszawskim Gocławiu. Rozmawiamy o Świętym Ojcu Pio. To święty, który dla Polaków jest jednym z świętych, których ma największy kult w naszym kraju. I to widać nie tylko wśród pielgrzymów, którzy przybywają do San Giovanni Rotondo, ale także widać to w Polsce, kiedy wymieniamy, czy można nawet poszukać różnych rankingów świętych, to oczywiście na pierwszym miejscu jest święty Jan Paweł II, Faustyna Kowalska, następnie Maksymilian Maria Kolbe, święty Józef Antoni Padewski czy Andrzej Bobola, no i właśnie święty ojciec Pio. Eucharystia i spowiedź. To były te dwa sakramenty, które były najważniejsze, które podkreślał ojciec Pio, że są najistotniejsze w życiu człowieka. Przejdźmy najpierw do tego konfesjonału. Tam ustawiały się kolejki w San Giovanni Rotondo.
2: Święty ojciec Pio kładł nacisk na konfesjonał, bo widział poranione dusze ludzi. Widział ludzi, którzy są czasami jak owce nie mające pasterza. I dlatego postanowił pomóc im w ten sposób, żeby przez naukę o Bożym Miłosierdziu, przez dotknięcie Jezusa Miłosiernego pokazać, że nawet dusza pokiereszowana, maksymalnie zniszczona, dzięki dotknięciu Jezusa może uzyskać uzdrowienie. To, co często mówimy, to świętego ojca Pio słowa były: przyjrzyj się w chwilach załamania Matce Bożej stojącej pod krzyżem. Ona się o krzyż opiera. Krzyż dodaje jej siły. Więc on uważał, że jak człowiek dotknie się krzyża z wiarą, to na pewno uzyska właściwą siłę i moc. Stąd jego słowa: droga na górę Tabor, czyli do nieba, prowadzi zawsze przez Golgotę. Kohelet mówi, że jest czas umierania i czas rodzenia, czas radości i czas smutku. W życiu przychodzą chwile i radosne, i trudne. My, chrześcijanie, wiemy, że po Wielkim Piątku zawsze pojawia się poranek wielkanocny. Dlatego konfesjonał świętego ojca Pio był miejscem leczenia dusz. Wielu przychodziło. Spowiadał osobno kobiety, osobno mężczyzn.
1: Nawet kilkanaście godzin dziennie spowiadał.
2: Spowiadał regularnie kilkanaście godzin dziennie. Bardzo przeżywał ostatnią swoją noc przed śmiercią, 22 września 1968, bo wiedział, że umrze za kilka godzin, a już nie mógł pójść spowiadać, bo wiedział, że ci ludzie czekają. Przychodzili różni dziennikarze, masoni, politycy, ludzie, którzy Bogiem wzgardzili, Boga podeptali, popełniali ogromne grzechy, wracali z konfesjonału jako dzieci duchowe świętego ojca Pio. To jest niesamowite, bo święty Pio stosował w spowiedzi dwie zasady. Raz był ojcem, dobrym pasterzem, który idzie za owieczką, żeby jej pomóc, i kiedy znajdzie, to bierze na ramiona i niesie do owczarni, a raz był miłosiernym ojcem, który czekał na powrót syna marnotrawnego. Dlatego jego relacje jako spowiednika były bardzo oparte na człowieczeństwie. Przecież jednym, który spowiadał się ojca Pio, był ksiądz Karol Wojtyła w 1948 roku. Niektórzy mówią, że Pio przepowiedział mu papiestwo.
1: No to wielokrotnie
2: inni
1: się pojawia.
2: Zaprzeczają. Sam ojciec święty Jan Paweł II nie potwierdził tego, ksiądz kardynał Dziwisz. Ale jak się popatrzy na historię, że kiedy arcybiskup Karol Wojtyła pisze w 1963 roku list do ojca Pio w listopadzie i prosi o zdrowie dla lekarki, więźniarki Wandy Pułtawskiej, i kiedy Pio otrzymuje ten list, to mówi do zakonników: temu biskupowi nie możemy odmówić. Najprawdopodobniej ojciec Pio posługiwał się językiem neapolitańskim. To kiedyś tam słyszałem, braciszkowie opowiadali w San Giovanni Rotondo, że jak ojciec Pio powiedział może księdzu Wojtyle, że będzie papieżem, czy coś podobnego, to mógł to ksiądz Wojtyła nie zrozumieć, bo to był język neapolitański. Tak jakby do nas ktoś mówił po góralsku albo po kaszubsku. I wszystko się zrozumie.
1: No nie, nie,
2: a ten
1: nie
2: język neapolitański, tak. Ten dialekt jest bardzo taki trudny, więc Pio, no jak się popatrzy i potem, że ojciec święty Jan Paweł II doprowadził do beatyfikacji, a potem do kanonizacji.
1: W 1999 roku i była 2002, beatyfikacja, tak. I 2002, tak, rok kanonizacja.
2: Że doprowadził do tych dzieł, to jednak coś na rzeczy było, ale to nie jest najistotniejsze. Ważne, że święty ojciec Pio i święty Jan Paweł II wskazują nam obaj drogę do Boga przez konfesjonał i ołtarz. I tego się nie da w żaden sposób dzisiaj zmienić, odrzucić, bo to jest. Polacy są najliczniejszą grupą, która pielgrzymuje po Włochach do San Giovanni Rotondo. My już od kilku lat mamy tam swojego kapucyna, ojca Romana Ruska, który no jest, bo jest bardzo dużo Polaków. Oprowadza, służy, celebruje mszę świętą i mówi, że bardzo dużo Polaków przyjeżdża z pielgrzymką, a każdy, kto dojdzie do grobu ojca Pio, wychodzi inny, przemieniony. Jest nadzieja.
1: Wspomniana już przez księdza Wanda Pułtawska, to też jest niesamowita historia więźniarki z Ravensbrück, polskiej lekarki i matki dzieci, która właśnie zachorowała na chorobę nowotworową i wtedy to Karol Wojtyła napisał list do ojca Pio z prośbą o uzdrowienie i faktycznie, kiedy Wanda Pułtawska jechała już do szpitala na kolejną, w zasadzie już chyba na operację, tak, wręcz, tak? Tak? Okazało się, że już tego guza nie ma. To też jest niezwykła historia. Później można przeczytać to we wspomnieniach Wandy Pułtawskiej, jak ona też o tym mówi. Na początku wcale nie dawała wiary jako lekarz w taki, można powiedzieć, cud, czy w działanie uzdrawiające, a jednak kiedy przybyła do San Giovanni Rotondo, to ojciec Pio wyłowił ją z tłumu osób, które przybyły i wręcz zwrócił się do niej po włosku, czy już jest wszystko dobrze.
2: To było, znaczy, ja akurat z Wandą Pułtawską się przyjaźniłem, byłem tym, którym na koniec wyspowiadał, namaścił ten dar i tą łaskę. Ostatnim kapłanem, który ją przytomną widział, spowiadałem święty wiatyk i wtedy Wanda Pułtawska mówi do mnie: pamiętaj, Pan Bóg dał ci życie, świętość sam wypracuj, patrz na mnie. Więc to jest takie bardzo piękne, bo jak się popatrzy na to, co pani redaktor mówi o tych uzdrowieniach, ona oprócz tego nowotworu potem była jeszcze chora kilka razy i było ogromne poparzenie w roku 2000, bodajże chyba 11 czy 15, było ogromne i wyszła z tego. Ona z tego wyszła. Ona mówi, że Pio był jej prywatnym świętym. To, co pani powiedziała, ona, no mówi, błąd sztuki lekarskiej. Nie ma operacji bądź sztuki lekarskiej. Była żelazna kurtyna o ojcu Pio. Nikt nie wiedział w Polsce. Pojedyncze jednostki. I kiedy był konsystorz kardynała Wojtyły w Rzymie, pojechała i wtedy kardynał mówi: jedź do San Giovanni, podziękuj temu, który cię uzdrowił. I ona pojechała, stała, mówi, w zakrystii, za ołtarzem. Ojciec Pio, był tłum ludzi, przechodził koło mnie i musnął mnie po policzku ręką i mówi: va bene, już dobrze. I tylko tyle. I on wiedział, że to ona, a ona wiedziała, że to on.
1: Msza święta to sakrament, który no, dla ojca Pio był wręcz centrum każdego dnia. On potrafił przez kilka godzin przygotowywać się do celebrowania Eucharystii. Wręcz w pewnym momencie jego godziny, kiedy on mógł odprawiać mszę świętą, były tylko bladym świtem, a i tak przybywały tłumy wiernych, aby uczestniczyć w tej Eucharystii sprawowanej przez ojca Pio. 2-3 godziny
2: przed mszą świętą ojciec Pio już się przygotowywał. Spał bardzo niewiele w ciągu doby, godzinę, dwie maksymalnie, ale sen miał przerywany. Bardzo przeżywał Eucharystię, ona była o 5 rano celebrowana. Tłumy ludzi, Włosi byli bardzo skupieni. Kiedy różni wysłannicy kościoła czasami go tam w jakiś sposób monitorowali, żeby szybciej, no to mówił: nie kładźcie zegarka na Golgotę, to jest sprawa Pana Jezusa, dajmy to wszystkiemu, niech tak jak Pan Bóg zaplanował, żeby to się odbyło. Natomiast Eucharystia w życiu świętego ojca Pio była pokarmem, on żył Eucharystią. On Eucharystią żył i on naprawdę, gdyby ludzie wiedzieli, jaki to jest dar, na pewno by inaczej to przeżywali. Eucharystia była centrum, dlatego mówił, droga do świętości to nieustanne powstawanie z upadków w spowiedzi i komunii świętej. Świętość według ojca Pio i według każdego, czy Jana Pawła, czy Faustyny, czy Boboli, czy Antoniego, to są nieustanne powroty do Boga, bo my ludzie grzeszymy, do końca grzeszymy. Ale te nieustanne powroty do Boga, czy pasterzy, czy trzech króli, czy Marii Magdaleny, czy setnika, czy dobrego łotra i o 6, o 12, za 5, 18, każdy otrzyma je po denarze. Dlatego zależy nam na tym, żebyśmy przyjmując sakramenty odkrywali w tym Bożą interwencję. Pan Bóg nad każdym się pochyla i Panu Bogu na każdym zależy. Dlatego daje nam świętego ojca Pio na te trudne czasy. Czasy powojenne, kiedy idzie modernizm, kiedy jest chaos, kiedy są deptane wartości rodziny, kiedy są deptane przekazania Boże, kiedy nie ma szacunku dla życia, kiedy nie ma szacunku dla umierania, dla starości, dla wieku, dla cierpienia. Zabawa jak na Titaniku, to nie to. Świat ma swoje prawa. Świat ma swoje prawa i dlatego trzeba uświadomić sobie, że tak jak Mojżesz prowadził Żydów przez pustynię, i czasami też się potykał, ale ufał Bogu, bo nie umiał za bardzo mówić, czasami był porywczy, ale Pan Bóg jego wybrał. Tak samo jak Pan Bóg wybrał Piotra. Piotr się kilka razy zaparł Jezusa. Paweł był wielkim prześladowcą. Problemem współczesnego świata, na co zwracał też ojciec Pio, jest to, że my nie umiemy przebaczać. Dlatego ojciec Pio mówił o spowiedzi i komunii, bo spowiedź i komunia to jest przebaczenie i miłość. A świat współczesny grilluje, wyszukuje, chowa do szuflady, a potem wyciąga, żeby okpić, wykpić, żeby dokuczyć. Pierwsi chrześcijanie przebaczyli Piotrowi, Pawłowi, Augustynowi, bo na tym polega. Gdyby Jezus nie powiedział na krzyżu, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, nie byłoby Bożego Narodzenia ani Wielkiej Nocy. A jednak te słowa po prostu pokonały szatana, bo diabeł się nie spodziewał tego zdania, przebacz im. Bo był pewien, że jak upodli Jezusa do tego stopnia, to na pewno zlecą się aniołowie z mieczami i będzie wojna. A tymczasem Pan Bóg pokazał zupełnie inny plan. I ten plan wobec każdego z nas też jest inny, zakryty. Dlatego ufajmy mu, skoro mamy takiego wielkiego patrona, świętego ojca Pio, który kładzie nacisk na spowiedź. Cudem świętego ojca Pio będzie zawsze konfesjonał, spowiedź. Owszem, są różne sprawy zdrowotne, tak jak Wanda Pułtawska, ktoś otrzymuje wzrok, ktoś otrzymuje władzę w nogach, chodzi, ale najpiękniejszym cudem, ciągle żywym, jest cud spowiedzi świętej.
1: Jeszcze ważna informacja, bo myślę, że my może teraz, 58 lat po śmierci ojca Pio, nie do końca zdajemy sobie sprawę, bo jesteśmy trochę mądrzejsi, ale tak naprawdę miał wiele przeszkód, również ze strony Kościoła. Przez bodajże 2 lata nie mógł publicznie sprawować mszy świętej, też sprawował ją w celi, w klasztorze, ale był posłuszny. Był posłuszny mimo tego, że otrzymał takie niezwykłe dary od Pana
2: Siła
1: Boga.
2: Siła ojca Pio właśnie wynikała z tych lat odosobni. Miałem też ten dar, żeby w tej kaplicy być, celebrować mszę świętą. Niewielkie pomieszczenie, ale duch ojca Pio ciągle tam jest. Natomiast chodzi o to, że ojciec Pio pokazuje nam ten szacunek hierarchii Kościoła. Dla Ojca Świętego, dla biskupów, dla przełożonych, bo człowiek może się pomylić, ale najważniejsze jest to, żeby oddać kierownictwo tym, którzy są. Kiedy Piotr i Jan biegną do grobu, to Jan przybył pierwszy, ale zaczekał na Piotra, bo Piotr był przez Jezusa wybrany. I wszedł do grobu Piotr, a za nim Jan. Tak samo to ojciec Pio pokazuje nam, że posłuszeństwo buduje relacje. Nawet jak ktoś się pomyli, nawet jak ktoś popełni błąd, źle coś zrobi, źle oceni, oskarży, to dzięki posłuszeństwu my mamy szansę pozyskać tego człowieka. I to robił święty Pio, bo zapytany kiedyś, kiedy zmarł papież Jan XXIII, pytają go ojcze Pio, kto będzie następnym papieżem? Montini. Ojej, przepraszam, za szybko powiedziałem. Następnego dnia ogłoszono Pawła VI Montiniego. I tak było ze wszystkim. Święty Pio widział błędy swoich współbraci, ale nigdy ich nie przekreślał, bo w tym widział działanie szatana.
1: My rozmawiamy z księdzem Andrzejem Kuflikowskim i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Na plus.

0: Reklama Plus.
1: Magdalena Szefernakę, razem mną ksiądz Andrzej Kuflikowski, kustosz Sanktuarium Świętego Ojca Pio na warszawskim Gocławiu, ale również diecezjalny moderator grup Świętego Ojca Pio. Księże kustoszu, no z wieloma wiernymi ksiądz systematycznie jeździ do San Giovanni Rotondo, udaje się na spotkania, czuwania modlitewne na Jasną Górę. A czy do sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu też przybywają wierni, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach, relacjach wymodlonych, wyproszonych za wstawiennictwem Ojca Pio?
2: Przy obrazie świętego Ojca Pio, który osobiście poświęcił święty Jan Paweł II na rok przed śmiercią 25 lutego 2004 roku, jest Księga Cudów i Łask. Tam wierni przychodzą, zapisują różnego rodzaju prośby, podziękowania. Są uzdrowienia z ciężkich dolegliwości, są kwestie dotyczące relacji międzyludzkich, ale to, co jest najpiękniejsze i o co najczęściej ludzie proszą, to o powrót do wiary. Jak jest powrót do wiary, to wtedy i cierpienie inaczej wygląda. Bo tak jak mówił święty Pio, on nam krzyża zabrać nie może, on nie jest w stanie, żeby zlikwidować cierpienie, bo cierpienie jest. Ale dzięki relacji ze świętym ojcem Pio możemy to cierpienie inaczej przeżywać. Dlatego w minioną niedzielę 20 września mieliśmy odpust parafialny ku czci świętego ojca Pio. Głównym celebransem był arcybiskup nuncjusz Antonio Guido Filippazzi. 8 mszy świętych, ksiądz arcybiskup był tak troszkę zaskoczony pozytywnie, że tyle ludzi przyszło, bo na każdej mszy był kościół wypełniony, 4 księży spowiadało. To tylko pokazuje, że przychodzą parafianie i goście, że nasze sanktuarium świętego ojca Pio, no po Górce Przeprośnie koło Częstochowy i Terliczce jest jednym z takich bardziej znanych. Ojciec Pio ma w Polsce ponad 20 kilka kościołów dedykowanych swojemu imieniu.
1: To też pokazuje, że ten kult Ojca Pio cały czas się rozszerza.
2: Grupy świętego Ojca Pio zainicjowane przez papieża Piusa XII, który prosił o modlitwę, uzyskał odpowiedź świętego Pio, który zakłada te grupy modlitwy, żeby ludzie się modlili o wiarę, o pojednanie. Bo tam, gdzie jest wiara, tam człowiek widzi człowieka. Bo można być po prostu człowiekiem, no niby religijnym, ale pytanie, czy jestem wierzący. Dlatego Jezus pyta, za kogo ty mnie uważasz? To, że ktoś mnie bierze za Jana Chrzciciela czy za Eliasza, to jest jego sprawa. Ja tego nie neguję, ma prawo. Ale za kogo ja uważam? To jest istota, żebym ja jako człowiek w takim, przepraszam, egoizmie chrześcijańskim umiał Jezusa nazwać Bogiem. A skoro go nazywam Bogiem, to żeby te relacje były. I dlatego cuda świętego ojca Pio od samego początku. Pamiętam, kiedyś była sytuacja taka, jak 1 lata temu aktor przyjechał ze swoim synkiem chorym na taką ziarnicę złośliwą i to było dziecko bardzo ciężko chore, było już orzeczenie lekarzy i on przyjechał tak wieczorem z planu filmowego. Iśmy tak rozmawiali i potem po kilku tygodniach przyjechał na rolaty, wtedy jeszcze był ksiądz biskup Stanisław Kędziorek, podziękował, dał świadectwo, że przez te 3 tygodnie bardzo gorąco się modliłem. No, lekarze mówią, że choroba ustąpiła, ale ja wiem, że była to interwencja ojca Pio, bo naprawdę cała rodzina bardzo do tego świętego mieli ogromne nabożeństwo. To taki jeden z cudów. Drugi cud był taki, że kiedyś też szedłem z młodzieżą do kina, przyszedł człowiek, no i mówi, chce się wyspowiadać. No ja tak stoję z tą młodzieżą, młodzież patrzy, co proboszcz zrobi, nowy proboszcz, młody. Więc ja mówię, no dobra, idziemy, nie? No i tak poszliśmy do tego konfesjonału, no tak mnie ten człowiek tą spowiedzią przygniótł pozytywnie. A przyszedł do spowiedzi dlatego, że szedł kiedyś koło naszego parkanu i znalazł krzyżyk. Taki mały, niewielki od różańca, czy jakiś tam medalik. I to go zainicjowało po pewnym czasie, że tu ma wrócić się wyspowiadać. To spowiedź trwała dosyć długo, ale chyba ojciec Pio zatrzymał czas, bo jego wyspowiadałem, tego człowieka, i do kina zdążyłem. Kiedyś jeżdżąc do Stanów na rekolekcje, żeby pozyskać fundusze na budowę sanktuarium świętego ojca Pio. Byłem na stand-by w Hartford na lotnisku, no i podchodzi człowiek i mówi: Father, mówię, chce się wyspowiadać, lecimy do Chicago, ja się bardzo boję. Ja mówię, no, ale mówię, no ja no nie za bardzo tak tym angielskim władam, żeby, no rozumiem wszystko. Nie, mówi: Father, ty sobie zrozumiesz, ojciec Pio ci pomoże, ma, widzę, że masz to jego, mówię, obrazek, mówi, to ja się będę spowiadał, ojciec Pio niech słucha, ty mnie rozgrzesz. No i dalej radę trochę łamanym angielskim, polskim, jakim tam językiem. Ale to są takie przykłady, że jeździłem wielokrotnie, ponad 20 razy do Stanów z rekolekcjami i zawsze woziłem relikwie ojca Pio, jakieś tam różańce, obrazki. Uwierzcie mi, nigdy nikt nie zatrzymał. Owszem, zaglądali celnicy i różni ludzie na tych stacjach lotniskowych, ale każdy jak zobaczył, szczególnie w Stanach, figurkę ojca Pio czy obrazek, to każdy się żegnał i od razu, bez problemu, ojciec Pio miał otwartą drogę. To są takie bardzo piękne znaki. Ja zawsze powtarzam, że ludzie są ciekawi, co się wydarzyło, jaki cud. Cudem ojca Pio jest konfesjonał. To, że w naszym sanktuarium na warszawskim Gocławiu ludzie się spowiadają. Mówiłem, był odpust 20. 23 był kościół na 9, 15, 18 pełny. Pełny.
1: No, ja to właśnie
2: świadczy o tym, że on działa.
1: W XXI wieku ludzie...
2: On działa.
1: W centrum Warszawy. Bo ludzie przychodzą do kościoła.
2: Bo ludzie są z natury bardzo duchowi, uduchowieni. Czasami mają dość takiej głupoty, tego całkowitego, tej izolacji, tych różnych pseudowymysłów na życie, na codzienność i wracają do wiary ojców naszych. To, co było wypracowane, poranny pacierz, tak jak mówi święty Pio, co niedzielna msza i jak najczęściej do spowiedzi. I to jest droga do świętości. Jak człowiek się przeżegna, podziękuje Bogu, zmówi to Ojcze Nasz, zdrowaś Mario, pójdzie na niedzielną mszę świętą z rodziną, zje obiad, śniadanie, pójdzie na spacer, bo dzieci dzisiaj, owszem, mają masę zajęć. Czasami są wożone od jednych zajęć do drugich, nie mają domu, a czasami potrzebują tej wspólnoty, tego ciepła, tego wspólnego pójścia na lody, na spacer, na watę cukrową, czy pozbierać żołędzie, czy kasztany, porobić ludziki, jak to było w naszych czasach. Potrzebują rodziny, bo czasami zastanawiam się, czy my nie hodujemy dzieci. Że uczymy wszystkiego, a dziecko potrzebuje miłości, po prostu miłości, takiego ciepła, domowego ogniska. Patrzcie, co się dzieje. Święta, wszyscy wyjeżdżają. Jedne i drugie. Ludzi starszych wysyłają na SOR, żeby nie było problemu. Weekendy wszyscy muszą wyjechać, a czasami zostać w domu, posprzątać, popatrzeć, pójść na spacer, pójść na cmentarz, odwiedzić rodziców. Nie czas dla człowieka, bo życie bardzo szybko mija. Byłem ostatnio na pogrzebie i tak idę z panem pogrzebowym, księżem, mówi: zobacz, czy bogaty, czy biedny, czy czerwone dywany, czy Oscary, czy jakiś celebryta, czy wyjątkowy profesor, każdego czeka to samo. Warto być dobrym człowiekiem.
1: Warto być dobrym człowiekiem, to na pewno. Ja jeszcze patrzę na San Giovanni Rotondo, to miejsce, gdzie każdego roku miliony osób z całego świata, no tych Polaków jest tam bardzo dużo, nas Polaków jest tam bardzo dużo, przybywają do grobu ojca Pio. Ten warszawski Gocław, to sanktuarium na warszawskim Gocławie, o którym mówimy, to takie trochę polskie San Giovanni Rotondo, ja bym to tak nazwała, patrząc też na te kolejki do spowiedzi, to co ksiądz powiedział, te charyzmaty i sakramenty, które najważniejsze były i w życiu ojca Pio, i taka jakby najprostsza droga i najbardziej konkretna. Jak żyć, iść przez życie, żeby dobrze to życie przeżyć? Czy my tego jeszcze potrzebujemy w XXI wieku? I czy ojciec Pio może być patronem na obecne czasy?
2: Człowiek zawsze potrzebuje wskazówki. Tak jak dzieci potrzebują rodziców, tak my potrzebujemy takiej duchowej opieki. Święty Pio, wrócę do tego sanktuarium na Gocławiu, no tu się troszkę pochwalę. Dzięki pani profesor Wandzie Połtawskiej mamy masę różnych pamiątek, zegarek ojca Pio, różaniec, duże bandaże ze śladami krwi, mamy skrzepy krwi, mamy dokumenty podpisane przez ojca Pio, przez świętego Jana Pawła II. Nie są jako obiekty muzealne, tylko bardziej jak relikwie. One pokazują, że ojciec Pio był normalnym człowiekiem. On normalnie pisał, czytał, rozmawiał, nosił różaniec, patrzył na zegarek i z całą pewnością może być na dzisiejsze czasy patronem, bo on uczy relacji. On kochał ludzi. Przecież te słynne listy świętego ojca Pio.
1: No, w
2: San Giovanni Rotondo, do tej sali.
1: Masa tych.
2: Masę to jest część, ale te listy, które są wydane w wydaniu książkowym, pokazują, że on miał kontakt. Jemu zależało ogromnie na ludziach. Przecież pisanie listu też czas zabiera. Kilkanaście godzin w konfesjonale i odpowiedź na listy, to pokazuje, on był dla człowieka. I w dzisiejszych czasach naprawdę warto być dobrym człowiekiem, warto coś po sobie zostawić, warto mieć relacje. Pio uczył nas relacji z Bogiem przez sakrament pokuty i Eucharystii. Pio uczył nas, że krzyż nie jest znakiem cierpienia, tylko znakiem przemiany, takim znakiem przebudzenia, znakiem, który nas w jakiś sposób upoważnia, a jednocześnie determinuje do pracy nad sobą. Była też święta Rita, która dotknąwszy się krzyża, dokonała pojednania zwaśnionych rodów. I dlatego święty ojciec Pio jest przez Boga danym na te czasy, żeby wskazywać na to, co nie wymaga znajomości języków, znajomości teologii, filozofii, albo innego kunsztu manualnego, bo żeby się wyspowiadać, to trzeba otworzyć serce.
1: Stygmaty, które nosił przez całe życie, do końca swojego życia, te widoczne właśnie na dłoniach, nogach, ale też bok i ramię, nie wszyscy słyszeli albo wiedzieli, że również miał przebite serce.
2: Była tak zwana transwerberacja, czyli włócznią przebite serce, które potem lekarze określili, że on przez 50 lat żył z ogromnym zawałem serca.
1: Niewyobrażalne.
2: To jest niewyobrażalne, to po prostu jest, u Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale on właśnie był z takim sercem przebitym, to serce krwawiło, tak jak po takim porządnym zawale. Kiedyś jak był ksiądz Wojtyła u ojca Pio w 1948 roku, to zapytał go, który ze stygmatów najbardziej boli. Czy ten na dłoniach, czy z boku, czy na stopach. Pio mówi, ten na przedramieniu, bo on jest od dźwigania krzyża, którego nie widać. I kiedy ojciec Pio umarł, to znaleziono podkoszulki z takim mocno przekrwawionym przedramieniem, podkoszulka, bo to ślad stygmatów krwi, która właśnie tam upływa. Bardzo ważnym wydarzeniem jest też to, że ojciec Pio był badany. Ci lekarze tam dotykali, wsadzali palec w tą ranę i dziwili się, że ojca Pio to boli. No więc to jest żywa rana. Była też taka sytuacja troszkę śmieszna, bo niektórzy tam mówili, że ojciec Pio na drodze sugestii te rany ma i że tak bardzo myślał o Panu Jezusie, o ukrzyżowanym, i na skutek takiego myślenia mu się te rany porobiły. No to Pio, że był Neapolitańczykiem, mówi, to niech Pan sobie pomyśli, że jest bawołem, czy Panu wyrosną rogi.
1: Czyli też miał humor.
2: Miał humor.
1: I podchodził humor z dużym dystansem pomimo wielkiego cierpienia.
2: Takie fajne zdarzenie, bardzo mi się to podoba. Jak umiera pewna dziewczynka, która była z grupą ojca Pio, zaprzyjaźniona, i wezwano ojca Pio do tego łoża już boleści, i on podszedł, to dziewczynka była nieprzytomna, podniósł za rączkę, ta rączka oklapła, no i poszedł. Następnego dnia wszyscy się budzą, a dziewczynka mówi, chce pić. No to oni, rodzice, szybciutko do ojca Pio na kolana, dziękują mu za cud, a ojciec Pio mówi, nie mnie dziękujcie, tylko podejdźmy do Matki Bożej łaskawej, bo to jest jej interwencja. No i poszli, podziękowali. Po kilku dniach dziewczynka wraca do domu, spotyka ojca Pio na dziedzińcu klasztoru i ojciec Pio mówi tak, popatrzcie, to jest ta, która umarła, a ożyła. A wiesz, dlaczego żyjesz? Bo Matka Boża była szybsza od stolarza.
1: My zapraszamy na warszawski Gocław do sanktuarium ojca Pio. Jeżeli ktoś będzie z Państwa miał okazję, to na pewno warto odwiedzić to sanktuarium. Oczywiście do San Giovanni Rotondo również. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Andrzej Kuflikowski był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Pozdrawiam. Zapraszam do świętego ojca Pio.
1: I kłaniam się, życząc dobrej niedzieli, Magdalena Szefernaker.
0: Rozmowa na plus.

0: Radio Plus.
1: Prymas przeciwko nienawiści, apel Wojciecha Polaka po tragicznym ataku w Jarosławiu. Policja podejrzewa złamanie ciszy wyborczej w Krakowie. Za chwilę szczegóły. Polscy siatkarze wylądują na Okęciu. Wczoraj obronili tytuł Mistrzów Europy. Minęło południe. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O wzajemną odpowiedzialność i solidarność apeluje prymas Polski po tragedii w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił kilka innych osób na terenie opactwa sióstr benedyktynek.
2: Chciałbym, aby to wydarzenie, jakkolwiek bolesne, tragiczne, które rodzi w nas ból i gniew, nie stało się przyczyną czy zarzewiem nienawiści. Nienawiści, która będzie skierowana wobec wszystkich ludzi pochodzących z Ukrainy. Jeżeli nie będziemy nawzajem odpowiedzialni, nie będziemy solidarni, jeżeli nie będziemy budować jedności, to ta nienawiść nas po prostu zniszczy.
1: Mówił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Metropolita Gnieźnieński przyłącza się również do apelu arcybiskupa Adama Szala i prosi o modlitwę w intencji ofiar ataku. Podejrzany mężczyzna trafił na specjalny oddział szpitala psychiatrycznego. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne. Policja podejrzewa złamanie ciszy wyborczej w Krakowie. W internecie pojawił się post z wizerunkiem jednego z kandydatów. Zgodnie z kodeksem wyborczym grozi za to grzywna nawet do 5000 zł.
3: Wybory w Krakowie jak do tej pory przebiegają spokojnie. Mieliśmy jedno zgłoszenie dotyczące agitacji wyborczej na jednym z profili w mediach społecznościowych. Poza tą jedną sytuacją więcej zgłoszeń nie mieliśmy. Cały czas monitorujemy sytuację w związku z wyborami.
1: Mówił Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Mieszkańcy miasta głosują dziś w przedterminowych wyborach prezydenta po tym, jak w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego. Lokale wyborcze zamkną się o 21:00.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy siatkarze za pół godziny wylądują na Okęciu w Warszawie. Wczoraj w Mediolanie obronili tytuł Mistrzów Europy. Biało-czerwoni pokonali Francuzów, zdobywając złoto i zapewniając sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
4: Proszę wstać, przed nami hymn Polski. Taki komunikat wybrzmiał wczoraj po finałowym meczu w Unipol Arenie we włoskim Mediolanie. Biało-czerwoni pokonali tam Francuzów 3-1, broniąc tytułu wywalczonego 3 lata temu. Finał w Mediolanie rozpoczął się od niezwykle zaciętego seta, rozstrzygniętego na korzyść Polaków dopiero przy stanie 31-29. W drugim nasi siatkarze wygrali 25-19. Francuzi odpowiedzieli w trzeciej partii, zwyciężając 25-20, ale w czwartej Polacy nie pozostawili rywalom złudzeń, wygrywając 25-16. A takim okrzykiem radości całej drużyny podzielił się w sieci Kamil Semeniuk. Trener Nikola Grbić tak po zwycięskim spotkaniu komentował sukces na antenie Polsat Sport.
5: I robię swoje najlepsze, żeby zespół wygrał. I naprawdę jestem dumny być trenerem tego zespołu.
4: To trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy dla polskiej reprezentacji i jednocześnie druga z rzędu wygrana w finale tej imprezy. Złoty medal zapewnił również biało-czerwonym awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.
1: O czym informował Mateusz Chłystun.

0: Radio Plus.
1: Tragedia pod Włocławkiem, utonął 6-latek. 4 osoby nie żyją po nocnych atakach Rosjan na Ukrainę. Papież apeluje w Lourdes o modlitwę różańcową w intencji pokoju. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia pod Włocławkiem w miejscowości Dąbie Kujawskie. W stawie utonął 6-latek. Dziecko miało oddalić się od rodziców w czasie rodzinnego przyjęcia w restauracji. Prokuratura bierze jednak pod uwagę różne wersje tego zdarzenia.
2: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
1: Mówiła Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli już monitoring restauracji. 4 osoby nie żyją po nocnych atakach Rosjan na Ukrainę. Armia Putina uderzyła dronami i rakietami w kilku obwodach kraju. Kilka godzin temu ostrzelano Kijów. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun.
3: Rosjanie zaatakowali dziś rano centrum przechowywania danych w ukraińskiej stolicy. Armia Putina dopuściła się 2 ataków na to miejsce. W pierwszym uderzeniu ranne zostały 3 osoby, w tym 2 dzieci. W innym miejscu w stolicy po uderzeniu drona w obiekt cywilny zginął mężczyzna. Pozostałe 3 ofiary to mieszkańcy obwodu zaporowskiego. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w minionym tygodniu armia Putina użyła 2200 dronów bojowych przeciwko Ukrainie, a także około 1650 bomb lotniczych i 38 rakiet. Powołując się na dane wywiadowcze, przekazał, że Rosjanie nie przestają się zbroić.
4: Oni gotują i się same.
3: Wiemy, co szykują na następny rok. Wiemy, jakie to technologie i z czego finansowane. Musimy pracować nad naszą ukraińską odpowiedzią w tej sprawie.
4: Ukraiński zasięg.
3: Podkreślał Wołodymyr Zełenski, który ponownie zaapelował też do krajów G20, a także do Chin, by wykorzystały swój wpływ na Rosję i pomogły w zakończeniu wojny.
1: Tymczasem Leon XIV apeluje o modlitwę różańcową w intencji pokoju. Przed modlitwą Anioł Pański w sanktuarium w Lourdes Ojciec Święty wezwał do odmawiania przez cały październik różańca w intencji zakończenia wojen i pojednania między narodami. Papież odwiedza Lourdes w czasie swojej pielgrzymki do Francji. Jutro rano Leon XIV uda się do Metz, a później wróci do Watykanu. Debaty i spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin życia społecznego, biznesu i polityki. W Warszawie odbył się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. 10. edycji towarzyszyło hasło Od teorii do praktyki. Dekada przemian. Aneta Paszko.
5: Jak mówi Maciej Szepietowski, prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, owoców jest sporo, między innymi w postaci wielu warsztatów w różnych częściach Polski, które pomagają zrozumieć, czym jest katolicka nauka społeczna.
6: Nikt nie jest samotną wyspą, czyli to jest tak, dotyka takiego jakby elementarnego zagadnienia katolickiej nauki społecznej. Takim wymiarem praktycznym jest chociażby słownik katolickiej nauki społecznej. Takim owocem również festiwalu jest letnia szkoła katolickiej nauki społecznej, czyli wydarzenie w wakacje, które organizujemy w ośrodku wypoczynkowym skierowane do młodzieży, do również studentów, doktorantów.
1: W tym roku uczestnicy dyskutowali m.in. o sztucznej inteligencji oraz miejscu chrześcijan we współczesnym świecie.

0: Radio Plus.
1: Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta. Za chwilę relacja naszego reportera. Tłumy w Tatrach, ratownicy apelują o rozsądek w górach. Episkopat obawia się wzrostu niechęci do Ukraińców po ataku w Jarosławiu. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kraków wybiera nowego prezydenta, to po tym jak w referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. Głosowanie trwa już od 7 rano. Jakub Solarz.
2: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej. Zgodnie z kodeksem wyborczym za jej złamanie grozi grzywna od 20 zł do nawet 5 tysięcy zł w zależności od stopnia naruszenia. Przypomnę, że cisza wyborcza rozpoczęła się o północy w nocy z piątku na sobotę i potrwa do dzisiaj, do 21, kiedy ma się zakończyć głosowanie. Wtedy też poznamy pierwsze sondażowe wyniki.
1: Jakub Solarz, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Tatrach sporo ludzi i niebezpiecznych zdarzeń. Ratownicy TOPR interweniowali tylko wczoraj 10 razy, w tym 4-krotnie z użyciem śmigłowca. Najpoważniejszy wypadek miał miejsce w Dolinie Chochołowskiej. U jednego z turystów doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyznę przetransportowano do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy zostali wezwani także na wierzchołek Rysów. Tam kobieta nie była w stanie kontynuować zejścia. TOPR-owcy apelują o rozsądne planowanie wycieczek i przypominają, że w wyższych partiach gór obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niechęć połączona z agresją jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską, czytamy w komunikacie episkopatu z okazji Dnia Migranta i Uchodźcy w Kościele. Wszystko w obliczu narastającej atmosfery nienawiści, zwłaszcza wobec Ukraińców. Po tragicznym ataku w Jarosławiu przewodniczący Episkopatu Polski do spraw migrantów i uchodźców biskup Krzysztof Zadarko przyznaje, że obawia się wzrostu niechęci.
3: Jak obserwujemy media społecznościowe, głównie różne strony internetowe, to już widzimy, jak to stało się paliwem do wylewania się agresji i sztucznego podsycania nienawiści do Ukraińców. Kościół na to może tylko cytować i apelować do sumień głównie katolików, chrześcijan, ale wszystkich ludzi, że to nie jest właściwa odpowiedź, wręcz jest naganna.
1: Krzysztof Zadarko podkreśla, że chrześcijańska postawa powinna przejawiać się w poszukiwaniu takich form relacji z przybyszami, które opierają się na ewangelicznym braterstwie, a nie strachu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po ponad 20 latach w łódzkim zoo ponownie urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. Julia Niewiadoma.
4: Rodzice na pewno dumni.
5: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
6: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
7: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
8: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zatkami.
9: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
8: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
1: Poprzednia lwica urodziła się w Łodzi we wrześniu 2005 roku.

0: Radio Plus. Wyruszycie stąd jako misjonarze nadziei. Papież w Lourdes wzywa do nawrócenia. Specjalny wysłannik Watykanu w Moskwie. Za chwilę relacja naszego reportera. Tłumy kibiców na Okęciu. Polscy siatkarze wrócili z Mediolanu po wygranej na Mistrzostwach Europy. Minęła 15, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak pożar w Nowej Hucie w Krakowie. Ponad 40 strażaków walczy z ogniem, płonie magazyn z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. To nie dziś, to dzisiaj, a nie jutro. Trzeba się nawrócić, tak mówi papież. Podczas mszy świętej na Błoniach, sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, Leon XIV wezwał do pokuty i odnowy wiary. Podkreślił, że sanktuarium jest miejscem nadziei, w którym każda słabość człowieka zostaje przyjęta z szacunkiem. Nie wyjedziecie z Lourdes tacy sami, jakimi tu przybyliście. Wyruszycie stąd jako misjonarze nadziei, powiedział Ojciec Święty.
1: Stąpacie dziś po ziemi błogosławionej, która otrzymała tak wiele łask. Niech ta pielgrzymka na nowo rozpali płomień wiary w waszych rodzinach i w waszych parafiach. Zanieście pociechę płynącą z Lourdes swoim sąsiadom, bliskim i całemu narodowi francuskiemu.
0: Zwracając się do pielgrzymów z Francji i całego świata, Leon XIV przypomniał, że jednym z najważniejszych przesłań objawień Matki Bożej w Lourdes jest wezwanie do nawrócenia. Jutro papież uda się do Metz, a później wróci do Rzymu. Tymczasem watykański wysłannik do spraw Ukrainy kardynał Matteo Zuppi rozpoczyna 3-dniową wizytę w Moskwie. To kolejna próba dyplomatycznego zaangażowania Stolicy Apostolskiej w sprawę wojny na Ukrainie. Głównymi tematami rozmów mają być los jeńców wojennych i powrót ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: To trzecia wizyta kardynała Zuppiego w Moskwie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak informuje agencja Reutera, w planach jest m.in. spotkanie z Jurijem Uszakowem, doradcą Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim kwestii humanitarnych związanych z wojną. Watykańska misja koncentruje się na doprowadzeniu do wymiany jeńców i powrotu ukraińskich dzieci do rodzin. Kardynał Zuppi odwiedził wcześniej Kijów, a w Moskwie był ostatnio równo przed 2 lata. Rozmawiał wtedy m.in. z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Tłumy kibiców przywitały naszych siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili dziś z Mediolanu.
4: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
5: U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
6: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, ekipa fajna się zebrała.
7: Chociaż wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
0: Polscy siatkarze pokonali wczoraj Francuzów 3-1, a broniąc tytułu Mistrzów Europy zakwalifikowali się na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
8: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki, witam serdecznie. Dziś bohaterem naszego spotkania będzie Drupi, wielka gwiazda włoskiej piosenki, który już niebawem przyjeżdża na kolejne swoje koncerty do Polski.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Bohaterem naszego spotkania jest Drupi. Przed chwilą piosenka Wadowija, to utwór, od którego zaczęła się jego kariera. A Drupi to Giampiero Anelli. Urodził się 10 sierpnia 1947 roku w Pawii. Kiedy był nastolatkiem, zaczął występy w amatorskich zespołach wykonujących muzykę zespołu The Beatles. To właśnie kwartet z Liverpoolu. Ci muzycy byli jego wielkimi idolami. Karierę solową rozpoczął na początku lat 70. Śpiewał wtedy w zespole Le Calamite. Wystąpił na festiwalu Sanremo w roku 73 z piosenką Wadowija. Drupi, opowiedz nam o początkach swojej kariery i jak to się stało, że zaśpiewałeś utwór Wadowija.
1: Stało się zupełnie przypadkowo. Mój przyjaciel poprosił mnie o zaśpiewanie na próbę piosenki, którą chciał zaproponować pewnej sławnej włoskiej piosenkarce. I zaśpiewałem na próbę, robiąc mu przysługę. I to był utwór Wadowija. Kiedy przedstawiciele wytwórni płytowej usłyszeli moje wykonanie, zdecydowali się opublikować moją wersję, a nie innej piosenkarki.
0: W Polsce od wielu lat krąży taka plotka, że zanim zacząłeś śpiewać, byłeś hydraulikiem.
2: To
1: prawda, byłem hydraulikiem i to przez wiele lat. I nawet mi się to podobało, ale w tamtym okresie hydraulicy zarabiali mało, a piosenkarze dużo. Kiedy ja zostałem piosenkarzem, hydraulicy zaczęli zarabiać dobrze, a piosenkarze już nie.
0: W naszym muzycznym alfabecie kolejny wielki przebój Drupiego, Sambario.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Za nami przebój zatytułowany Rimania, naszym bohaterem Drupi. Kiedy piosenka Wadowija stała się ogromnym przebojem, co wtedy czułeś?
1: Co czułem? Wielkie szczęście i pomyślałem z nadzieją, że może skończyły się trudne czasy i może w przyszłości zacznę zarabiać trochę pieniędzy.
0: Pamiętam twój koncert w sali kongresowej w roku 78. Wtedy Dorina Datto, która śpiewała w twoim chórku, wylansowała piosenkę Bambina. To był wielki przebój w Polsce. Dlaczego Dorina, która niegdyś z tobą śpiewała, przestała występować razem z tobą?
2: Non ha smesso di cantare. In tutti i miei dischi c'è. Canta tutti i cori.
1: Nigdy nie przestała śpiewać. Śpiewa na wszystkich moich płytach. Wszystkie chórki i piosenki, które piszemy razem. Moja żona jest bardzo ważną częścią mojego sukcesu. Przestała jeździć w trasy, gdyż wiele lat temu zachorowała jej mama i nie mogła podróżować. I tak już zostało. Ale jest zawsze, kiedy komponujemy i nagrywamy.
0: To właśnie ten słynny przebój Doriny Datto, piosenka Bambina. Abitava.

0: Muzyczny alfabet, którego bohaterem jest drupi artysta, który niebawem wystąpi w Polsce, znany mi kolejny wielki przebój z lat 70. Piccolo Fragile. Drupi, często odwiedzasz Polskę. Jak odbierasz naszą publiczność?
1: Ma io non tendo a dividere il pubblico tra polacchi, italiani, francesi, americani.
2: Ja nie mam zwyczaju dzielić publiczności na polską, włoską, francuską czy amerykańską. Publiczność to ludzie, to mój przyjaciel. Przychodzi na koncert, bawi się, nie ma języka, nie ma narodowości. Uwielbiam wszystkich i pragnę dla nich śpiewać.
0: O kolejnych przebojach naszego bohatera w drugiej godzinie muzycznego alfabetu.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus.
1: Pożar chemikaliów w Krakowie, nie ma poszkodowanych. Przewodniczący Episkopatu modli się za ofiarę ataku w Jarosławiu. Polscy siatkarze już w Warszawie wczoraj obronili tytuł Mistrzów Europy. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W krakowskiej Nowej Hucie zapaliła się hala magazynowa. Wiadomo, że wewnątrz składowano łatwopalne materiały. To najprawdopodobniej chemikalia do dezynfekcji, mówi Hubert Ciepły z PSP w Krakowie.
2: Strażacy w Krakowie już opanowali ten pożar, czyli on przestał się rozprzestrzeniać. Na ten moment trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali. Na miejscu jest policja oraz właściciel obiektu i funkcjonariusze policji będą badać dokładne przyczyny powstania tego pożaru.
1: Z budynku ewakuowano 10 osób, nikomu nic się nie stało. Jest tymczasowy areszt dla dwóch mieszkańców Inowrocławia podejrzanych o zabójstwo 41-latka. Mężczyzna zginął od ciosów nożem w pobliżu miejskiego teatru. Podejrzani nie przyznają się do winy. Lidia Rachwalska.
3: Sąd rejonowy w Inowrocławiu przechylił się do wniosku prokuratury i obaj mężczyźni spędzą najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie, powiedziała mi Izabela Lewicka-Weszek z policji w Inowrocławiu. Prokuratura postawiła 34- i 38-latkowi zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu zabójstwa. Tylko jeden z nich złożył obszerne wyjaśnienia, ale obaj nie przyznają się do zarzucanych im czynów.
1: Mężczyznom grozi dożywocie. Przewodniczący Episkopatu Polski modli się za ofiarę ataku w Jarosławiu. Arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował również o modlitwę, aby podobne tragedie nigdy się nie wydarzyły.
4: Z nadzieją modlę się o nawrócenie dla sprawcy tego czynu. W obliczu tak wielkiego cierpienia potrzebujemy szczególnie modlitwy, aby podobne tragedie nigdy się nie wydarzały.
1: W czwartek obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Najciężej ranny ksiądz zmarł w szpitalu. Podejrzany mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i trafił na specjalny oddział psychiatryczny. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, powiedział trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić. Serbski selekcjoner podziękował drużynie i kibicom za doping. Biało-czerwoni obronili wczoraj w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy.
5: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I dlatego zostać na tym poziomie bardzo długo nie jest łatwe, ale jak powiedziałem, oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
1: Polscy siatkarze zakwalifikowali się na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles za 2 lata.
6: Niedzielne popołudnie, Radio Plus, Marek Sierocki, witam serdecznie i zapraszam na 2 godzinę spotkania z przebojami włoskiego gwiazdora Drupiego.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet, bohaterem Drupi, przed chwilą jego słynny przebój Prowincja. Drupi, czy wiesz, że twój przebój Prowincja w polskiej wersji nagrał niegdyś zespół Trzeci Oddech Kaczuchy?
1: Tak, wiem, że jakaś grupa zaśpiewała piosenkę Prowincja. Nazwy tej grupy nigdy nie uda mi się wymienić i muszę się też przyznać, że nigdy jej nie słyszałem, ale z przyjemnością bym posłuchał.
2: Muzyczny Alfabet Marka Sierockiego.

0: To był Jacek Zwoźniak i Trzeci Oddech Kaczuchy i Ragazzo da Napoli. Drupi, przed nami twoje dwa koncerty. 29 września pojawisz się na występie w Gdańsku, a 1 października w warszawskiej Stodole kolejny twój koncert. Jak teraz wyglądają twoje występy?
1: Come sono i miei concerti? Come prima.
2: Jakie są moje koncerty? Takie jak przedtem. Siwych włosów więcej, ale ta sama chęć grania i śpiewania z zespołem. I publiczność, która dobrze się bawi i śmieje.
1: Si diverte tanto.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Za nami wielki przebój zatytułowany Sereno E. Pamiętam, kiedy śpiewałeś tę piosenkę w roku 2000 na festiwalu w Sopocie. Wtedy był taki koncert Viva Italia. No i zaskoczyłeś wtedy wykonaniem utworu Sereno E, takim bardziej rockowym. Opowiedz nam historię związaną z powstaniem piosenki Sereno E.
1: Ma Sereno E, ponad fotografię della vita comune.
2: Piosenka Sereno E jest fotografią normalnego życia. W tym okresie starano się pisać piosenki przesadnie intelektualne, a był to bardzo trudny okres dla Włoch, czas czerwonych brygad. Więc pewnego ranka obudziłem się i stwierdziłem, dlaczego nie opisać normalnego życia, kiedy się budzisz i wszystko wokół jest takie cudowne i pogodne. Zaproponowałem mój pomysł autorom i tak właśnie powstała, osiągając wielki sukces.
0: W twoim repertuarze dominują nastrojowe piosenki. Dlaczego?
1: Non è vero che sono malinconiche. Le mie sono canzoni d'amore.
2: To nieprawda, że są melancholijne. Są to piosenki o miłości, czasami o tęsknocie, ale bardzo często są bardzo, bardzo wesołe. I z tego powodu żartuję, że nie są tłumaczone, ale to nieprawda, że są smutne. Jestem zakochany.
1: Sono innamorato.
0: To było spotkanie z Drupim, a my zapraszamy na koncerty 29 w Gdańsku, 1 października w Warszawie. Radio Plus jest patronem medialnym występów Drupiego.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.